0: pierwsze, no czują, że nie mają wystarczającej wiedzy. Oczywiście, no bazują na własnym doświadczeniu, ale to własne doświadczenie trzeba jeszcze w słowach przekazać.
1: Trzeba wiedzieć jak.
0: Po drugie, same też mówią o tym, że mają różne doświadczenia. Często to są bardzo trudne, traumatyczne doświadczenia związane z ich dojrzewaniem, z ich pierwszą miesiączką. I ten lęk powoduje, że trudno jest im z ich córkami rozmawiać. W związku z tym, oczywiście, realizując różnego rodzaju zajęcia w szkołach, staramy się gdzieś zapełniać tą lukę i pokazywać młodym kobietom i mężczyznom, że ta cielesność, że dojrzewanie, że te zmiany, można na nie patrzeć pozytywnie, tak? Że one mogą nas wzmacniać i mogą potem nam pięknie służyć w dorosłym życiu. Ale pomysł na kampanię jest taki, że właśnie kierujemy ten przekaz do mam. Mhm. I staramy się je wesprzeć. Staramy się dać im narzędzia poprzez to, co dostępne na stronie, na Facebooku, na YouTubie.
1: Za chwilę do tego wszystkiego jeszcze spokojnie dojdziemy i to omówimy.
0: Tak, właśnie, jak je wspierać w tym, żeby mogły być takimi przewodniczkami wchodzenia w okres dojrzewania dla swoich córek. Taki jest zamysł.
1: Rozumiem, że kampania powstała między innymi dlatego, że temat dojrzewania to temat tabu w naszym społeczeństwie.
0: No wydawałoby się, że nie, w dobie internetu, prawda, mediów, literatury, która jest dostępna, natomiast rzeczywiście z takich rozmów z dziewczętami słyszę, że jest bardzo wiele wątpliwości. Oczywiście one znajdą w internecie dużo takich technicznych informacji, natomiast to, czego brakuje, to tak naprawdę takiego budowania relacji i więzi z mamą, z drugą kobietą, starszą.
1: Bo być może to jest tylko temat tabu w domu, w tych bliskich relacjach.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że ten temat tabu jest również widoczny na przykład w szkole, tak? Bo
1: właśnie
0: dziewczyny mówią o tym, że oczywiście no, były pewne treści na biologii, ale one zostały przekazane po to, żeby dowiedzieć się, zdać klasówkę i w ich głowach często zapomnieć, no bo odhaczyliśmy, dostaliśmy jakąś tam ocenę, która zaliczyła. Natomiast jak wchodzę na takie zajęcia z zewnątrz, gdzie nie stawiamy ocen, gdzie rozmawiamy o tym, jak to w praktyce tą wiedzę wykorzystać, to nagle się okazuje, że zupełnie od nowa o tych samych treściach rozmawiamy i mają one zupełnie inne przełożenie, właśnie takie bardziej praktyczne. Wtedy dziewczynki właśnie mówią o swoich lękach, o tym, że tak naprawdę na przykład nie wiedzą, którędy ta krew miesiączkowa się wydostaje. Niektóre myślą, tutaj akurat wyszło to z badań, które były do kampanii prowadzone, że były też dziewczynki, które myślały, że dostaną miesiączkę raz w swoim życiu, to będzie taki epizod i potem już się ona nie pojawi. Jak usłyszałam o tych wynikach badań, to aż ciężko mnie było też uwierzyć w to, że rzeczywiście takie przekonania nadal istnieją. Natomiast istnieją, tak?
1: No ale wróćmy jeszcze do tej szkoły, bo czasami w niektórych szkołach są organizowane zajęcia, może nawet nie takie jak pani zajęcia zewnętrzne, tylko po prostu to się nazywa przygotowanie do życia w rodzinie. Tak. Kiedyś pamiętam, że tak było, wychowanie seksualne, edukacja seksualna, ale nawet z własnego doświadczenia pamiętam, że to zawsze było owiane taką powłoką wstydu i takiego tematu, o którym bardzo trudno rozmawiać, prawda? Nawet na tym etapie szkolnym, kiedy nauczyciel w jakimś tam stopniu powinien te informacje przekazać.
0: Myślę sobie, że bardzo wiele zależy tutaj od nauczyciela. Ja sama też kiedyś w jednym z warszawskich liceów prowadziłam przedmiot wychowanie do życia w rodzinie i to, o czym mówili uczniowie, którzy przyszli z innych szkół, to że właśnie gro tego, czy to będzie owiane tabu, zależy od nauczyciela. Na ile on ma w sobie gotowość i otwartość mówienia językiem, który nazywa rzeczy wprost, otwartości na język, którym się posługuje młodzież i pokazywania im, jak na przykład te wulgaryzmy, które znają, ten potoczny język, można przekształcić w taki, który może spokojnie w takiej przestrzeni publicznej istnieć i gdzie o tej seksualności możemy w taki szanujący się wzajemnie sposób rozmawiać. No i myślę sobie, że bardzo ważne jest to, że odpowiadać na pytania młodych ludzi, tak? Bo jeżeli idziemy jako nauczyciel WDŻ-u na zajęcia i dostajemy jedno, drugie, trzecie pytanie i zaczynamy się czerwienić, albo mówimy, że to nie na teraz, to ci powiem później, albo jesteś za mały, albo wiesz co, inny jest temat dzisiejszej lekcji, no to rzeczywiście młodzież stwierdzi, że to nie jest człowiek do rozmowy i więcej nie przyjdzie na nasze zajęcia.
1: To też jest formuła takich lekcji, prawda, a nie rozmowy i takiej dyskusji.
0: Tak, natomiast rzeczywiście no WDŻ ma to do siebie, że wchodzimy z pewnym planem zajęć, a jak zajęcia przebiegną? Często bywa to odmienne od tego, co sobie zaplanowaliśmy, bo na przykład poruszymy jakiś temat, który jest dla młodzieży ważny i wtedy warto pójść w to, ale to rzeczywiście buduje tą więź i relację, o której mówiłam też w kontekście mamy i córki, tak, że kwestie techniczne o miesiączce, one są bardzo ważne, potrzebne młodym ludziom, ale jeżeli córka widzi, że mama jest chętna do rozmowy, że gdzieś też mówi o swoich doświadczeniach, że ją w tym wspiera, że słyszy na przykład, że ona się boi albo Często dziewczynki mówią o jakimś takim obrzydzeniu, o lęku przed tym, że nie wiedzą, kiedy to się po raz pierwszy wydarzy, że ktoś będzie się śmiał, bo na przykład będzie widać, że mają brudne spodnie, żeby nie minimalizować i nie twierdzić, że takie kwestie nie są istotne, a nie przejmuj się tym. No, dla tej dziewczynki na ten moment są to jest bardzo ważne. Dokładnie, więc to o to chodzi, tak? Żeby też mamy usłyszały swoje córki, czego one się obawiają, co je ciekawi. Ostatnio miałam konsultację z mamami i ojcami, którzy właśnie przychodzili radzić się, jak o tej miesiączce rozmawiać. I to, co się pojawiło, to taki ogromny lęk rodziców, że jak oni zaczną rozmawiać o tym dojrzewaniu, o tych zmianach, które zachodzą, to że dzieci będą pytały i pytały i pytały i wchodziły w tą intymność i seksualność swoich rodziców, tak? I że oni tak naprawdę nie będą wiedzieli, gdzie powiedzieć stop, jak pewne rzeczy nazwać. Natomiast z własnego doświadczenia, mam 4-letnią córkę, ale też no, od wielu lat spotykam się z rodzicami i młodymi ludźmi, wiem, że tak naprawdę młodym ludziom wcale nie chodzi o to, żeby zanurkować w naszą intymność i seksualność. Oni są ciekawi konkretnych rzeczy. Jeżeli dostaną konkretną odpowiedź, to albo zadadzą jeszcze 2 pytania dotyczące tego tematu, albo po prostu podziękują i zaczną się zajmować innymi rzeczami.
1: No i tu wszystko krąży wokół wiedzy. Pewnej wiedzy, prawda, której brakuje, tak jak już doszliśmy do wniosku, młodzieży, tej dorastającej, ale tak samo rodzicom brakuje tej wiedzy, prawda? A to wszystko może prowadzić, tak jak pani mówiła, do lęku, do strachu, do jakichś obaw, no i do nieporozumienia kompletnego.
0: Tak. Ale tak naprawdę ta wiedza nie jest aż tak wielkim problemem, bo jeżeli nie mam wiedzy, też mi się to zdarza czasem na lekcji, że dostanę jakieś pytanie od młodego człowieka, i po prostu nie wiem. Mhm. Więc wtedy mówię, słuchaj, no nie wiem, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale dziękuję ci za nie, bo dzięki temu ja też będę mogła poszukać, sprawdzić. Umówmy się, że na przykład za tydzień albo następnym razem, jak się zobaczymy, ci odpowiem. I myślę sobie, że to samo dotyczy rodziców. Moje 4-letnie dziecko też czasem zadaje mi pytania, na które nie znam odpowiedzi. I wtedy się umawiamy, że ja sobie poczytam, poszukam i wtedy jej odpowiem. I dla niej to jest okej. Więc to też do czego w tej kampanii zachęcamy mamy, że nawet jeżeli nie wiesz, to daj dziecku prawdziwą odpowiedź. Dziecko, nie wiem, przeczytam, a potem możemy jeszcze raz usiąść i do tego wrócić. I to jest jedno. Ale drugie to też takie zachęcenie, że wiedza to jedna kwestia, ale druga to takie, żeby mamy zanim podejmą temat, szczególnie jeśli czują, że on dla nich jest trudny, żeby tak sobie pomyślały w ogóle, jakie one chcą przekazać wartości swojej córce dotyczące właśnie dojrzewania, miesiączki, żeby trochę wróciły pamięcią do swoich doświadczeń. Jeśli one są trudne, to żeby sprawdziły, czy na pewno ten lęk chcą przekazać swojemu dziecku, czy to na pewno jest to, co ma tą młodą, rozwijającą się kobietę wspierać, tak? Bo jeżeli to dotyczy moich trudności, to może warto, żebym ja się nimi zajęła, a zobaczyła, odklejając je od tego, co pyta córka, co jej jest na ten moment potrzebne i co ją może w tym wesprzeć, tak? Więc na to też w kampanii kładziemy na to.
1: No, tu potrzeba bardzo dużej świadomości, prawda? I otwartości na to, żeby pogodzić się ze swoimi lękami.
0: Albo przynajmniej je zobaczyć,
1: albo przynajmniej
0: tak?
1: je zobaczyć i pokazać drugą stronę córce.
0: Tak.
1: Dobrze, to wracamy już stricte do kampanii. Porozmawiajmy, mamo. Wokół kampanii dzieje się bardzo dużo, bo powstał portal internetowy, na którym znajduje się mnóstwo informacji. Są akcje na YouTubie, filmy na YouTubie, tak. Są media społecznościowe. To powiedzmy teraz o tym, co tam znajdziemy, co to za wiedza.
0: Jest jeszcze cudowny mural, którzy mieszkają w Warszawie, tak, mogą zobaczyć niedaleko hali Koszyki, który będzie do początku czerwca, chyba do 6 czerwca.
1: No to jeszcze można odwiedzić Warszawę.
0: Można jeszcze odwiedzić. Tak, natomiast jeżeli chodzi o stronę, o Facebooka, o YouTube, to jest właśnie to, o czym tak naprawdę rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jeżeli, mamo, brakuje ci wiedzy, to tam ją znajdziesz. Tam znajdziesz naprawdę rzetelne informacje dotyczące cyklu, miesiączki, owulacji, ale artykuły, które są napisane takim prostym i przystępnym językiem, również dla osób, które zapomniały różne rzeczy ze szkoły, bo to było dawno, które nie do końca wiedzą, jak to ubrać w proste słowa, więc to może być ogromna podpowiedź. Znajdziecie tam Państwo również takie materiały, które mówią w ogóle o dojrzewaniu, o tych zmianach, o tym, dlaczego to nasze dziecko, mając te naście lat, zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego nas to złości, dlaczego czasem czujemy się bezsilni i co można z tym zrobić, tak? Czyli też takie wsparcie trochę w tym takim zakresie psychologicznym, emocjonalnym, ale są tam też takie materiały, które mówią o tym, dlaczego ta więź, ta relacja z mamą, z tatą również w tym okresie dojrzewania jest tak bardzo ważna i dlaczego nie wystarczy internet, dlaczego nie wystarczą koleżanki. Dlatego, że ta kobiecość, intymność, takie zaufanie do swojego ciała buduje się oczywiście w tym, co usłyszę, ale przede wszystkim buduje się w tym, co zaobserwuję na co dzień. Więc jeśli widzę moją mamę, która lubi swoje ciało, która nie mówi o nim złych rzeczy patrząc w lustro, która wtedy, kiedy ma miesiączkę, nie kryje się z nią, kiedy obserwuje na przykład tatę, który robiąc zakupy przynosi mamie tampony czy podpaski, tak? Albo wtedy, kiedy ona źle się czuje, potrafi to uszanować i powiedzieć, słuchaj, mama teraz potrzebuje odpocząć, a my choć zajmiemy się czymś innym, to tak naprawdę to jest to, co w dziewczynce buduje takie poczucie, że moje dojrzewanie, moja miesiączka, moja kobiecość jest okej, okay, tak? I że to, co cielesne, jest w porządku i że stanowi bardzo ważny element mnie samej.
1: Baza informacji w sieci, oczywiście możemy tam zajrzeć. To teraz chyba najtrudniejsze pytanie, tak mi się wydaje, chociaż z punktu widzenia pani być może bardzo proste. Jak rozmawiać, jak rozpocząć taką rozmowę? Z perspektywy mamy oczywiście.
0: To ja z perspektywy mamy, 4-letniej dziewczynki, mogę powiedzieć, że warto rozmawiać od samego początku. Od samego początku, to znaczy w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, to dostrzegam jego ciało, nazywam jego ciało, również nie pomijam jego narządów płciowych, tak żeby wiedziało, że je ma i że one nie są tematem tabu. I to buduje tak naprawdę już na początku tą więź, że dziecko wie, że może się o różne rzeczy zapytać. Że wtedy, kiedy na przykład wchodzi do toalety, kiedy mama zmienia podpaskę i się pyta, ale co to? To ta mama, nawet jeśli to trudne, bierze oddech i mówi na przykład, że no to jest podpaska, bo mam miesiączkę, tak? Czyli takie krwawienie. I to jest ten moment, kiedy często mamy się boją, że dzieci zaczną dalej pytać, a im zazwyczaj to naprawdę wystarcza. I mówią, aha. I to jest też ten moment taki przełomowy, kiedy albo wzbudzimy w dziecku lęk, swoim lękiem, albo jakimś swoim obrzydzeniem, albo damy mu informację, że to normalne i że to po prostu tak jak jest. Inne rzeczy, tak fizjologiczne się odbywa. Moja 4-latka już wie, co to jest miesiączka od co najmniej roku, ze względu właśnie na to, że uczestniczy w tej przestrzeni, tak, w której żyjemy. Nie jest to dla niej żadne wielkie halo. No po prostu mama ma miesiączkę, a ona jak będzie w okresie dojrzewania, też ją będzie miała. Jak się mnie zapytała, po co ta miesiączka, więc jej powiedziałam, że to jest jeden z elementów takich ważnych, związanych z kobiecym życiem i zdrowiem, dzięki którym można mieć dzieci i dzięki którym też ona jest na świecie. W związku z tym ona, też mówiąc o miesiączce, kiedy też przygotowywałam się do tej akcji, widziała różne książki, mówiła o tym, a mamo, jak ja będę duża, będę miała miesiączkę, to ja też będę mogła dzięki temu mieć dzieci. I na razie na tym etapie to się zakończyło, natomiast mam takie poczucie, że to już kształtuje w niej taką wizję bardzo pozytywnych pewnych schematów. Pewnie będą dalej różne, trudniejsze pytania się pojawiały, ale dzięki temu ja też mam czas na przygotowanie się do tego. Więc to, do czego zachęcam, to rozmawiajmy od początku. Jeśli są takie mamy, które słuchają naszej audycji i sobie myślą,
1: nie rozmawiałam,
0: no to co mogę zrobić? Ja zawsze zapraszam do tego, żeby sprawdzić, czy lepiej trzymać się, bronić i oszukiwać, że jakoś tak przypadkiem to wyszło, czy lepiej po prostu odwołać się do prawdy i powiedzieć, wiesz co, córka, słuchałam takiej audycji i sobie zdałam sprawę z tego, że my właściwie nigdy żeśmy nie rozmawiały, bo ja jakoś, nie wiem, nie czułam potrzeby albo się trochę tego obawiałam. Wiesz co, chciałabym, żeby to się zmieniło. I może to jest pierwsze, a drugie może być to, że pojawi się jakaś reklama, pojawi się jakiś film, jakaś kwestia i ta córka, wiedząc, że ta chęć w mamie zaistniała, zacznie zadawać pytania, tak? Chyba najgorsze, co możemy zrobić, to zaprosić córkę do stołu, powiedzieć, teraz będziemy rozmawiać dziecko o miesiączce. Wiem, że tego nie robiłam przez 12 lat, ale już jestem gotowa. No to ja też bym uciekła i się wcale nie dziwię, że dziewczynki nie chcą rozmawiać, ale naprawdę korzystajmy z takich rzeczy, które po prostu się pojawiają gdzieś w rozmowie. Przychodzi córka i mówi, a wiesz co, mama, Kasia chyba dostała miesiączkę. Super, korzystam z tego. To jest ten moment, w którym możemy porozmawiać. Kupujemy podpaski i na przykład zapraszamy córkę, żeby nam pomogła wybrać, tak? I to jest też moment do porozmawiania o tym, jakie są rodzaje, a dlaczego ta ma jedną kropelkę, a ta ma 4 narysowane, tak? Więc dla mnie to, co myślę też i mamą, kiedy prowadzę z nimi konsultacje, ułatwia tą rozmowę o miesiączce, to właśnie to takie korzystanie z tych codziennych sytuacji, które nam się po prostu zdarzają.
1: A kiedy dziecko cały czas ucieka od takiej rozmowy, nie chce rozmawiać, wzbrania się, mówi, mamo, nie rozmawiajmy o tym.
0: Okej. Tak też się może zdarzyć. Jeżeli dotychczas te rozmowy nie były prowadzone, no to też się nie dziwmy, bo nie kojarzy nas tak, z taką osobą, z którą można ten temat porozmawiać. Może też uciekać dlatego, że nie chcemy usłyszeć, a raczej staramy się dawać dobre rady. I też rozumiem intencje, no bo rodzic oczywiście, że nie chce, żeby jego dziecko doświadczyło czegoś trudnego, przykrego. Warto, żeby uczyło się na jego doświadczeniach, ale wróćmy do swojego. Czy rzeczywiście tak chętnie korzystaliśmy z rad rodziców? Zwykle nie. Zwykle musieliśmy spróbować, żeby się przekonać, że no może rzeczywiście miała rację. I tu jest podobnie. Jeżeli dajemy rady, dzieci będą się odsuwać. Jeśli będziemy ich słuchać i zadawać pytania, to wtedy chętnie rozmawiają. Jest też taki moment, w momencie, kiedy dzieciaki są w okresie dojrzewania, nie u wszystkich, ale u części dzieci, kiedy one naprawdę nie chcą rozmawiać, bo mają takie poczucie, że to jest ten moment oddzielenia od rodziców, że one sobie znajdą tą wiedzę w internecie, że są już zaradne, a jak czegoś będą potrzebowały, to się może kogoś innego zapytają, kto dla nich jest na przykład większym autorytetem niż rodzic, tak, kiedy mają naście lat. I to jest okej, uszanujmy to. Powiedzmy, że to widzimy, natomiast, że też jesteśmy obok, że jak będzie chciał o coś zapytać, to jesteśmy w gotowości, tak? Natomiast nic na siłę, bo im większy stawiamy napór, tym większy opór z drugiej strony, w każdej kwestii.
1: Znana zasada. Tak. Oczywiście kampania skierowana jest do mam, tak jak nazwa wskazuje, porozmawiajmy mamo, ale też nie możemy chyba tutaj zapominać trochę o ojcach, ponieważ oni też są w tej przestrzeni, prawda? A czasami mamy nie ma.
0: Dokładnie.
1: I wtedy tato musi przejąć tę inicjatywę.
0: Dokładnie.
1: Czy tutaj to wszystko możemy przełożyć tak samo na relacje tata-córka?
0: Zdecydowanie. I z takich moich rozmów i z dorosłymi już kobietami, i z dziewczynkami wynika, że rzeczywiście no, mama ma tutaj ogromną rolę do odegrania, ale tata też ma wielką. Jeśli tej mamy nie ma, no to w pewien sposób on ją zastępuje. Jeśli nie ma bliskich, takich dojrzałych kobiet, które mogłyby dziewczynkę wprowadzić w ten świat miesiączki, no to tutaj rola taty, zdecydowanie. Więc myślę, że te materiały dostępne na porozmawiajmymamo.pl będą pomocne, ale też z drugiej strony czasem nawet jeżeli ta mama jest, to ta wiedza taty na ten temat i to właśnie jak on podchodzi do cielesności, do miesiączki, do kobiecości dziewczynki jest niezwykle ważne. Czy na przykład mówi, a matka znowu ma dzisiaj te swoje fochy, tak? Jakby mówiąc, że miesiączka jest związana z tym, że ma na przykład gorsze samopoczucie, czy też właśnie w takim szacunku mówi, okej, mama ma dzisiaj miesiączkę, gorzej się czuje, ma gorszy nastrój, to zróbmy coś, żeby mogła sobie spokojnie odpocząć i żeby jej jakoś ułatwić ten czas. Nie każda kobieta rzeczywiście ma te objawy takie emocjonalne, okołomiesiączkowe, trudne, ale takie też się zdarzają. Natomiast myślę sobie jeszcze o ojcach, jak rozmawiam z kobietami, że naprawdę wielka ich rola tutaj, szczególnie jeżeli ta pierwsza miesiączka się pojawia, bo to z jakim wielkim uśmiechem na twarzy kobiety mówią o tym, kiedy wspominają swoją pierwszą miesiączkę, mówią, wow, ja od taty na przykład dostałam bukiet róż, tak? Albo mówią, no, tata zaprosił mnie i mamę na kolację, albo właśnie dostałam jakiś mały prezencik od mamy i taty, bransoletkę, nie wiem, z czerwonym serduszkiem, tak? I nawet jeżeli to są kobiety, które mają lat 40 czy 50 pamiętają i wracają do tego pamięcią, to po prostu ten ich wyraz twarzy, no, mówi wszystko, że ta rola taty w tym takim docenieniu, że tam dziewczynka przechodzi w okres kobiecości i że tata mówi temu tak i że nie zaprzecza, że ona jednak dojrzewa, jest bardzo, bardzo ważny i tak naprawdę buduje pewność siebie dziewczynki, buduje jej zaradność, buduje umiejętność jej stawiania granic. To wszystko bierzemy od taty, więc ta rola ich tutaj jest niezastąpiona.
1: No właśnie, bo to też o to chciałem zapytać. Jak podejść do tej pierwszej miesiączki? Czy właśnie w jakiś sposób ją, nie wiem, czy to dobre słowo, ale celebrować, czy żeby doprowadzić do tego, że to jest na porządku dziennym, jakie podejście tutaj należałoby przybrać?
0: Tak naprawdę nie jestem ekspertem od życia każdego, więc myślę sobie, że to, co chyba najważniejsze, to żeby to robić w zgodzie ze sobą. Jeżeli nie czuję tego, że chcę to, że moja córka dostała miesiączkę celebrować kolacją czy bukietem róż, to lepiej tego nie robić, bo dziecko wyczuje, że to nie jest w zgodzie z nami, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, co jest pomocne, to to, żeby rzeczywiście dziewczynka zanim dostanie pierwszą miesiączkę, miała o niej wiedzę, żeby to nie było dla niej zaskoczeniem, że nagle krwawi, a jednak krwawi zdrowienie kojarzy nam się z jakimiś ranami, z bólem, no z czymś, czego, co może nas przestraszyć, tak? Więc to przygotowanie wcześniej jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. To, żeby mama czy też tata wytłumaczył, jak chociażby używać tej podpaski, tak? Samo to, że zostawię dziecku na stole i powiem, jak zaczniesz krwawić, to sobie załóż, no naprawdę nie wystarczy, tak? Oczywiście techniczne rzeczy w internecie możemy znaleźć, ale inne emocje wiążą się z tym, kiedy ja sobie o czymś czytam w internecie, a inne wtedy, kiedy na przykład mama towarzyszy mi, pokazuje, jak użyć tych środków higienicznych, tak? I też możemy sobie o tym porozmawiać. Wiele dziewczyn też pyta na przykład o ból, tego się obawia. Więc takie uspokojenie przez mamę, że i nie zakłamywanie, nie będzie cię bolało, tak? A potem pojawia się ten ból. Tylko powiedzenie, że może być różnie, ale jeśli boli, są też różne sposoby na to, żeby się sobie z nim poradzić. I to też na stronie zostało zawarte, tak? I takie sposoby medyczne i niekonwencjonalne, takie, z których każdy w domu może skorzystać. Więc jeżeli mama nie ma pomysłu, tam też może to znaleźć, tak? Więc dlatego mówię, że ta kampania jest do mam po to, żeby po prostu je wesprzeć i w tej takiej sferze wiedzowej i w tej sferze emocjonalnej, jeśli nie wiem, jakie kroki robić.
1: No tak, bo jakby cały ten proces dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, to oczywiście nie jest tylko kwestia fizjologiczna, czyli miesiączkę, krwawienie, tylko to jest w bardzo dużej mierze kwestia psychiczna. Wtedy, prawda, zmienia się cała psychika dziecka, dziecko dojrzewa. Więc nie możemy, oczywiście wiedza jest istotna, ta techniczna, ale musimy też pamiętać o tym rozwoju psychicznym.
0: Zdecydowanie i to jest taki bardzo trudny dla rodziców moment, kiedy muszą sami przed sobą przyznać, że dziecko przestało już być tym dzieckiem. Małym dzieckiem, tak, o którym oni mogą decydować, mówić co wolno, czego nie wolno, gdzieś oczywiście poszerzając jego granice, ale to jest ten moment, w którym dziecko daje to bardzo wyraźnie i zaznacza, że...
1: Nie da się tego nie zauważyć.
0: Nie da się już tego nie zauważyć, tak. I myślę sobie, że szczególnie właśnie to pojawienie się pierwszej miesiączki też dla rodziców może być już takim namacalnym sygnałem, że to już nastąpiło, że w domu już mamy małą kobietę, która dojrzewa. To nam się wiąże jak najbardziej z rozwojem seksualności, płodności, więc u rodziców gdzieś też pojawiają się kolejne lęki, tak, związane z tym właśnie, jak ona sobie poradzi, jak będzie wchodziła w te pierwsze takie relacje miłosne. Gdzieś od razu pojawia się też myśl związana z ciążą ewentualną i z tym, jak porozmawiać w związku z tym z dzieckiem o antykoncepcji, o inicjacji seksualnej.
1: No, tematów jest już coraz więcej, prawda,
0: tak,
1: z każdą chwilą.
0: Więc rzeczywiście dojrzewania, szczególnie miesiączka, otwiera nam rzeczywiście taki duży worek ważnej wiedzy, z którą bardzo wielu rodziców, ale też i nauczycieli, nawet ekspertów nie do końca wie, jak sobie poradzić. Trochę to też co innego, ja też to doświadczyłam, iść do szkoły i prowadzić zajęcia z młodzieżą, a co innego, kiedy mamy takiego malucha w domu, który zadaje pytania, z którym mamy tą bliską więź emocjonalną, no i zaczynamy kombinować, dobierać słowa, więc wiem, że dla rodziców to może być trudne, tym bardziej właśnie zgodziłam się i z wielką radością przystąpiłam z ramienia Fundacji Edukacji Społecznej do tej kampanii, bo wydało mi się to naprawdę bardzo, bardzo ważnym tematem.
1: Mhm. Myślę, że też ważnym tematem przy tego rodzaju kampanii jest też ten aspekt rówieśniczy, bo to nie tylko to, co mamy w domu, prawda, nie tylko to, co wyczytamy w internecie, ale przecież dziewczynki spotykają się z różnymi reakcjami, z różnymi sytuacjami w szkole, na podwórku, wśród koleżanek.
0: Tak, i rzeczywiście tu taką rzeczą, która dochodzi, są takie trudności, że na przykład koleżanki już mają miesiączkę, a ja jeszcze nie, więc czuję się taka trochę gorsza, nie wiem, kiedy to się wydarzy, z tego powodu mogą się pojawić kompleksy. Albo jest w drugą stronę, koleżanki jeszcze jej nie mają, a ja już ją mam, co może być przyjęte jako pozytyw, bądź jako negatyw. To również się wiąże z tym, że wtedy, kiedy idę do szkoły, są koledzy, koleżanki i na przykład mam miesiączkę, tragedia wielka, o której dziewczyny mówią, na przykład kolega zauważy, że ma podpaskę w plecaku, albo że ona wypadnie, tak, i zaczynają się śmiać. Dlatego ja też jestem wielką zwolenniczką tego, żeby na przykład zajęcia edukacji seksualnej, a tym bardziej o dojrzewaniu i o miesiączce, były zajęciami, w których uczestniczą i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że tak samo jak edukujemy w tym temacie dziewczynki, tak samo powinniśmy edukować chłopców.
1: Absolutnie.
0: Bo część z nich w przyszłości będzie miało partnerki, będzie miało żony, w związku z tym no fajnie by było, żeby w ogóle
1: no i to
0: w tym
1: będą
0: temacie...
1: będą ci świadomi ojcowie, prawda, którzy będą mogli wspierać.
0: Dokładnie
1: edukacja
0: tak.
1: To podstawa, prawda?
0: Nie tak, więc chłopcy zawsze są obecni na moich lekcjach w tym temacie i to, co mnie zawsze bardzo zaskakuje, że oni są naprawdę otwarci i ciekawi, że jeżeli mam łączone koedukacyjne grupy, no to dziewczynki z różnych względów trochę bardziej się wstydzą, natomiast to oni zadają pytania, często naprawdę tak dogłębne, tak dociekliwe, że aż dziewczyny widzę, że potem jak z nimi rozmawiam indywidualnie, dziwią się, że panowie myślą o takich rzeczach, ale jednocześnie też przyznają, że one chyba by nie miały odwagi się o to zapytać. W związku z tym ta obecność chłopaków jest bardzo wspierająca i takie też oswojenie tego tematu, nazwanie go wprost, potem powoduje, że ta podpaska, która wypadnie koleżance z plecaka, w ogóle nie robi wrażenia, tak? Bo już o tym rozmawialiśmy i wiadomo, o co chodzi.
1: Czyli to jest tak, że na przykład mamy chłopaków, które teraz nas słuchają, też powinny w jakiś sposób w domu porozmawiać na przykład ze swoimi synami?
0: No zdecydowanie. Znaczy dla mnie to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli jeżeli taki mały chłopczyk wchodzi do łazienki i pyta się, co mama robi, to właśnie to jest ten moment na tą edukację i tak powiedzenie, co się dzieje u dziewczyn i kobiet, co się dzieje u mężczyzn i chłopców. I ta edukacja tak naprawdę idzie tutaj równolegle. Wiadomo, że oni pewnie będą tym w pewnym momencie mniej zainteresowani, bo to ich bezpośrednio nie dotyczy, ale znowu, jeżeli to będzie temat, który nie jest w domu gdzieś zamiatany pod dywan, to jak najbardziej on powinien istnieć tak samo jak wtedy, kiedy mamy w domu dziewczynkę.
1: Dobrze, to załóżmy jeszcze, że mamy w domu dziewczynkę i ta dziewczynka być może chciałaby z nami porozmawiać o tym, co się dzieje w jej życiu, o tym, co się dzieje z jej ciałem, ale też nie do końca wie, jak nam to zasygnalizować. Na co rodzice czy też mama powinna zwrócić szczególną uwagę w tym momencie? Może dziecko wysyła jakieś sygnały?
0: No zwykle, jeżeli dzieci chcą porozmawiać, to robią to w taki sposób, że na przykład opowiadają, co u koleżanki, albo co usłyszały, albo czasami też mamy mówią, że dziwią się, że córka do nich nie przyszła, ale wiedzą, że rozmawiała z sąsiadką i jej córką, tak? Więc no to też jest taki moment takiego zagajenia i podzielenia się właśnie, że słyszałyśmy, że ten temat zaistniał, tak? Albo też dzieci to robią wtedy, kiedy oglądamy jakiś serial, albo jakąś reklamę i zaczynają podpytywać, tylko ważne jest, żeby nastawić uszy.
1: Bo żeby nie mówić, poczekaj, bo oglądam serial.
0: Dokładnie, albo żeby nie mówić, o, te głupie reklamy i w ogóle one tyle trwają, tylko żeby wykorzystać ten moment, że dziecko o coś nas pyta, nastawić uszy i mieć taką gotowość do rozmowy, bo te różne pytania są właśnie pomiędzy czymś innym, tak? Jest jakiś serial, w którym coś się pojawia, jest jakaś kwestia właśnie dziewczęca, bądźmy na to otwarci, bo tak naprawdę dzieci zadając tu pytania chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale bardzo często w tym tak naprawdę jest dużo o nich, tak? Więc taka uważność i otwartość, chęć rozmowy, to jeżeli to nam będzie towarzyszyło, to na pewno wyłapiemy te sygnały.
1: Czyli podsumowując, po pierwsze wiedza, po drugie rozmowa, albo równocześnie.
0: Zdecydowanie i taka też to, o czym rozmawialiśmy, takie sięgnięcie trochę do swoich doświadczeń, do swoich przeżyć, do swojej przeszłości, skontaktowanie się ze swoimi uczuciami w związku z tym, co było, ale w związku z tym również, co jest, jak ja tą miesiączkę traktuję, jak ja traktuję swoje ciało, myślę tutaj o mamach, tak, które zadają sobie te pytania i czy rzeczywiście to są takie wartości i schematy, które chcę przekazać swojemu dziecku, czy być może wolałabym, żeby jednak moje dziecko miało trochę inaczej i na tym bazując edukować.
1: To my już kończymy, ale oczywiście odsyłamy do wszelkich źródeł kampanii Porozmawiajmy Mamo. To oczywiście serwis internetowy, to YouTube, to media społecznościowe. Można odwiedzić w Warszawie i zobaczyć mural. Są też webinary dla mam.
0: Tak, więc... będą we wrześniu, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na stronę Fundacji Edukacji Społecznej fesedu.pl, bo tam również zamieszczamy różnego rodzaju informacje o kampanii i innych działaniach.
1: Ważne jest źródło, więc zaglądajmy na te źródła rzetelne, prawda? Bo informacje w sieci jest bardzo dużo. Dziękuję serdecznie. Agnieszka Górecka, ekspert kampanii Porozmawiajmy Mamo, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagogzka, edukatorka seksualna była w naszym studiu. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Kiedyś studia i idące za tym tytuły były wyznacznikiem. Dziś chyba tylko doktorat robi na kimś wrażenie, a taki zwykły licencjat czy magisterka no, przestają być postrzegane jako klucz do sukcesu. Czy warto studiować, a może lepiej mieć w ręku konkretny fach? O tym dzisiaj rozmawiam z Karoliną Krzeską z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cześć Karolina.
3: Cześć, witam.
1: No właśnie, bo chyba widoczna jest zmiana w tym, co młodzi ludzie wybierają teraz.
3: Dokładnie. W naszej fundacji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają wybory młodych ludzi. To, co jest bardzo ważne, na przestrzeni ostatnich 2 lat zmienił się bardzo obraz, jak młodzi ludzie postrzegają zawody. Mhm. I to, co jest najważniejsze, okazało się, że wcale nie magister, a zawodówki.
1: No właśnie. Też mam takie spostrzeżenie. Wiesz, chyba gdybym drugi raz miał decydować o mojej przyszłości, to chyba wolałbym znaleźć w sobie jakiś taki konkretny zawód. Nie wiem, ślusarz. Podaję przykład. To mam wrażenie, byłoby trochę łatwiejsze niż 5 lat studiów, po których bardzo często nic nie wynika.
3: Dokładnie, czyli ten obraz zmienił się w ciągu ostatnich 2 lat, chcę zaznaczyć, bo 2 lata temu jeszcze zauważyliśmy, że młodzi ludzie typu właśnie zawód ślusarz odbierają negatywnie. Powiedzmy, nie zostanę ślusarzem, potrzebuję tytułu magistra, żeby lepiej zarabiać. Teraz to się zmieniło. Uważamy, że ta zmiana nastąpiła poprzez, po pierwsze, jedną z naszych kampanii, bo także w ramach Fundacji Sukces Pisany Szminką mamy projekt JEB Academy i prowadziliśmy kampanię, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie zawody rzemieślnicze nie są złym wyborem. Mhm.

0: kilkanaście tysięcy złotych.
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: ma tydzień na realizację i zastanawiamy się, jak dużo oni zarabiają. Mhm. I tacy specjaliści są właśnie cenieni. Nie ma ich dużo na rynku i przez takie prozaiczne spotkanie z takimi osobami widzimy, że te zarobki są naprawdę dobre.
1: A czy z waszego badania wynika, które konkretnie takie zawody rzemieślnicze, czy powiedzmy jakiś fach w rynku, jest najlepiej postrzegane, albo najczęściej pozytywnie o tym myślą uczniowie?
0: Nie zrobiliśmy takiego badania konkretnie, ale wydaje mi się, że to jest dobry temat na kolejny raport.
1: O proszę, zainspirowałem. Świetnie.
0: Dokładnie.
1: Będzie
0: dokładnie.
1: Kolejny powód do spotkania w Meloradiu.
0: Dokładnie tak. Ale wydaje nam się, że te zawody, które opisujemy na naszej stronie JEP Academy, są to na pewno zawody, gdzie można zarobić po kilkanaście tysięcy. No ale wiadomo, w każdym zawodzie można zarobić, czy to jest ekonomista, może być i 5 tysięcy, a ekonomista, ekonomiście nierówny, kolejny zarabia 15. Mhm. Niemniej jednak myślę, że to jest taka sprawa, że to zależy od kwalifikacji, po prostu doświadczenia.
1: Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej u młodego człowieka?
0: Też jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni, ale już wiemy, jak młodzi ludzie podejmują decyzje zawodowe. Informacje na temat zawodów, pracy ludzie czerpią z internetu. Mhm. Według naszego raportu jest to ponad 80% młodych ludzi. Wyobraźmy sobie sytuację, że młodzi ludzie oglądają youtuberów i wszyscy chcą być youtuberami.
1: Tak, mój 7-letni bratanek ostatnio mi powiedział, że chce być youtuberem.
0: I właśnie, i moich trzech też. Więc to jest dosyć niepokojące. Oczywiście nadal funkcja, jakie pełnią rodzice, jest bardzo ważna, bo młodzi ludzie pytają się o zdanie. Mhm. Chcą wiedzieć, jaką mają opinię rodzice. Ponad połowa z nich liczy się ze zdaniem rodziców, tak? Więc to jest nadal bardzo ważne.
1: Ciekawe, czy zdarzają się jeszcze sytuacje spełniania ambicji rodziców? Prawda? Bo to jest też zawsze problematyczne, bo ten prowadzi do zmiany studiów, zmiany zawodu i tak dalej, bo to są nie nasze plany i marzenia.
0: W naszej nowej kampanii Wybieram, w której wystartowaliśmy w lipcu, mamy trzy postacie, tak zwane nasze hero stories, i nasi główni bohaterzy, są to trzy osoby, to są prawdziwe historie. I właśnie na przykładzie ich pokazujemy, że w każdym przypadku rodzic inaczej próbował ukierunkować tą ścieżkę zawodową młodego człowieka. Mamy tam dziewczynę, można powiedzieć koleżankę już, która miała zostać bodajże notariuszem, a de facto została bokserką, jest szczęśliwa.
1: Super, takie zmiany najbardziej lubię.
0: Tak, tak, tak, więc tak jakby nadal to funkcjonuje, ale młodzież jest pewna siebie i jednak oni decydują. Tak?
1: A jak myślisz, bo powiedziałaś o tym, że szukają jakby tej ścieżki zawodowej, tych propozycji, tych możliwości, szukają w internecie, ale to są poszukiwania na konkretnych stronach specjalistycznych, które pomagają w doborze zawodu, czy to są inspiracje po prostu z seriali, z YouTube, czy z jakichś innych rzeczy?
0: Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo tu jest ogromny problem, który dostrzegliśmy już rok temu. Niestety, jak wpiszemy w typowej wyszukiwarce, czyli Google, słowo testy kompetencji, trafiamy na testy przypadkowe, gdzie głównie albo testy są po to, żeby generować przychody, albo żeby wyświetlić jakąś reklamę, albo zareklamować szkołę zawodową wyższą, gdzie wychodzą na nie do końca prawidłowe odpowiedzi, bo nie wiem, typowo szkoła chce zachęcić, żeby przyjść do nich na studia. I naprawdę tego nie ma. I tu pojawia się problem, że nie ma tych profesjonalnych, obiektywnych narzędzi do sprawdzania swoich predyspozycji i kompetencji.
1: A młodzież i tak korzysta z internetu,
0: tak,
1: więc
0: tak,
1: skąd?
0: Korzystamy.
1: Więc to są źródła takie niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, dlatego została stworzona nasza platforma JEP Academy, gdzie mamy profesjonalne narzędzia, takie jak testy kompetencji przygotowane przez sztab profesjonalistów. Również mamy kalkulator wynagrodzeń, który jest bardzo ciekawy. Odpowiadając na kilkanaście prostych pytań, typu czy chcemy mieć dwa samochody, czy jeden, czy 40 metrów, czy 50 metrów, a może dom dwupiętrowy, jak często chcemy wyjeżdżać na wakacje, czy pijemy raz

0: dziennie kawę z kawiarni, czy dwa razy, dowiemy się, ile chcemy zarabiać.
1: Tak, no tak, no to są realne koszta, prawda?
0: Tak. No i wtedy się okazuje, bo zrobiłam taki test, że powinnam zarabiać 15 tysięcy złotych. I okazuje się, że
1: po
0: jednak
1: twojej
0: nie
1: reakcji
0: stać
1: nie będę dopytywał, czy tak, tyle zarabiasz.
0: Tak. I powiem szczerze, że wtedy zaczynam się zastanawiać, jaki mam mieć zawód, jakie mam predyspozycje, w którym kierunku powinnam iść, żeby te swoje marzenia spełnić, tak? Bo nasze życie też zależy od tego, gdzie będziemy pracować i jak będziemy zarabiać. Oprócz tego na platformie są też opisy zawodów, więc jeśli zrobimy już sobie taki test, możemy sprawdzić, jak to wygląda. Jest wiele artykułów, gdzie możemy poczytać na temat prawdziwych problemów młodych ludzi. Niektórzy się zastanawiają, czy mam jednak być na swoim, a może jednak pójdę do jakiegoś pracodawcy, ale nie wie, jakie są koszta założenia działalności. Też u nas na portalu możemy znaleźć takie informacje.
1: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że w jakim wieku taki młody człowiek podejmuje decyzję? To jest chyba 18 lat, prawda? 18, 19, może czasami trochę wcześniej. A skąd on ma mieć taką wiedzę, prawda? O życiu, o tym, co ile kosztuje i o tym, jakie są procedury przy zakładaniu firmy. To jest bardzo trudny moment. Kiedyś mam wrażenie, że w tym, przynajmniej w szkołach, czasami pojawiały się jakieś spotkania z doradcami zawodowymi i to jakoś trochę kierunkowało młodych ludzi. Ja teraz nie słyszę o takich spotkaniach, a podejrzewam, że nawet jeżeli są, to młodzi ludzie nie reagują na nie zbyt dobrze.
0: Doradztwo zawodowe nadal funkcjonuje. Niemniej jednak uważamy, że jest one dosyć nieaktualne i mało nowoczesne. Doradcy zawodowe obecnie w szkołach nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku i niestety zdarza się, że te decyzje za pomocą takich właśnie spotkań z doradcą są nietrafione. Też bardzo często młodzi ludzie, jak zauważymy, po podjęciu nieświadomych decyzji, bo nie znają swoich kompetencji, zmieniają pracę po kilku latach albo zawód zupełnie i są sfrustrowani po prostu. Mhm. Więc jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, sprawdziliśmy też to w naszym raporcie i jest bardzo ciekawy wniosek, że 77% respondentów twierdzi, że zna swoje kompetencje, ale prawie 2/3 nigdy tego nie sprawdziło.
1: Czyli
0: nie skorzystała.
1: Jest taka wiedza intuicyjna.
0: To jest pokolenie, które jest bardzo pewne siebie. Młodzi ludzie są pewni siebie, swoich kompetencji, swoich mocnych, słabych stron, ale nigdy tego nie sprawdzili i nie wiedzą, czy tak naprawdę mają rację. I to jest dosyć błędne, bo później się okazuje, że mamy dramaty życiowe, bo ktoś został kontrolerem lotów, a powinien być ekonomistą, albo powinien być stolarzem, a został muzykiem, tak? Więc tak naprawdę pamiętajmy o tym, by korzystać z profesjonalnych narzędzi, tak?
1: Rozumiem, że właśnie przed tym mogą uchronić nas profesjonalne testy predyspozycji.
0: Tak, tak. I doradztwo zawodowe, które też rekomendujemy. No i po pierwsze głęboka refleksja nad tym, czy na pewno to jest w zgodzie z nami, co robimy w naszym życiu. A tutaj bym się z chęcią zapytała ciebie.
1: Ojej, to odwrócą się teraz role.
0: Tak, tak. Czy jaka jest twoja historia zawodowa i czy jesteś spełniony w tym, co robisz?
1: Nigdy nie myślałem o tym, że będę dziennikarzem. Tak naprawdę to dziennikarstwo i radio pojawiło się bardzo wcześnie w moim życiu, bo miałem wtedy 16 lat, natomiast ono pojawiło się z ulicy. Ja byłem gościem w audycji radiowej i ówczesna szefowa tej stacji, w której byłem gościem, usłyszała mnie na antenie i powiedziała: muszę mieć go u siebie. No i tak się zaczęło i tak pojawiło się radio. Wcześniej zawsze chciałem być aktorem, więc to był numer jeden, a po tym jak spróbowałem radia, zostało radio. No i to radio jest ze mną już od 10 lat i jakby no jest super, fajnie jest.
0: Czyli też studia skończyłeś w kierunku...
1: Tak, studia skończyłem, miałem 3 próby rozpoczęcia studiów. Kiedyś to było kulturoznawstwo, była realizacja dźwięku. Skończyłem dziennikarstwo na poziomie licencjatu, a teraz studiuję język polski.
0: Sebastian Misiuk.
1: Tak, to ja właśnie. Bardzo duże zwierzenie z mojej strony. Nie, ale dobrze. To jest też dowód na to, że z mojej perspektywy, studia nie zawsze przygotowują do konkretnego zawodu. Możemy spędzić 5 lat na studiach i zupełnie nie wiedzieć, czym jest zawód, w którym mamy pracować, nie mieć takiej praktycznej wiedzy. Ja tę praktyczną wiedzę zdobywałem siedząc w redakcji po godzinach i ucząc się od o wiele starszych ode mnie kolegów, a studia są tak naprawdę tylko poszerzeniem horyzontów, stąd u mnie zmiana, nie kontynuacja studiów dziennikarskich, a jednak szukanie innych rzeczy, które mogą pomóc, bo język polski dziennikarzowi trochę się przydaje, prawda?
0: No ale czy ty zrobiłeś te testy kompetencji?
1: Nie zrobiłem nie nigdy.
0: Było, czyli doradca zawodowy był w radiu.
1: Tak, doradca zawodowy był w radiu, to była moja szefowa, która powiedziała, musisz pracować w radiu.
0: Ja miałam podobną historię. Mój były szef też dostrzegł potencjał we mnie mediowy i też powiedział, Karola, powinnaś pracować właśnie w mediach. Chociaż zawód zupełnie inny. Skończyłam technologię żywności i żywienia, jestem magistrem inżynierem, bądź inżynierką, tak jest bardziej teraz poprawnie, i 3 specjalizacje skończyłam równolegle. A rzeczywistość jest inna i powiem, że troszkę żałuję, bo jak byłam w podstawówce, chciałam być prezenterką telewizyjną.
1: No widzisz, i gdyby trzeba od początku było to robić, to teraz już byś po prostu miała to za sobą, prawda? No ale wniosek z tego jest jeden, że chyba na bardzo wczesnym etapie i tutaj już być może kierujemy te słowa do rodziców, powinniśmy to dziecko w cudzysłowie oczywiście przebadać, tak? W jakim kierunku ono powinno się rozwijać i w jakim kierunku może podrzucać mu jakieś informacje i pokazywać, słuchaj, zobacz, jesteś lepszy z matematyki, może faktycznie ekonomista, prawda? Może finanse, rachunkowość, bankowość, tego typu rzeczy.
0: Sama jestem matką, więc zgadzam się jak najbardziej. To, co jest najważniejsze, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, podsuwajmy im profesjonalne narzędzia, rozmawiajmy o tym, co chcą robić, bo czasami też pasje i takie samozaparcie jest bardzo ważne, więc tutaj jak najwięcej rozmowy i otwartości, a wydaje mi się, że my rodzice powinniśmy spełniać rolę też doradcy.
1: Tak, tego pierwszego nawet,
0: który
1: prawda?
0: Kieruje, dokładnie, jest takim sterem tego okrętu. Więc jak najbardziej tak. Niemniej jednak nie bądźmy decydentami. Pozwólmy wybrać młodym ludziom, co tak naprawdę chcą zrobić. I tu przy okazji chciałabym wspomnieć o kampanii Wybieram i pozwól wybrać. Właśnie wystartowaliśmy z tą kampanią i kierujemy ją do młodych ludzi, a tak samo właśnie do rodziców, żeby te wybory zawodowe były świadome, sprawdzone i żebyśmy pozwalali wybrać młodym ludziom to, co naprawdę chcą robić, tak?
1: Ja jeszcze wrócę do platformy JEP Akademii. Ile osób skorzystało do tej pory? Macie takie dane?
0: Od połowy lipca do końca sierpnia testy przeprowadziło 35 tysięcy osób. To jest bardzo dużo i świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie, że ci ludzie jednak szukają informacji, potrzebują takich rozwiązań i to bardzo pomaga w procesie właśnie wyboru najlepszej ścieżki rozwoju. Dlatego zachęcamy, tak, jak najbardziej, żebyście korzystali z tej naszej platformy, którą jest JEP Academy.
1: No dobrze, wspomniałaś też o tym, że w tym kalkulatorze, który możemy znaleźć na platformie JEP Akademii, możemy sobie wyliczyć wedle naszych zapotrzebowań i ile powinniśmy zarabiać w przyszłości, tak, żeby wystarczyło nam pieniędzy. A powiedz, z tych badań, które przeprowadziliście teraz, jakie są oczekiwania młodych ludzi co do zarobków?
0: Sprawdziliśmy na dwie kwestie. Pierwsza kwestia, ile młodzi ludzie chcą zarabiać na początku kariery i później w wieku 35 lat, bo to jest mniej więcej okres, kiedy już nabieramy doświadczenia, mamy pewne już kompetencje, pewność siebie w tym, co robimy.
1: Czyli tak na dzień dobry ile?
0: Minimum 2000 zł netto, ale wyłonił się obraz młodego człowieka z naszego raportu właśnie. 2000 zł netto, chciałby mieć elastyczny czas pracy i mieć własną działalność. To jest okay. To są obecnie oczekiwania młodych ludzi, ale pamiętajmy, że jeśli ktoś pracuje, ma własną działalność czy zakłada firmę, to te 2000 na rękę to jest dużo, dlatego że trzeba zapłacić ZUS, trzeba zapłacić za swój telefon, za
1: czyli
0: samochód,
1: de facto
0: jeśli chcemy.
1: Przychody powinny być o wiele większe.
0: 4000, 5000, tak? Czyli to jest zupełnie inny obraz. Oczywiście u pracodawcy no to już jest troszeczkę inaczej, tak?
1: Zwłaszcza, że młodzi ludzie często zaczynają swoją pierwszą pracę od nie umowy o pracę, a umowy o dzieło, prawda? I wtedy tak. też te pieniądze są trochę większe.
0: Więc 40% respondentów chce zarabiać kwotę 2000 zł, a 36% pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych. Są też tacy, którzy by chcieli zarabiać 3-4 tysiące złotych i to jest jedynie 13%. Czyli te oczekiwania
1: to są może programiści.
0: Tutaj to jest około 5 tysięcy, z tego co pamiętam, więc jest więcej. Początkujący programiści, czyli juniorzy tak zwani, to oni mają 5,5 tysiąca, ale brutto, czyli netto to jest około 4,5.
1: No to zmieściliby się w tych 13%, które wyszły. No dobrze, ale to jest początek naszej kariery, powiedzmy pierwsze lata po studiach albo po szkole zawodowej. No a co dalej? Co w wieku 35 lat?
0: No i w wieku 35 lat chcemy zarabiać w większości, czyli prawie 70% młodych ludzi, 5 tysięcy złotych na rękę. Biorąc pod uwagę, że będzie inflacja, rozwój, to też wydaje mi się, że to jest przeciętne wynagrodzenie, niewygórowane. No 1/4 chciałaby zarabiać między 5 a 7 tysięcy. A uważam, że to jest sporo. Aż 22% chce mieć ponad 10 tysięcy złotych. No to też jest spore grono. Ale cieszę, że ludzie mają aspiracje i ambicje, tak? Że jednak mierzą wysoko, prawda?
1: Dobra interpretacja.
0: Bo gdyby chcieli wszyscy zarabiać te 2-3 tysiące, czy tam 4, czyli...
1: Ponura byłaby to wizja przyszłości naszych
0: młodych ludzi.
1: Tak, którzy będą nas leczyli na przykład. Dobrze, to jeszcze uściślimy ten temat, bo on gdzieś się co chwilę pojawia u kogoś, czy na własną rękę, bo to też jest bardzo niebezpieczny temat, bo wydaje nam się, że tak jak powiedziałaś o tych elastycznych godzinach pracy, tak? Jak będę miał swoją firmę, będę powiedzmy, nie wiem, kreatywną osobą, która będzie prowadziła jakieś kampanie w mediach społecznościowych, to będę sobie mógł to robić o 23:00, wtedy mam największą aktywność, a potem będę spał do 2:00-3:00 w ciągu dnia. I jak młodzi ludzie do tego podchodzą? Czy woleliby właśnie taką usystematyzowaną robotę od 8 do 16, czy jednak właśnie freelancerka tak zwana?
0: Freelancerka.
1: Zdecydowanie.
0: Tak, każdy chce decydować o swoim czasie, o swoim rozwoju, także i tym zawodowym. I większość, bo aż prawie 90%, chce mieć elastyczny czas pracy. Wydaje mi się, że wiele firm już wprowadza takie rozwiązania, bo my jako Fundacja Sukces Pisany Szminką mamy styczność z wieloma korporacjami, które wprowadzają dobre praktyki nie tylko w kwestii równości dla kobiet i płac, ale w ogóle różne dobre praktyki, tak? I ten elastyczny czas pracy już dla kobiet jest wprowadzany przykładowo, żeby mogły na przykład sprawować opiekę nad dzieckiem. Elastyczny czas pracy to też jest domena właśnie w branży IT, gdzie informatycy głównie pracują zdalnie, mogą decydować, czy pracują 9 godzin, czy 7, więc to już zaczyna się zmieniać, tak? Widzimy tą różnicę, no ale jeszcze trochę przed nami, ale my jako fundacja właśnie po to jesteśmy, żeby to zmieniać i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Ciekawe, co na to na przykład urzędy skarbowe, albo urzędy gminy, czy miasta, prawda? Tam elastyczne godziny pracy.
0: No niestety, tak. Tutaj jest gorzej. Ale jeszcze warto powiedzieć, że nie tylko elastyczny czas pracy, ale praca zdalna. Młodzi ludzie nie chcą siedzieć w biurze, przy biurku, czy w jednym miejscu, ale chcą wziąć laptop pod pachę i pójść do kawiarni, a jutro na Mazurach pracować 8 godzin z widokiem nad jezioro, tak?
1: A co na to pracodawcy? Bo wy macie też kontakt z pracodawcami. Czy oni na to patrzą przychylnym okiem?
0: No już część osób wprowadza jeden dzień tak zwany home office. Nie jest to jakiś problem, tym bardziej, że jeżeli chcemy mieć dobrego pracownika, no to takie ukłony zaczynają się pojawiać w ich stronę. No ale myślę, że to już jest kwestia porozumienia przed rozmową o pracy, żeby taka osoba powiedziała jasno i klarownie, chce mieć jeden dzień home office, tak, przykładowo.
1: Bo ja często słyszę zarzuty, że taka praca zdalna w momencie, kiedy na przykład w normalnych warunkach pracuje ze sobą zespół, który musi współpracować, trochę rozbija tę atmosferę w pracy i trochę prowadzi do jakby dezinformacji i do braku komunikacji pomiędzy tymi osobami. Jest to jakiś argument, ale z drugiej strony taki home office jest naprawdę dobrym rozwiązaniem na to, by się chyba nie spalić do końca, prawda, w tej firmie i w tej pracy.
0: Trudno się nie zgodzić, więc jak najbardziej tak, ale to nie są tylko jedyne ważne czynniki, bo tak samo dla młodych ludzi jest też ważna możliwość rozwoju. To prawie dla 40%. 1/4 patrzy na pensję. Tak samo atmosfera w pracy, tak? 1/5 to niedużo, ale jednak ludzie zwracają uwagę, czy jest miło, czy chce się przyjść do tej pracy, czy mam ochotę patrzeć na mojego szefa i czy zrobię ten kolejny projekt, żeby było coś fajnego, tak? Już coraz mniej młodzi ludzie patrzą na takie rzeczy jak benefity czy dodatki. Kiedyś to główne były punkty w ogłoszeniach o pracę, gdzie widzieliśmy karta sportowa, tak, telefon komórkowy, karta do kina. Teraz to nikogo nie interesuje. Raczej patrzymy na to, czy mogę właśnie mieć jeden dzień home office, czy jest miło w pracy, jak przychodzę. No, jakby te oczekiwania się zmieniają.
1: Ale to chyba ładna perspektywa, że już nie patrzymy na takie dobra materialne, tylko patrzymy na to, co nam bardziej odpowiada, tak wewnętrznie, bo taki home office to, podejrzewam, właśnie odpoczynek dla przepracowanego umysłu, który musi iść znowu na 8 godzin do pracy i siedzieć przy biurku, a tak może, tak jak mówisz, spędzić ten czas na przykład na Mazurach w pięknych okolicznościach przyrody.
0: Dokładnie tak, zgadzam się jak najbardziej, ale to jeszcze, co jest ciekawe, nasi młodzi ludzie w naszej ankiecie odpowiedzieli, że większości chcą pracować w Polsce.
1: O proszę.
0: Tak.
1: To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra informacja, bo jednak polska gospodarka potrzebuje naszych młodych, zdolnych ludzi, którzy będą tworzyć przyszłość, którzy są zdolni, bo umówmy się, nie ma lepszych informatyków niż Polki i Polacy, bo Polek jest coraz więcej, mimo że domena zdominowana przez mężczyzn. I tylko co 10. osoba chciałaby wyjechać, tak? Ale to nie jest dużo. Kiedyś ta emigracja jednak do Londynu, do Danii, do Szwecji była znacznie większa, a teraz już jednak wszyscy wybierają nasz kraj, bo mają tą możliwość rozwoju właśnie.
1: No jeszcze ten problem się pojawia w naszym kraju. Jeszcze mamy za mało Polaków do pracy z tego, co obserwuję doniesienia ekonomiczne, ale jeżeli ci młodzi ludzie teraz tak odpowiedzieli w tym badaniu, to znaczy, że za kilka lat ten problem może po prostu zniknąć i zostaną tutaj w Polsce.
0: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej, że zostaną i będą świadomie wybierać swoje zawody, przez co będą zadowoleni nie tylko życia zawodowego, ale prywatnego i będą się po prostu spełniać, tak? Bo nie ma ani dobrego, ani złego wyboru, jest tylko wybór świadomy, który powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, tak?
1: No właśnie, a przeciwwagą tego, taką niedobrą przeciwwagą jest to, co zaznaczacie w tym raporcie, że takie nieumiejętne albo brak świadomego doboru swojej przyszłości zawodowej prowadzi bardzo często do frustracji, do częstej zmiany pracy, ciągłego niezadowolenia. A tutaj mi nie odpowiada to, a tu mi nie odpowiadają pieniądze. Tutaj okazuje się, że mamy jakiś zgrzyt, że nie chcemy wykonywać danego zawodu, bo czujemy, że to nie jest zgodne z naszą osobowością. I to się bardzo często chyba pojawia.
0: No chcielibyśmy, żeby się nie pojawiało, jak najbardziej się zgadzam, dlatego chciałabym zachęcić do kampanii Wybieram. Opisujcie swoje historie, rozmawiajmy o tym, jakie były wasze decyzje zawodowe. Rodzice, też opowiedzcie, jakie wy dajecie wybory swoim dzieciom i po prostu sprawdzajcie swoje kompetencje, tak? Bo to, że nam się wydaje, że dobrze piszę, dobrze śpiewam albo dobrze tańczę, to wcale może nie oznaczać, że powinniśmy właśnie taki zawód pełnić, tak? Więc jak najbardziej oznaczamy Wybieram, oznaczamy Pozwól Wybrać i już u nas na profilu fundacji możecie znaleźć pierwsze posty. Bardzo się cieszę, że właśnie przy takich akcjach społecznych, bo to jest akcja społeczna, bardzo dużo znanych i lubianych osób też się dołącza, bo chcą zrobić coś, co zmienia polską rzeczywistość, tak? Chcemy, żeby nasi młodzi ludzie zaczęli troszeczkę zatrzymali się i znaleźli chwilę na refleksję nad tym, tak, i zastanowili się. Ja pamiętam swój wybór zawodowy, który nastąpił na zasadzie, tata mi powiedział, iść na technologa, dobra. Po 5 latach, a to były bardzo ciężkie studia razem z łaciną, inżynierią, 5 latach tylko nauki, zero życia prywatnego, jednak robię zupełnie co innego. I szczerze mówiąc żałuję, bo wolałabym mieć bardziej warsztat dziennikarski. Może studia właśnie polonistyka. Tak jak
1: no to
0: ty.
1: Zdecydowanie podniosłoby teraz twoje kompetencje i poszerzyło horyzonty, prawda? Pani. Bo działasz, zupełnie nie działasz chyba w branży, którą wybrałaś do studiowania. Ale też taki mój wniosek, że nie bójmy się, jeżeli poczujemy, że te studia nie są dla nas, to nie bójmy się z nich zrezygnować i poszukać na przykład innych, bo lepiej stracić rok na studiach niefajnych, nietrafionych, niż 5 lat i potem żałować, bo po 5 latach już chyba nie ma szans na to, żeby rozpocząć kolejne studia. Mało kto ma ochotę na to, żeby kontynuować.
0: Dokładnie. Jeżeli czujemy się, że robimy coś, co nie sprawia nam radości ani szczęścia, sprawdźmy swoje kompetencje.
1: No właśnie, tu chciałem cię poprosić jeszcze o takie dobitne podsumowanie. Słucha nas młody człowiek, który no może teraz zaczyna klasę maturalną i on sobie myśli, no nie wiem, no i fryzjerem bym chciał być, i aktorem. Chciałbym też być, pracować w banku i jeszcze chciałbym tak naprawdę być muzykiem.
0: Jeżeli...
1: Gdzie szukać pomocy?
0: Jeżeli jesteśmy przed ważnymi decyzjami, wybieramy, możemy też liceum wybierać, to nie muszą być studia, bo już na poziomie liceum.
1: Tak, bardzo często się kierunkujemy, prawda?
0: Tak, wybieramy, czy to matematyka, czy polonistyka, czy języki.
1: Albo zawodówka po prostu.
0: Albo
1: prawda?
0: Zawodówka, tak, to korzystajmy z profesjonalnych narzędzi, gdzie możemy znaleźć testy kompetencji, jak JEP Academy. Znajdziemy też tam kalkulatory wynagrodzeń, a także opisy zawodów. I sprawdzajmy. Zastanówmy się, poczytajmy, jak dany zawód wygląda. Postarajmy się zrozumieć, czy wyobrażamy siebie w takim fachu, bo może się okazać jednak, że nie. Czy na przykład jak mój tata jest prawnikiem, czy ja jednak będę w stanie czytać tyle ustawodawstwa, później jednak w sądzie walczyć o prawa mojego klienta. Może się jednak okazać, że to nie jest to, co chcę robić. Dlatego podejmujmy te decyzje świadomie, jeżeli korzystamy z internetu, a internet jest wszędzie, więc korzystamy. Sprawdźmy na naszej stronie JEP Academy wszystkie możliwości, a także zachęcam nie tylko młodzież, ale też, żeby rodzice sprawdzili, bo może się okazać, że jakiś ciekawy wniosek i chwila refleksji.
1: Tak, taką zmianę można przeprowadzić w każdym wieku, to nie musi być, prawda, moment wyboru. Ja sam boję się zrobić ten test.
0: Zapraszamy.
1: Boję się tego, że wyjdzie mi coś innego i będę musiał wtedy zmienić pracę, no co ja zrobię?
0: Róbmy to, co uważamy za słuszne, ale najpierw sprawdźmy, czy naprawdę mamy do tego predyspozycję.
1: No i tym pięknym przesłaniem skończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Karolina Krzeska z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W dzisiejszym odcinku Miasta Młodości dwa tematy. Na początku o studenckim forum Business Center Club, czyli o tym, jak studenci dążą do tego, żeby mieć swój własny biznes i gdzie można szukać pomocy. W drugiej części magazynu Miasto Młodości Karol Muniewski i jego gość. Trenerka Marta Henik, która opowie o tym, jak zacząć trening i co zrobić z przeszkadzającą nam oponką na brzuchu. Sebastian Misiuk. Zapraszam. Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club w studiu ze mną. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I właśnie o tej organizacji, o Studenckim Forum Business Center Club dzisiaj rozmawiać będziemy. Dominik, powiedz, co to takiego jest w ogóle?
3: Organizacja Studenckie Forum Business Center Club jest jedną z większych organizacji studenckich w Polsce. Działamy od 2001 roku. Obecnie mamy około 450 członków w całym kraju. Działamy głównie w miastach wojewódzkich. Mamy w tej chwili 14 oddziałów w Polsce. Zajmujemy się oczywiście pracą projektową, jak to w większości organizacji studenckich. Prowadzimy główne 4 projekty, które są dosyć rozpoznawalne w skali kraju. Mamy festiwal BOS skierowany dla ludzi przedsiębiorczych w młodym wieku. Mamy przedsiębiorczą kobietę typowo skierowaną do kobiet zainteresowanych przedsiębiorczością i własnym rozwojem. I mamy też projekty bardziej edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży, czyli mamy Biznes Juniora, gdzie tłumaczymy podstawy przedsiębiorczości młodym ludziom w szkołach podstawowych, oraz mamy Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, czyli konkurs dla licealistów.
1: Okej, o te projekty jeszcze cię dzisiaj podpytam, ale jeszcze uściślijmy. Kogo skupiacie? To są tylko studenci?
3: Nie tylko. Studenci stanowią u nas większość członków fundacji, ponieważ działamy jako fundacja. Jesteśmy tak zarejestrowani. Natomiast jeśli osoby po studiach, czy nawet przed studiami są zainteresowane działalnością u nas, jesteśmy jak najbardziej na to otwarci.
1: A jak zaczęła się twoja kariera?
3: Moja kariera zaczęła się w 2016 roku, kiedy zaaplikowałem. Przeszedłem cały proces rekrutacyjny. Ludziom w fundacji się spodobałem. Wzięli mnie. W pierwszym roku organizowałem 2 projekty. Byłem członkiem zespołu właśnie w Najlepszych zajęciach z przedsiębiorczości i w przedsiębiorczej kobiecie. Natomiast w następnym roku stwierdziłem, że chciałbym coś więcej i zdecydowałem się kandydować wyżej.
1: Okej, okay, i tak stałeś się wiceprezesem.
3: Tak.
1: Super. Powiedziałeś, jak wyglądała twoja rekrutacja właśnie. Kto może do was dołączyć?
3: Prowadzimy rekrutację na uczelniach. Naszym głównym celem jest rekrutowanie studentów. Na początku października wystawiamy się ze stoiskami na uczelniach. Również prowadzimy promocje na naszych kanałach online, żeby tych ludzi zachęcić do aplikowania do nas. Na ogół kończymy proces aplikacyjny na początku listopada i głównie właśnie rekrutujemy studentów.
1: Proces rekrutacyjny to brzmi trochę przerażająco.
3: Nie, to nie jest bardzo skomplikowane. Prosimy o wypełnienie formularza, żebyśmy byli w stanie się zorientować, jakie umiejętności mają dane osoby. Nie wymagamy jakichś kosmicznych umiejętności ani wiedzy. My jesteśmy właśnie po to, żeby ich tego nauczyć.
1: Mm-hmm. A powiedz tak z twojej perspektywy, albo z perspektywy ludzi, których obserwujesz, co takie członkostwo daje młodym ludziom?
3: Przede wszystkim doświadczenie. Jeśli jest się trochę dłużej w takiej organizacji studenckiej, można zacząć zarządzać ludźmi. Jest to coś, czego w normalnej pracy nie zdobywa się, nie ma się tego od razu. Na ogół trzeba swoje odpracować, na ogół 5, nawet trochę więcej lat, żeby wejść na jakieś stanowisko menedżerskie i móc tego spróbować. Natomiast tutaj młodzi ludzie mają szansę na pierwszym, no raczej rzadziej na pierwszym, raczej na drugim, trzecim roku studiów spróbować swoich sił w zarządzaniu zespołem. To jest przede wszystkim główne doświadczenie i praca projektowa, praca zespołowa to jest, powiedziałbym, kolejne istotne doświadczenie, ponieważ tego też ludzie się za bardzo nie mogą nauczyć na studiach, a tu mają okazję fajnie się wykazać.
1: No właśnie, bo przeszliśmy bardzo płynnie do tych praktycznych części waszej działalności i do projektów. No to teraz po kolei. Chciałbym, żebyś opowiedział o waszych projektach i co konkretnie się dzieje podczas realizowania tych projektów. Mam na myśli na przykład Festiwal BOS.
3: No akurat Festiwal BOS jest naszym największym projektem. Organizujemy go we wszystkich naszych regionach. Jest to cykl prelekcji, warsztatów, czasami też paneli. W tym roku też i w poprzednich udało nam się trochę rozszerzyć formułę tego festiwalu. Mamy też wydarzenia dodatkowe, na przykład Region Wrocław w trakcie roku robi spotkania z BOS-em, czyli takie jednodniowe spotkanie z jedną osobą, krótka prelekcja, czy nawet warsztat. Natomiast tak źródłowo ten projekt polega właśnie na prelekcjach, szkoleniach i panelach. Na ogół są to 3 dni, chociaż nasze regiony mają teraz tendencję, żeby to wydłużać. Zdarza się nawet, że to cały tydzień trwa od poniedziałku do piątku. Formuła jest dosyć otwarta, skupiamy się na przedsiębiorczości. Staramy się zaprosić ludzi doświadczonych, żeby mogli się tym doświadczeniem właśnie podzielić.
1: Kto jest waszym gościem przy takich spotkaniach?
3: Staramy się, żeby to były osoby też rozpoznawalne. Na przykład w Warszawie w 2017 roku gościliśmy profesora Andrzeja Blikle, również Romana Kluskę wtedy gościliśmy. Staramy się też, żeby to byli nasi członkowie, którzy byli wcześniej i osiągnęli jakiś sukces, żeby się mogli podzielić ze studentami, żeby to byli też ludzie doświadczeni, ale niekoniecznie tacy dużo starsi od nas, ponieważ oni też lepiej czują obecny rynek, obecną sytuację gospodarczą i mają bardzo fajne już też doświadczenia, którymi się mogą podzielić.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o absolwentach, chyba tak możemy powiedzieć o tych ludziach w waszej organizacji. Wielu ich jest i wielu ich osiągnęło duży sukces.
3: Trudno mi powiedzieć, jaka jest konkretna liczba tych osób. Mniej więcej co roku 200 osób wychodzi z organizacji. Mamy dosyć sporą rotację, jako że to jest organizacja studencka, także co roku osoby mają jakiś inny pomysł też na siebie i próbują się realizować też gdzie indziej. Określiłbym, że to jest właśnie około 200 osób. Sporo osób zakłada też swoje biznesy, niekoniecznie zaraz po wyjściu z organizacji, ale na przykład zaraz po zakończeniu studiów. Sporo osób też zaczyna jakąś pracę zawodową. Takie doświadczenia zdobyte w fundacji bardzo im się przydają na dalszych etapach. Jest to też zawsze bardzo dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców, że w trakcie studiów nie tylko się studiowało, ale też się robiło coś więcej. Jest to dosyć specyficzna grupa. Wszyscy w fundacji są dosyć podobni do siebie, mają podobne zainteresowania. Także jest też z tego powodu łatwiej osiągnąć sukces, bo w fundacji można znaleźć sobie ludzi do współpracy.
1: I potem w przyszłości kontynuować tę znajomość także biznesowo.
3: Tak, dokładnie.
1: Okej, no dobrze. Macie też taki projekt, który nazywa się Przedsiębiorcza Kobieta i mnie tutaj zastanawia, dlaczego akurat to kobiety zostały wyróżnione.
3: Ten projekt jest w skali naszej organizacji jednym z nowszych, ponieważ ma 8 lat, bo powstał w 2010 roku. Był to po prostu odpowiedź na to, co zaobserwowaliśmy na rynku, że kobiety się coraz bardziej aktywizują, szukają czegoś więcej. Jeśli to jest praca zawodowa, to chcą się rozwijać w ramach tej pracy zawodowej, a nie tylko pracować. Ewentualnie chcą przejść na własną działalność, chcą być bardziej niezależne i stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobra nisza, którą możemy wykorzystać.
1: I co się dzieje podczas takich projektów?
3: Przedsiębiorcza Kobieta jest naszym jedynym komercyjnym projektem, czyli takim, za który pobieramy bilety. Dlatego też staramy się, żeby był jak najlepszy jakościowo. Zapraszamy kobiety doświadczone w biznesie czy w pracy zawodowej. Mieliśmy okazję gościć panią Joannę Pruszyńską-Witkowską, która prowadzi własną agencję PR-ową. Prowadzi też szereg innych biznesów i przy okazji ma czwórkę dzieci. Także chociażby z tego względu mogła się podzielić doświadczeniami o tym, jak łączyć pracę zawodową z życiem osobistym. Staramy się też zapraszać osoby prowadzące różnego rodzaju biznesy. Gościliśmy też panią Ritę Amaral, która założyła Contigo. Także staramy się, żeby szereg tych doświadczeń był, żeby jak najszersze były te doświadczenia, które możemy przekazać uczestnikom.
1: Czyli to są takie spotkania, inspiracje, tak? Spotkania z takimi ludźmi, którzy mogą być wzorem dla innych.
3: Tak, tak. Którzy mogą się podzielić doświadczeniem, którego nie można w żaden sposób ani przeczytać w książce, ani w inny sposób nabyć. Jedynie można się... ktoś może się tym podzielić i w ten sposób można spróbować nauczyć się na czyichś doświadczeniach.
1: No dobrze, to mieliśmy kobiety, teraz najmłodsi. Jak zainteresować dzieci biznesem?
3: Trzeba myśleć jak dzieci przede wszystkim, żeby trafić do dzieci. Także staramy się maksymalnie dostosować to, co chcemy przekazać do tych młodszych osób. Staramy się, żeby zajęcia były jak najbardziej interaktywne, żeby dzieciaki nie czuły, że się uczą, tylko że się bawią. I staramy się przemycić taką wiedzę podstawową o finansach, o biznesie, o tym, jak działa bank, jak się poruszać, podstawowe rzeczy w świecie finansów, czyli rachunki bankowe, jak oszczędzać, jak działa pieniądz.
1: I myślisz, że tych kilka lat, które ma ten młody człowiek, do którego trafiacie, to jest ten odpowiedni moment, żeby zacząć taką edukację biznesową?
3: Bardziej bym powiedział edukację finansowo-biznesową, ponieważ to się nie powinno ograniczać tylko do edukacji biznesowej. Ja myślę, że tak. Jest to odpowiedni moment. Poza tym też ludzie młodzi bardziej chłoną wiedzę, a takiej wiedzy praktycznej o tym, jak działa system finansowy, o tym, jak się poruszać w tych finansach w ogóle, no nie ma w szkole, czyli to jest też nisza, którą staramy się wypełnić.
1: Dobrze. A powiedz, czym są akademickie inkubatory przedsiębiorczości?
3: Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są bardzo mocno z nami związane. Przede wszystkim przez założycieli, głównie przez pana Darka Żuka, który był założycielem Studenckiego Forum Business Center Club, a później we trójkę założyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jest to taka organizacja, która pozwala założyć przede wszystkim swój własny biznes bez całych procedur urzędowych. Zmniejsza też koszty wejścia z biznesem na rynek, także ułatwia start młodym przedsiębiorcom, odpowiada na te potrzeby, które ludzie mają. Mają jakiś pomysł, nie mają kapitału, nie znają się też często na funkcjonowaniu czy możliwości pozyskania finansowania i akademickie inkubatory im w tym bardzo pomagają.
1: Czyli to jest, można powiedzieć, dla każdego, kto ma plan na biznes.
3: Tak.
1: Dla każdego młodego człowieka, który ma plan na biznes. Okej, no właśnie, to teraz przechodzimy do mojego kolejnego pytania, które nieco wiąże się z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Interesuje mnie z twojej perspektywy, czy młodzi ludzie, którzy teraz właśnie chcą wejść do świata biznesu ze swoim pomysłem, mają łatwo, czy mają pod górkę?
3: Uważam, że mają łatwiej. Wcześniej bywały momenty w ostatnich 30 latach, że było łatwiej pozyskać finansowanie na własne projekty biznesowe. Teraz na ogół stosuje się więcej wskaźników, metod wycen, oceny też zdolności kredytowej i często finansowanie bywa trudniejsze w pozyskaniu. Nie jest to taka decyzja uznaniowa. Często kiedyś bywało tak, że po prostu było łatwiej uzyskać czy kredyt, czy jakieś inne finansowanie. Natomiast w tej chwili jest to zdecydowanie bardziej różnorodne. Jest też lepsza kultura z tego względu, że finansowane są nie wszystkie pomysły, ale te lepsze. Z punktu widzenia rynku jest to zachowanie lepsze. Nie ma takiego marnotrawienia na pomysły, które raczej by nie wypaliły. Jest bardzo szeroka gama możliwości finansowania, czy to właśnie można spróbować zacząć biznes w AIP, można spróbować pozyskać do współpracy jakiś fundusz inwestycyjny, lub też można spróbować własnymi siłami uzbierać kapitał początkowy i wystartować z własnym biznesem. Także jeśli chodzi o zaczynanie biznesu, uważam, że sytuacja jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o start z karierą na rynku pracy, też jest sytuacja lepsza niż była wcześniej. Mamy coraz bardziej rynek pracownika, bezrobocie jest bardzo niskie. Ofert pracy jest z tego względu też właśnie bardzo dużo. Dlatego z punktu widzenia młodego człowieka, niezależnie jaką drogę wybierze, czy pójdzie we własny biznes, czy też będzie szukał pracy na rynku, sytuacja jest bardzo dobra.
1: Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na tych dwóch drogach, biznesowej i takiej zawodowej, niezwiązanej z własnym biznesem, muszą pojawić się jakieś problemy. Czy ty jakieś dostrzegasz przeciwności losu, na które może trafić młody człowiek?
3: To dużo zależy od osoby. Tak naprawdę są pewne ograniczenia, czy to prawne, które utrudniają pewne działania, ale jeśli osoba jest bardzo zdeterminowana, nastawiona na to, żeby coś zrobić, to oczywiście jej się to uda. Także powiedziałbym, że jeśli są jakieś bariery, to one zależą tylko i wyłącznie od nas.
1: No właśnie, a co musi mieć w sobie przyszły biznesmen, który teraz planuje swój biznes w wieku takim studenckim? Jakie cechy powinien w sobie pielęgnować i odnaleźć?
3: Przede wszystkim nie powinien się bać porażek, bo to się będzie bardzo często zdarzało. Powinien być na to przygotowany, że przegra raz, drugi, trzeci, czwarty i dopiero za którymś kolejnym razem może mu się udać. Dlatego oprócz przygotowania na te porażki powinien być dosyć pewny siebie i zaparty. Jeśli jest pewny swego, to powinien drążyć tak długo, aż mu się uda.
1: Okej. No dobrze, to powiedzmy, że znalazłem w sobie te cechy, a teraz chciałbym zostać biznesmenem, chciałbym mieć swój biznes i... ale nie mam jeszcze pomysłu. Więc jak znaleźć ten pomysł? Gdzie go szukać? Gdzie szukać inspiracji?
3: Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, gdzie można znaleźć inspirację na swój własny biznes. Na ogół ma się w sobie jakiś pomysł i się zaczyna go realizować. Natomiast myślę, że jeśli ma się umiejętności, a niekoniecznie ma się pomysł, to zawsze można spróbować być wspólnikiem i komuś pomóc w rozkręceniu biznesu. Jest szereg różnych organizacji, które wspierają różne biznesy w starcie, nie tylko właśnie akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Obracając się w tym środowisku, myślę, że można po prostu spotkać ludzi, z którymi można zacząć współpracę.
1: A jeżeli już znajdę swój pomysł na biznes, to co wtedy mam zrobić? Jakie są pierwsze kroki? Olśniło mnie, chcę mieć super innowacyjny sklep internetowy i co dalej?
3: Ja bym zaczął od analizy rynku. Czy nie ma takiego pomysłu, czy już ktoś tego nie zaczął realizować. Sprawdziłbym też pod kątem budżetowym, ile ja potrzebuję, żeby zrealizować taki pomysł. I też od razu szukałbym ludzi, ponieważ samemu jest bardzo ciężko zbudować biznes. Jeśli ma się więcej niż jedną parę rąk do pracy, jest też łatwiej wystartować z działaniami. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby to zaplanować dobrze, bo planowanie to jest zdecydowana część sukcesu. Bez tego jest ciężej cokolwiek zrealizować. Także powiedziałbym, że to jest w tym najistotniejsze. I sprawdzenie możliwości finansowania.
1: Mottem studenckiego forum Business Center Club jest: jutro należy do ludzi działających dzisiaj. Co to oznacza dla ciebie?
3: To ma dla mnie kilka różnych wymiarów. W takim studenckim wymiarze powiedziałbym, że należy zacząć działać wcześniej, a nie po skończeniu studiów. Im wcześniej, tym lepiej. Można, powiedzmy, niekoniecznie u nas w organizacji musi się spodobać. Jest bardzo dużo alternatyw, żeby znaleźć siebie. No jest to też takie motto, które mnie zachęca osobiście do pracy, żeby zacząć wcześniej, bo jeśli zacznę dzisiaj, to będę krok przed innymi, którzy no albo są niezdecydowani, albo czekają, a nie warto czekać, warto zacząć od razu.
1: Raz do roku Studenckie Forum Business Center Club organizuje specjalną galę. Powiedz, co to takiego?
3: Jest to wydarzenie podsumowujące rok kalendarzowy naszej pracy. Nagradzamy naszych najlepszych członków, też osoby, które z nami współpracowały i się bardzo wyróżniały, niekoniecznie od nas z organizacji. Nagradzamy osoby z zewnątrz, które uważamy, że na to zasłużyły w trakcie ostatniego roku. Jest to nagroda dla naszych członków. Wydarzenie staramy się, żeby było na jak najwyższym poziomie, żeby ludziom się podobało, żeby czuli, że to jest wartościowa nagroda dla nich za cały rok ich pracy.
1: No to dobrze, już teraz tak podsumowując zupełnie, powiedzmy naszym słuchaczom Meloradia, tym młodym, którzy chcieliby na przykład dołączyć w wasze szeregi, jak to zrobić, jak to uczynić i po co?
3: To może zacznę od tego, jak to uczynić. Niektóre regiony prowadzą teraz rekrutację, wiosenną rekrutację. Można się do nas zgłosić poprzez naszą stronę. Trzeba wybrać odpowiedni region, wypełnić formularz i wysłać swoje CV. I my po pewnym czasie się odzywamy i zapraszamy na rozmowy. Natomiast jeśli któryś region nie prowadzi rekrutacji, to też jak najbardziej można wysłać swoje CV. I może nie odezwiemy się od razu w terminie rekrutacji, natomiast po tygodniu, dwóch odezwiemy się i zaprosimy na rozmowę. A dlaczego warto dołączyć? Bo to jest świetna zabawa, świetne doświadczenie. Tego na studiach się nie nauczycie. Dlatego między innymi warto do nas zaaplikować.
1: No i to jest super puenta. Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club w studiu Meloradia. Dziękuję bardzo.
3: Również dziękuję.
1: I do zobaczenia w szeregach organizacji.
3: Do zobaczenia.
4: A my zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
5: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Marta, wiesz jak jest, jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
6: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
5: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
6: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
5: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
6: Dokładnie.
5: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
6: Tak, i też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
5: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
6: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczyć. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
5: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
6: Jak najbardziej. Zmęczenie jest tutaj wymagane.
5: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
6: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
5: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening. No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
6: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać. Czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
5: Mówimy o treningach. W takim razie, jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
6: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
5: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
6: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
5: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
6: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
5: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
6: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie, taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
5: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer okej, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
6: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
5: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
6: Jak najbardziej.
5: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
6: To prawda.
5: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
6: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
5: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
6: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80-20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy, więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
5: Dokładnie i też myślę, że nie wpadamy wtedy w skrajność i ten zdrowy styl życia możemy utrzymać dłużej.
6: Dokładnie. Wtedy to jest zmiana tak naprawdę na całe życie, bo nie przeszkadza nam to, że jemy zdrowo, bo możemy sobie też pozwolić na coś niezdrowego i jednocześnie osiągamy efekty.
5: A jak w takim razie trenujesz? Na lekkim głodzie czy po posiłku?
6: Nie jest zalecany trening po posiłku, ponieważ może to spowodować jakieś problemy żołądkowe, dlatego zaleca się odczekać przynajmniej te 1,5 godziny i to jest taki czas, który ja najczęściej polecam moim klientom czy moim czytelnikom. 1,5 godziny, 2 godziny to jest taki odpowiedni czas między posiłkiem a treningiem.
5: No dobrze, ale dieta i treningi może zabraknąć czasu. Czy gotowanie obiadu na 2 dni sprawdza się twoim zdaniem?
6: Jak najbardziej. To jest jedna właśnie z metod, które często polecam na blogu, ponieważ dzięki temu oszczędzamy czas, tak? A mamy to jedzenie gotowe, ono jest w lodówce, dzięki temu też nie kusi nas tak bardzo zamówienie pizzy czy zjedzenie czegoś na szybko, bo mamy to jedzenie gotowe.
5: Wybierając się na trening, zazwyczaj pamiętamy o rozgrzewce, ale później o rozciąganiu już zapominamy. Nie masz takiego wrażenia?
6: Jest rzeczywiście tak. Wydaje mi się też, że do rozciągania nie mamy tyle cierpliwości. To jest jednak najczęściej czynność, która wymaga właśnie takiego spokoju, cierpliwości, zostania w jakiejś pozycji. My śpieszymy się po treningu do domu, chcemy jak najszybciej wrócić i mieć to z głowy, więc rzeczywiście naprawdę bardzo często się o tym po prostu zapomina.
5: Po co w takim razie jest nam potrzebny stretching?
6: Rozciąganie potrzebne jest nam przede wszystkim po to, żeby utrzymać naturalny dla nas prawidłowy zakres ruchu. Dużo osób ma teraz siedzącą pracę, jesteśmy przykurczeni, nasze mięśnie są pospinane także przez stres, ale też przez to, że właśnie o tym rozciąganiu zapominamy, a ćwiczymy siłowo czy jakoś intensywnie. I to rozciąganie pomaga nam wrócić do tego prawidłowego zakresu ruchu, a co za tym idzie, też pomaga ustrzec się przed kontuzją, która może wynikać właśnie z zaburzonego zakresu ruchu. I też poprawia naszą mobilność.
5: Czyli rozumiem, że jeśli zapomnimy o rozciąganiu, no może nie raz, ale co najmniej kilka razy, możemy nabawić się jakiejś kontuzji.
6: Możemy, ponieważ jeśli mięśnie będą nadmiernie napięte, to rzeczywiście istnieje ryzyko, że prędzej czy później przypałęta się jakaś kontuzja.
5: To teraz pytanie za 100 punktów. Jak się rozciągać, żeby było to efektywne?
6: Wcale nie musimy rozciągać się kilka godzin dziennie, żeby osiągnąć efekty. Tak naprawdę 10 minut wystarczy po treningu, tylko po to, żeby właśnie zapobiec tym przykurczom, żeby zapobiec temu napięciu w mięśniach, które się gromadzi. Tutaj zalecałabym po treningu rozciąganie statyczne, czyli wytrzymanie w jakiejś pozycji przez te 30-45 sekund. To jest taka zalecana przez trenerów i fizjoterapeutów. Taki zalecany czas na to, żeby właśnie ten mięsień rzeczywiście się rozciągnął.
4: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Hasło muzyka klasyczna wielu młodym ludziom kojarzy się z nudą, z czymś starym i czymś tylko dla starszych ludzi, ale ty jesteś bardzo dobrym przykładem, który zaprzecza tej wypowiedzianej przeze mnie tezie. Ze mną w studiu jest Juliusz Goniarski, pianista, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Cześć Julek.
7: Cześć, cześć, witam wszystkich.
4: Powiedz, co ty robisz w życiu z tą muzyką klasyczną?
7: Muzyka klasyczna to jest właściwie, jak tak się zastanowić na poważnie, to jest właściwie, no może nie całe moje życie, ale znaczna część tego mojego życia. I to, co powiedziałeś na początku, no to jest absolutna nieprawda, zdecydowanie. I całe właściwie moje życie jest tylko zaprzeczeniem.
4: I dlatego właśnie zaprosiłem cię do naszego studia i do naszej audycji, żebyśmy spróbowali ten stereotyp, bo mam wrażenie, że taki stereotyp gdzieś krąży wśród młodych ludzi.
7: Tak, na pewno.
4: Że jak się mówi naszym rówieśnikom, ej, posłuchaj Mozarta czy Bacha, to mówią, ale nuda, nie? Wolę posłuchać czegoś
7: tak,
4: współczesnego.
7: Tak, no jest na pewno taki stereotyp, że ta muzyka jest dobra, jest przeznaczona do konkretnych zadań, na przykład do uczenia się. Mhm. Ona pomaga w uczeniu się, pomaga się albo się wyciszyć na przykład przed snem, czy wprowadzić w jakiś taki spokojniejszy nastrój.
4: W sprzątaniu pomaga, ostatnio sprawdziłem.
7: Tak, coś takiego, jest coś takiego, jest taki mit. No i to jest nieprawda, absolutnie, bo są rzesze ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, ale to jest właściwie nie tylko zawodowo, bo to jest życie tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się muzyką klasyczną i to nie są bynajmniej nudne, stare, pomarszczone osoby, tylko to są...
4: Ja potwierdzam, Julek nie jest stary i pomarszczony, spokojnie, to jest młody człowiek.
7: Nie mam jeszcze to dużo zmarszczek, tak. Nie, absolutnie jest taki mit i strasznie szkoda po prostu, że coś takiego jest, bo nawet się zastanawiałem, od czego można zacząć w ogóle całą rozmowę o muzyce klasycznej, która no, powinna trwać chyba kilkanaście godzin, jeżeli byśmy chcieli wyczerpać temat. Ale wydaje mi się, że najprościej można to porównać do muzykę klasyczną w ogóle do drugiej osoby, do relacji z drugą osobą przede wszystkim, że nie warto zniechęcać się przy pierwszym kontakcie z taką osobą, tylko warto jej dać drugą szansę albo spróbować podejść się od innej strony. I tak samo z muzyką klasyczną. Nie warto, nie wiem, słuchać tylko jednego rodzaju muzyki klasycznej właśnie, na przykład, posłuchałem sobie Mozarta, no

0: nie będę już miał nic do roboty, to może wtedy
1: to do mnie
0: zajmę.
1: Trafi, prawda? Bardzo ładne jest to porównanie, które przed chwilą powiedziałeś, ale nadal uważam, że jest to trudna rzecz. Tak samo jak trudną rzeczą jest poznawanie ludzi i danie im drugiej szansy, tak samo w przypadku muzyki klasycznej to może być bardzo trudne rozwiązanie.
0: Jasne, i to wymaga przede wszystkim, tak jak właśnie w kontakcie z drugą osobą, zrozumienia języka tej osoby. To jest najtrudniejsze chyba, żeby się, to coś nazywamy docieraniem się na przykład, tak? Że wiemy, co dana osoba chce powiedzieć konkretnymi słowami, co chce wyrazić. Czasami dochodzimy już do takiego stopnia komunikacji, że się rozumiemy praktycznie bez słów. I tak samo jest z muzyką, tak samo jest z książką na przykład. Znam masę swoich książek, które przeczytałem, które powiedzmy przez pierwsze 100 czy 200 stron były, umówmy się, średnie.
1: Albo nudne,
0: tak jak muzyka klasyczna, ale po opanowaniu języka i po zrozumieniu autora, że używa takich sformułowań, żeby wyrazić to, albo zwraca uwagę na takie i takie elementy gdzieś tam w świecie, które go otaczają, to po zrozumieniu tego i po zrozumieniu właściwie, to znowu to samo wychodzi, człowieka, który stoi za tą książką, okazuje się, że no to są porywające rzeczy, przecież to są szalenie ciekawe rzeczy.
1: A czy w zrozumieniu tego jest konieczna wiedza specyficzna, którą na przykład poznajesz na Uniwersytecie Muzycznym?
0: Powiem tak, ona czasem potrafi przeszkadzać nawet.
1: Dlaczego?
0: Bo tak jak rozmawiałem między sobą, no ja z konieczności niejako większość znajomych mam muzyków, jak rozmawiałem między sobą, to my naprawdę coraz rzadziej możemy posłuchać muzyki klasycznej dla przyjemności. Bo my zaczynamy analizować, słuchamy jakichś nagrań czy występów na żywo, to analizujemy, aha, tu tak, a tu tak. I według mnie bardzo fajnym punktem wyjścia w ogóle, żeby zacząć słuchać muzyki klasycznej, to jest po prostu poszukanie przyjemności. Ta przyjemność, tak jak ludzie, no ludzie mają różne swoje przyjemności. Tak samo z muzyką klasyczną, jeżeli załóżmy nie spodobał mi się ten Mozart, no to spróbuję, nawet sobie przejrzę Wikipedię, zobaczę na przykład, kto jeszcze był fajnym kompozytorem. Podejrzewam, że każdy, nawet kto się nie interesuje muzyką klasyczną, ma kilka nazwisk gdzieś tam w tyłu głowy, właśnie Bach, Mozart, Chopin.
1: No właśnie tutaj chciałbym jeszcze się zatrzymać, bo my sobie cały czas mówimy muzyka klasyczna, rzucamy jakimiś nazwiskami, tak. Ale czy w jakiś sposób muzykę klasyczną da się sklasyfikować?
0: No na pewno można ją podzielić na epoki, tak jak właściwie każdą dziedzinę sztuki, tak? Możemy podzielić tak samo malarstwo, możemy podzielić literaturę, nie wiem, rzeźbę, architekturę, tak samo. Więc oczywiście możemy to podzielić na takie najbardziej klasyczne formy, powiedzmy sprzed baroku, jakieś średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm. Potem mamy późny romantyzm, który też jest trochę inny. I potem mamy XX wiek, w którym tak naprawdę doszło do takiej eksplozji w muzyce klasycznej, która podzieliła się na tyle nurtów, że nie wiem, czy mi wystarczy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć.
1: Już może w szczegóły się nie wdawajmy, to tak. Zalecamy przeczytanie jakiejś mądrej książki, ale generalnie do którego roku możemy mówić o twórcach muzyki klasycznej?
0: No właściwie to jest cały czas, bo u nas na uniwersytecie i są ludzie cały czas komponujący i to jest cały czas muzyka klasyczna.
1: Właśnie pytam o to, bo pokutuje kolejny mit na temat muzyki klasycznej, że to jest coś, co kiedyś się wytworzyło, ktoś to wytworzył, no i teraz już się tego nie robi, teraz już się nie robi muzyki klasycznej, tak? No młodzi ludzie często spotykają się z takim sformułowaniem.
0: Nie no, absolutnie to jest też nieprawda, ale to może się brać z tego, że po prostu muzyka klasyczna jest teraz tak naprawdę bardzo niszową sprawą, bardzo, bardzo niszową sprawą i chyba nigdy w historii nie była aż tak niszowa. A to dlatego, że zostajemy po prostu wypierani przez całą inną muzykę, która teraz przyszła. I która przyszła tak naprawdę na przestrzeni właśnie tego XX wieku. Podejrzewam, że na początku XX wieku, czy nie wiem, w XIX wieku ta muzyka klasyczna była w wielu więcej miejscach, dlatego że nie było nagrań, nie było płyt. Była na przykład bardzo fajna tradycja taka, że ludzie niemuzyczni grali amatorsko na jakichś instrumentach i spotykali się po to, żeby pograć sobie jakiś, w cudzysłowie, fajny kawałek. Teraz to się dzieje na imprezach i my ten fajny kawałek możemy sobie puścić gdzieś tam, nie wiem, z laptopa.
1: Odtworzyć, nie zagrać.
0: Tak. Możemy to odtworzyć. Nie potrzebujemy się spotkać, tylko potrzebujemy kliknąć ten przycisk, tak? I to jest ta różnica. I my jesteśmy wypierani przez muzykę, która jest po prostu łatwiejsza w odbiorze, bo nie wymaga tego przygotowania, nie wymaga dotarcia do tej drugiej osoby, do tego języka tej drugiej osoby. Jeżeli chcemy posłuchać jakiejś dobrej symfonii, powiedzmy Czajkowskiego, to podejrzewam,

0: podejrzewam, że nie znając innych utworów Czajkowskiego, powiedzmy tego lżejszego kalibru, będzie nam bardzo trudno dosłuchać do końca, bo się właśnie się zanudzimy, bo nie będziemy znali całego sposobu narracji. Zwrotów retorycznych, już nie chcę mówić jakimś takim bardzo naukowym bełkotem.
1: Kontekstu nie będziemy znali, tego, w jakim tworzył Czajkowski, prawda?
0: Nie będziemy znali jego jakichś, nie wiem, lżejszych rzeczy, nie będziemy znali naprawdę mnóstwa fajnych rzeczy, które napisał, ale to nie rzecz się nie tyczy tylko Czajkowskiego, tylko właściwie wszystkich kompozytorów. W Polsce może najpopularniejszym jest Chopin, dlatego że jest bardzo promowany. Jeżeli chodzi o tę niszę, no to Chopin jest najmniej niszowym kompozytorem w Polsce z tych wszystkich niszowych. Rzeczywiście coś takiego pokutuje i według mnie bardzo szkoda. Ja słuchałem bardzo różnej muzyki w swoim życiu i powiem szczerze, że gdybym nie dał niektórym gatunkom muzycznym szansy, to bym bardzo dużo stracił w życiu. I tylko dlatego, żebym właśnie stwierdził, że to jest nie dla mnie, albo że ja słuchałem zawsze tego, to nie będę się wychylał, nie będę szukał jakichś nowych miejsc. A ta muzyka klasyczna jest naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na rynki inne muzyczne, tej muzyki popularnej, rozrywkowej, to muzyka klasyczna jest najszerszym polem muzyki w ogóle, który powstawał przecież przez setki, tysiące lat. To nie jest, nie wiem, w przypadku muzyki rockowej ostatnie 50-60 lat, tylko to jest no, kilkaset
1: czasu,
0: lat.
1: Nie? Więc... Mówisz o tym, że muzyka klasyczna jest niszowa, a ja teraz sobie pomyślałem, że w sumie to, co niszowe, staje się coraz bardziej interesujące dla młodych ludzi i być może muzyka klasyczna ma szansę się wybić jeszcze. Coraz częściej obserwuję też to, że muzyka klasyczna pojawia się w bardzo nietypowych przestrzeniach. Mam tutaj na myśli przestrzenie miejskie, czy też miejsca, w których młodzi ludzie zazwyczaj słyszą właśnie muzykę współczesną, czyli pop, nie wiem, daj Boże jazz, a w tych miejscach pojawia się teraz muzyka klasyczna. Ty też jesteś twórcą albo współtwórcą takiego projektu, słychać was na mieście i gracie też muzykę klasyczną.
0: Tak, w tym roku z kilkoma właśnie pianistami z Uniwersytetu Fryderyka Chopina założyliśmy koło pianistów, które na razie organizuje razem z Fundacją Juliana Kochrana, organizują koncerty w hali Koszyki.
1: Połączenie jest bardzo ciekawe, ponieważ tam spotykają się młodzi stosunkowo ludzie, prawda, którzy potencjalnie nie byliby zainteresowani tego typu muzyką. Słyszałem, że odbiór jest niesamowity, że ci ludzie usłyszeli te dźwięki i poczuli się bardzo magicznie, tak, że w takim miejscu może być muzyka klasyczna i ona nie przeszkadza, wręcz pomaga w zbudowaniu fajnej atmosfery.
0: Część tych ludzi była w takim pozytywnym szoku, że no wreszcie ktoś do mnie trafia, wreszcie ktoś odpowiada na jakieś moje potrzeby. Nie wszędzie w przestrzeni tej, w której my się obracamy, nie wszędzie musi być właśnie muzyka taka popowa, nie wszędzie musi być z drugiej strony dubstep, nie wszędzie musi być jazz, oczywiście, który też jest powiedzmy na pograniczu tej muzyki popularnej i klasycznej. Może to być muzyka klasyczna i no właśnie ona z drugiej strony też nie wprowadza takiej atmosfery, co mi się bardzo podoba w tych koncertach hali Koczyki, takie atmosfery trochę świątyni, trochę sakralnej, bardzo patetycznej, bardzo podniosłej, że musimy być we fraku, czy panie w sukniach wieczorowych, wchodzimy do filharmonii i prawda, połykamy kij od szczotki i okej, to teraz będziemy słuchali muzyki klasycznej. I teraz
1: bo to często
0: poważni.
1: Bardzo może odstraszać młodych ludzi, prawda?
0: Tak mi się wydaje, że jest taka atmosfera z takim namaszczeniem, z takim nabożeństwem. Słuchamy tej muzyki klasycznej w bardzo podniosłych, wyniosłych chwilach. Cała rodzina zbiera się raz do roku, mam nadzieję, albo częściej, na wyjście.
1: W niedzielę
0: pójdziemy
1: po obiedzie,
0: do opery,
1: prawda?
0: Pójdziemy do opery, tata założy najlepszy garnitur, mama założy sukienkę. Dzieci jakoś też ładnie ubierzemy i będziemy tacy eleganccy, podniośli, będziemy słuchali teraz muzyki klasycznej, bo tak trzeba słuchać muzyki klasycznej. Ja i nie tylko, ja jestem przykładem na zupełnie inne podejście do muzyki klasycznej, bo ja muzyki klasycznej słucham jadąc sobie metrem, czy jadąc sobie autobusem.
1: W słuchawkach, tak normalnie.
0: W słuchawkach, tak jak ludzie słuchają, nie wiem, jakiejś fajnej płyty, którą lubią. Ja sobie słucham też fajnej płyty, którą lubię, tylko że u mnie to będą, powiedzmy, późne kwartety Beethovena, a ludzie słuchają, nie wiem, innych rzeczy, tak? Mi to w niczym nie przeszkadza i też to według mnie w żaden sposób nie jest obraza tej muzyki klasycznej, że ja tego słucham tak. a ktoś tego słucha inaczej. Nic nie mam do ludzi, którzy chodzą do opery i do filharmonii, aby było ich jak najwięcej.
1: I celebrują tę chwilę w ten sposób, o którym wcześniej mówiliśmy, prawda? W odpowiednim stroju i z pełną powagą.
0: Tak, oczywiście, ale też no na Boga, nie dajmy się zwariować. Absolutnie jestem za tym, żebyśmy tej muzyki słuchali jak najwięcej i jak najróżniejszej. I żebyśmy słuchali muzyki klasycznej takiej, jak nam pasuje. I było kilka takich akcji, zdaje się, promowania czytelnictwa, prawda? Żebyśmy te książki czytali wszędzie. Pojawiły się jakieś książki, nie wiem, w kawiarniach, punkty wymiany książek, różne tego typu akcje. A z muzyką klasyczną jakoś to nie działa.
1: Idzie.
0: Jakoś to nie idzie właśnie. I ja jestem absolutnie za tym, żebyśmy różnych rzeczy próbowali, żeby po prostu ludzie zaczęli tego słuchać. I okej, okay, komuś się to może nie spodobać. Jasne. Ktoś stwierdzi, że okej, okay, to jest jednak dla mnie nudne. Ci dwaj w radiu nie mieli racji. Ja będę słuchał swojego dubstepu. Proszę bardzo, ale trzeba zawsze wiedzieć, co się lubi, a czego się nie lubi i dlaczego.
1: Ja myślę, że ważne jest to, żeby po prostu poznać coś i wtedy możemy stwierdzić, czy się to lubi, czy się tego nie lubi, bo jeżeli czegoś nie poznaliśmy, a mówimy, że nie lubimy, no to jest trochę nie fair, prawda?
0: No więc właśnie, to jest znowu zniechęcanie się po tych pierwszych stronach książki, które okaże się, że no jest arcydzieło.
1: Dokładnie. Prawda? Ja właśnie jeszcze tutaj zostanę przy tym poznawaniu muzyki klasycznej. Przygotowując się do tej rozmowy, wpisałem sobie hasło w wyszukiwarkę internetową muzyka klasyczna. I wyobraź sobie, że naprawdę na pierwszych stronach wyszukiwania pojawiły mi się artykuły na zasadzie 10 utworów, od których możesz zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Od czego zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Mnóstwo tego typu poradników, które pokazują jakby od czego zacząć, więc ja mając tutaj eksperta w studiu u siebie zapytam od czego zacząć, bo jak się okazuje jest to chyba wyzwanie, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby się tak do końca nie zniechęcić do tej muzyki klasycznej przy pierwszym spotkaniu.
0: Od czego bym zaczął? Na pewno bym zaczął od klasycznej muzyki klasycznej, która jest potrafi być bardzo lekka. I na pewno zacząłbym, jeżeli chodzi o konkretnie o kompozytorów, zacząłbym od Mozarta. Jeżeli chcemy naprawdę zacząć to tak z głową, to starałbym się wyszukiwać rzeczy, które mają jak najwięcej wyświetleń, idąc od drugiej strony, bo to jest zazwyczaj muzyka, nawet w kręgu muzyki klasycznej, to jest ta bardziej popularna, to jest ta bardziej przyjemna, łatwiejsza,
1: lżejsza. Często ta, którą znamy z popkultury też, no bo można powiedzieć, że muzyka klasyczna wdziera nam się w popkulturę. Słyszymy ją jako podkład muzyczny w reklamach, czy w filmach, czy gdziekolwiek. Potem okazuje się, że to są utwory Mozarta, Chopina, czy innego wielkiego kompozytora, prawda?
0: Jak najbardziej. No my podejrzewam, że bardzo wiele tej muzyki znamy i też dużo będziemy znali akurat nasze pokolenie z dzieciństwa, bo bardzo dobrą robotę zrobił Disney na przykład, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, który bardzo w bardzo wielu tych starszych bajkach gdzieś tam wplatywał muzykę klasyczną, albo bajki typu Smurfy, w której też było bardzo dużo muzyki klasycznej, tylko my do końca o tym teraz nie wiemy, bo to już było ileś lat temu, pozapominaliśmy.
1: To też jest dla mnie ciekawostka, muszę wrócić do tych bajek, żeby faktycznie zwrócić uwagę, kojarzę to, ale faktycznie to jest ciekawy trop.
0: Tak, no i to są, co ciekawe, to są rzeczy napisane nie na potrzeby Smurfów, nie tak jak się teraz robi film, że na potrzeby filmu pisze się muzykę, tylko muzyka napisana 100-200 lat temu, która jak widać no się tak sprawdza, że może być użyta jako ścieżka dźwiękowa, czy nie wiem, zarysowanie jakichś charakterystycznych momentów w tych serialach czy filmach, tak?
1: I mówiąc kolokwialnie, dzieci to łykały.
0: Oczywiście, że tak. I to się świetnie sprawdzało.
1: Często też słyszę połączenia muzyki właśnie klasycznej z muzyką współczesną. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego typu projektów, ponieważ rzesza ludzi twierdzi, że to jest właśnie sposób na to, żeby pokazać ludziom, że jest też coś takiego jak muzyka klasyczna, ale przez to, że na przykład połączymy to z muzyką współczesną. No mnie się wydaje, że jeżeli mam posłuchać muzyki klasycznej, to chciałbym posłuchać muzyki klasycznej, a jeżeli słucham muzyki współczesnej, no to robię właśnie to. Jak ty do tego podchodzisz? Czy połączenie muzyki klasycznej z muzyką popularną jest dobrym połączeniem?
0: Wszystko zależy od tego, w jakiej formie się to zrobi na pewno. Wszystko zależy kto i jak przede wszystkim to zrobi. To nie może być takie na siłę. To musi być bardzo dobrze fachowo zrobiona robota. Są na przykład bardzo dobre aranżacze jazzowe Chopina, które są świetnym przykładem na to, że to może być chwytliwe, może być lekkie, ale jednocześnie nie musi być to nie musi tracić na wartości tej muzyki, która tam jest. I ta wartość jest ogromna. No to naprawdę musi być bardzo duże wyczucie. I to jest naprawdę bardzo duża sztuka, żeby muzykę klasyczną przetłumaczyć na ten język lżejszy. Ja bym raczej, jeżeli bym kogoś zachęcał do słuchania muzyki klasycznej, to bym raczej wyszedł do tego, żeby słuchał sobie w takich warunkach, w jakich jest mu wygodnie słuchać muzyki, ale raczej też się skłaniam do tego, do twojego podejścia, że muzyka klasyczna to muzyka klasyczna, a muzyka współczesna to muzyka współczesna i niech tak będzie.
1: Myślę, że na miksowanie przyjdzie czas wtedy, kiedy poznamy, może nie dokładnie, ale zapoznamy się z muzyką klasyczną, wtedy możemy szukać eksperymentów, prawda? Ale na początek wydaje mi się, że...
0: Myślę, że tak. Myślę, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić tak globalnie wszyscy, to zrzucić taką zasłonę, taką oprawkę patetyczności w tej muzyce klasycznej, bo ona tam oczywiście jest, ale ona jest wszędzie. To niestety przed tym się nie uniknie. Jest jakiś taki dziwny trend klęczenia na kolanach, stawiania na świeczniku tej muzyki. Oczywiście czasem zdarzają się, nie wiem, rekwiem czy jakieś msze, które wymagają jakby z natury formy, tak? Wymagają trochę takiego sakralnego podejścia, takiego wywyższenia tej muzyki.
1: Wiesz, ja myślę, że to jest kwestia edukacji, bo jak ja pamiętam moją szkolną edukację muzyczną i to była edukacja w normalnej szkole, nie w szkole muzycznej, to jakby przedstawiano nam zazwyczaj utwory, które powstawały w trudnych dla Polski czasach, ewentualnie powstawały z natchnienia tymi trudnymi czasami, tak? I jakby o tym się głośno mówi, a nikt w szkole na muzyce nie mówił nam o tym, że właśnie powstają numery żartobliwe, jeżeli tak możemy je nazwać, prawda? Więc chyba cały czas pokutuje w nas ta myśl, że te utwory powstawały tylko i wyłącznie jako pieśni czy utwory patriotyczne, takie z duchem patriotyzmu i takiego właśnie, jak mówisz, patosu w sobie, tak?
0: Na pewno jest coś takiego, ale no właśnie to jest jednocześnie i bardzo duża zaleta, ale może być paradoksalnie problem, jeżeli chodzi o konkretnie muzykę Chopina, bo wydaje mi się, że to krąży trochę wokół muzyki Chopina. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby muzykę klasyczną nazywać jakimiś innymi treściami i żeby próbować się doszukiwać w tej muzyce treści, których tam po prostu nie ma. Jeżeli powstawały na przykład wariacje na temat Kurek Trzech, to one nie powstały dlatego, że nie wiem, ktoś miał jakieś tam trudne przeżycia, tylko po prostu tak, takie były doznania. A jeżeli chodzi o twórczość w ogóle Chopina, oczywiście, że były inspirowane sytuacją Polski wtedy i nie tylko Chopina, mówię tylko też innych kompozytorów. Oczywiście też, że kompozytorzy z innych krajów jakoś inspirowali się sytuacją w kraju wtedy, ale to nie zmienia faktu, że to są cały czas właśnie to, co jest jakby clue tego wszystkiego, co mówię, to jest to, że tam są ludzie za tym wszystkim. Ja na przykład, gdybyśmy chcieli sami napisać muzykę, oczywiście, żebyśmy się inspirowali swoim życiem, przyjaciółmi, swoją rodziną, swoimi doświadczeniami, nieraz bardzo ciężkimi, tak? Takie jest po prostu życie ludzkie. Ale z drugiej strony są też momenty, kiedy po prostu sobie żartujemy, kiedy naprawdę to są tak wysublimowane żarty, że no właśnie, trzeba trochę poznać kontekst, trzeba poznać trochę historię, która za tym jest, ale to się okazuje, że to są wtedy po prostu fajni goście, z którymi można by pójść i po prostu spędzić gdzieś super wieczór, tak, na mieście. To są tacy ludzie. I bardzo często, tak jak między sobą muzykami rozmawiamy, to jeżeli pozna się już dostatecznie dobrze dany utwór, co też nam zajmuje dużo czasu nawet dla muzyka, to w pewnym momencie my się naprawdę czujemy, jakbyśmy mieli taką bardzo głęboką rozmowę z tym kompozytorem. Może to już jest nadinterpretacja tego, co my gramy, ale dochodzi się w pewnym momencie do czegoś takiego. Dochodzi się do treści, które on naprawdę bardzo głęboko chciał przekazać. No i znowu, to mogą być treści dramatyczne, tragiczne, ale to mogą być treści, no, takie kuglarskie. To mogą być treści bardzo żartobliwe. I nie traćmy tego z oczu po prostu. Nie skupiajmy się tylko na jednej, tylko na drugiej formie, tylko na jednym kształcie tej muzyki klasycznej, tylko szukajmy jak największego spektrum. A to spektrum jest naprawdę olbrzymie, bo powstawały różne utwory okoliczne, powstawały msze, powstawały oratoria, powstawały sonaty, powstawały pieśni, właściwie wszystko, co chcesz.
1: Jest w czym wybierać, tylko trzeba być otwartym na to wszystko. Ty mówisz, że doszedłeś już do takiego bardzo wysokiego poziomu rozumienia muzyki klasycznej. Ja cię cały czas podpytuję od tego, jak zacząć, a powiedz, jak ty zaczynałeś? Skąd ta muzyka klasyczna pojawiła się w twoim życiu i jak ona narastała do tego momentu, w którym jesteś teraz?
0: Ja miałem na pewno łatwiejszy start w muzykę klasyczną, ponieważ jestem z muzycznej rodziny. I moja mama uczy teorii muzyki w szkole drugiego stopnia i moja siostra skończyła też na wiolonczeli drugi stopień, więc miałem trochę łatwiejszy start i pamiętam, że mając chyba 6 czy tam 5-6 lat, ganiając po domu jak to każdy młody chłopak, cały czas coś tam sobie gdzieś nuciłem, zawsze w domu było pianino, na którym sobie gdzieś tam też plumkałem jednym palcem czy dwoma, zawsze bardzo dobrze naśladowałem jakieś śpiewy i zawsze czysto śpiewałem. Jeżeli słyszałem jakąś piosenkę w radio, która akurat mi się spodobała jakiemuś 6-latkowi i się starałem to powtórzyć, to zawsze mi to ładnie wychodziło, czysto. Mm-hmm. Dlatego moja mama się długo nie zastanawiała i w wieku 7 lat, idąc do szkoły podstawowej, tej ogólnokształcącej, posłała mnie równocześnie do szkoły muzycznej na fortepian, jako że pianino było zawsze w domu, więc nie musiałbym wypożyczać instrumentu. Poza tym mama też grała na fortepianie, więc mogła mnie trochę poduczyć na początku. No i tak się zaczęło i tak skończyłem pierwszy stopień, potem drugi stopień, teraz studia i właściwie ten fortepian jest no cały czas w moim życiu, bo ja już powiem szczerze, nie mam za wielu wspomnień z czasów, w których nie było fortepianu w moim życiu. Czy w ogóle pianina na początku, tak? Bo potem to się zmieniło na fortepian. I to jest cały czas we mnie i ja właściwie od 7-8 roku życia mam tę muzykę klasyczną, bo raz, że sam grałem od wtedy, a dwa, że siłą rzeczy, będąc w muzyce klasycznej i ucząc się muzyki klasycznej gdzieś w szkole, to trzeba słuchać przede wszystkim. To jest chyba tak, jak powiedział Kapuściński o pisaniu, tak? Że na jedno słowo napisane przeze mnie jest 10 tysięcy słów przeczytanych. Mm-hmm. Więc no nie wiem, czy ta proporcja jest dokładna w muzyce klasycznej, że na jedną nutę przeze mnie zagrano 10 tysięcy posłuchanych.
1: Byłoby trochę ciężko, no ale myślę, że z pisaniem podobnie też ciężko byłoby to zweryfikować.
0: Tak, ale no przede wszystkim to jest słuchanie. Bo wydaje mi się, że wtedy właśnie mając to całe spektrum, my sobie możemy dobierać właśnie te doświadczenia, historię, ekspresję, możemy sobie dobierać do tego, co gramy. Jeżeli my tego nie znamy, albo jeżeli po prostu tylko gramy, to też jest druga skrajność, tylko gramy w życiu, bo są tacy ludzie, to w pewnym momencie już ta nasza gra nic nie mówi. Nie mamy o czym opowiadać. To jest też ważne, że muzyka klasyczna, ta dobra muzyka klasyczna, to nie jest tylko zorganizowanie iluś tam nut, które brzmią, jakichś tam dźwięków poukładanych, brzmi ładnie, okej, mamy utwór. To jest naprawdę historia i to jest naprawdę wyrażenie czegoś przede wszystkim, tak jak chyba każda sztuka ma za zadanie wyrazić coś, prawda? Jak patrzymy na architekturę, tak samo, architektura ma coś wyrażać. Patrzymy na malarstwo, no, które jest przecież wybitnie wyrażające, to tak samo. Z muzyką jest podobnie i szukajmy tego. Jeżeli chcemy też zaczynać, szukajmy tego, co stoi za tą muzyką, tak? Bo to nie będzie tylko dubstep, to nie będzie tylko rytm. To będzie duża, duża większa różnorodność, duża większa zmienność tej muzyki, bo to jest bardzo zmienna i bardzo dynamiczna muzyka. To nie jest właśnie nawet rap, tak? Który się cały czas powtarza. To nie jest muzyka popowa, która ma układ piosenki. To jest duża większa różnorodność i to może być też trudne przede wszystkim, że my nie mamy w głowie takich schematów, bo słuchając jakiejkolwiek piosenki, powiedzmy popularnej, ja już wiem, czego się mniej więcej spodziewać, tak? Będzie refren, będzie zwrotka, to się ileś tam razy powtórzy i będzie koniec. Słuchając muzyki klasycznej, idąc na koncert symfonię, no...
1: Nie wiesz, co cię czeka, a przede wszystkim chyba czeka cię więcej emocji niż w muzyce popowej na przykład, nie?
0: Tak, i to też może być, wydaje mi się, że też może być podświadomy taki strach w części ludzi, przynajmniej nie wiem w jakim stopniu, ale to jest muzyka, która bardzo ingeruje w człowieka przede wszystkim, bardzo się wkręca do środka i no nie zdarzyło mi się widzieć na przykład nikogo płaczącego na wernisażu jakiejś wystawy, a nie patrzącego na... No mi osobiście, nie wiem jakie...
1: Nie się zdarzyło.
0: Ale no ja się z tym nie spotkałem, albo kogoś patrzącego na rzeźbę, czy na architekturę, czy nawet w teatrze, chociaż to jest już powiedzmy tam bliżej, bo to opowiada jakąś historię człowieka zawsze. Natomiast na koncertach muzyki klasycznej No bardzo
1: jest coś w tym poruszającego faktycznie, coś, co chyba w dzisiejszym świecie najmocniej trafia do drugiego człowieka. Ostatnio usłyszałem taką odpowiedź od mojego znajomego, który powiedział, że on się może wzruszać różnymi rzeczami, ale jeżeli nie ma przy tym muzyki, to jest mu o wiele trudniej, tak? W sensie łatwiej mu się wzruszyć przy jakiejś innej sztuce, której towarzyszy właśnie muzyka. I to chyba od zarania dziejów tak jest, że ta muzyka nam towarzyszy i faktycznie wzbudza nas w nas bardzo różne emocje i często bardzo silne, pozytywne lub nie.
0: Zgadzam się absolutnie i to jest bardzo ciekawy temat też do rozmowy, bo jak się zastanowimy tak głębiej, nie wiem, czy może to kogoś zanudzi, czy nie, ale muzyka jest przecież najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk, które mamy. Nie ma po niej żadnego śladu tak naprawdę. Mm-hmm. Nagranie to przecież nie jest muzyka, prawda? Tak. Nuty to nie jest muzyka. I to jest jedyna sztuka, którą odbieramy uszami. Nie odbieramy jej oczami ani dotykiem. Ani jeżeli weźmiemy pod uwagę, że może być sztuka zapachu, to nie odbieramy jej węchem. Ale to jest jedyna sztuka odbierana przez uszy i która trafia no chyba najbardziej bezpośrednio do człowieka.
1: I tu i teraz, prawda? Tak. Bardzo, bardzo ulotna sztuka.
0: Tak, i to jest ciekawe, bo tak naprawdę jeżeli porozmawia się z muzykami, czy z filozofami muzyki nawet, czy w ogóle z filozofami, to tak naprawdę nikt nie wie dlaczego. Właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego ludzie tak bardzo się zmieniają też i tak bardzo są dotykani przez muzykę, tak głęboko. Może być też tak, że ludzie dzisiaj boją się tego po prostu, bo jest im dobrze tak jak jest i dlaczego mają się zmieniać? Bo muzyka zmienia, oczywiście, że tak. Może to być też strach, ale to mówię, to wymaga trochę odwagi, żeby się rzucić w to, bo muzyka nie zrobi krzywdy. Absolutnie. Nic nie poprzestawia, nie tak.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, że muzyka nie skrzywdzi i myślę, że po tej audycji jesteśmy w stanie śmiało powiedzieć, że polecamy muzykę klasyczną, polecamy rozpoczęcie swojej przygody z muzyką klasyczną, a może się okazać, że to przygoda na całe życie, tak jak jest w twoim przypadku.
0: Zapraszam i naprawdę dużo odwagi i próbujcie, szukajcie. I będzie wszystko dobrze.
1: Juliusz Goniarski, bardzo ci dziękuję za wizytę i za bardzo piękne opowieści o muzyce.
0: Dziękuję bardzo.

0: się we wtorek. Najważniejszy news poranka to ulica Leszczyńska. Dzisiaj wchodzi w życie czwarty etap prac i skrzyżowanie ze Śląską zostaje całkowicie zamknięte na głucho dla ruchu. Zapomnijcie o przejeździe. Drogowcy kierują na objazdy przez Wiejską, Domaszowską, Poleską i Sandomierską.
1: Wtorek na początek robi całkiem niezłe wrażenie, no nie? Żeby dalej było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Już w 6:30.

Taylor Swift i Loud Lecture w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dbamy, żebyście byli zadowoleni od samego rana i żebyście coś zgarnęli w Melo Radio tak wcześnie rano. Za 21 minut 7 to jest idealna pora, żeby sprawdzić, jakie macie plany na dzisiaj i żebyście zgarnęli kubek Melo Radia. Czekamy, kubek Melo do wzięcia dla was. Dzwońcie 321-321-777. Kto chce się pochwalić, że ma dzisiaj dobry humor od rana? 321-321-777, dzwońcie do Melo.

0: Okej, okay, Kale, ty daj, więc to my w Melo Radio podkręcamy tempo. Siema, Andrzej, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć. Podobno dzień ci się zaczął trochę później niż zakładałeś.
1: Tak, dokładnie. Idę właśnie do pracy. Mimo, że zaspałem, to jestem bardzo wyspany.
0: To jest dobre podejście do tematu. Cokolwiek dzisiaj by się wam nie zdarzyło takiego, wiecie, trochę mniej pozytywnego, wyciągajcie z tego jakieś konkretne plusy. Uwaga, bo teraz mam dla ciebie, Andrzeju,
2: trzy szoty w Melo.
0: No to cię sprawdzimy. Uwaga, trzy szybkie pytania. Andrzej, papryka czy rzodkiewka?
1: Rzodkiewka.
0: Bluza czy sweter?
1: Bluza.
0: A wiosna czy lato?
1: Lato!
0: Jest na co czekać w takim razie. Będzie gorąco. Liczymy na to. Słuchaj, są tacy, którzy przepowiadają pogodę i mówią, że już niedługo ma być goręcej. U ciebie dzisiaj gorąco od rana, bo trochę zaspałeś, ale są pozytywne tego efekty. Melomerch już pakujemy i już Daria wysyła do ciebie. Zgarniasz kubek z samego rana od Meloradia. Jest już twój za 15.07.

0: Katy Perry, Hot and Cold. U nas trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw chłodno, a nawet zimno, żeby później zrobiło się cieplej, a nawet gorąco. Gorące newsy już za chwilę w Melo.
1: A w nich zajrzymy m.in. do strefy ciszy w pociągach, która jest już wiekowa.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o 7 zagramy.
0: Oj, będzie głośno, a nie cicho. Hey, David Guetta i Hypaton. A czy będzie fajnie ciepło za oknami, to za chwilę wam o tym opowiemy w prognozie pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marleto, Marleto, słodko.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Wtorek w Kielcach wita nas naprawdę optymistycznie. Na termometrach mamy równą dychę. I co ważne, wiatr ledwie nas muska z prędkością praktycznie niewyczuwalną. No dobra, jak się jedzie rowerem, to można trochę poczuć, ale jest rześko i tak przyjemnie. Zza chmur już o poranku fajnie przebija się słońce. A słuchajcie, będzie tylko lepiej.
5: Już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Ani nagła, ani nieoczekiwana, tak Pentagon mówi o wstrzymaniu relokacji amerykańskich żołnierzy. Decyzję miał poprzedzić szereg konsultacji, a proces był przygotowywany od dawna. Interweniować chce Pałac Prezydencki, ale czeka na aktywne działanie Ministerstwa Obrony Narodowej, mówi prezydencki minister Marcin Przybycz.
7: Z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
6: Według MON-u żołnierze zostaną do nas przesunięci z innych części Europy. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Ekipa z Trójmiasta straciła szansę na utrzymanie po tym, jak przegrała z Brookbet Termaliką Nieciecza. I jeszcze strefa ciszy w pociągach PKP Intercity, która ma już 10 lat. W tym czasie skorzystało z niej ponad 8 milionów osób. Najczęściej czytają książki, słuchają muzyki, oglądają krajobraz za oknem, śpią lub pracują.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Garniamy razem od samego rana ten wtorek. Dzisiaj już 19 dzień maja, jest już 7. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, inni gadają, to my wam zagramy.

Well, I am Britney Spears w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Rozkręcił się też już tydzień, bo wprawdzie dopiero wtorek, ale już niektórzy czują, że jest naprawdę nieźle. No to pytanie, co już wam się udało w tym tygodniu, co? Czekamy na wasze głosówki, pochwalcie się, co tam u was, co już wam się udało, z czego już jesteście zadowoleni. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki od was. Czeka fajny merch za fajne głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole słuchawka zielona, wystarczy nacisnąć i nagrać głosówkę. A za chwilę o czymś, co spowoduje, że będziecie aż zadowoleni, że możecie sobie teraz w korkach postać. Modelki Włodarski w Melo, 12 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Neo Radio. Co takiego wam się już udało w tym tygodniu, z czego jesteście zadowoleni i dlaczego z siebie najbardziej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch. Wbijajcie na meloradio.pl i tam, naciskając słuchawkę na dole, możecie nam wysłać głosówkę. A dzisiaj dzień mycia samochodów będzie się działo. Słuchajcie, w Singapurze posiadanie samochodu to jeden z największych luksusów na świecie. Nie dlatego, że auta są tam drogie, ale dlatego, że zanim w ogóle kupisz auto, Daria, słuchaj uważnie.
1: No słucham, no.
0: Najpierw zapłacić za możliwość jego posiadania.
1: Co?
0: No, taki system mega wprowadzono, dziwne. Bo Singapur ma ograniczoną powierzchnię, wyobraźcie sobie, dlatego postanowili tam kontrolować liczbę aut na drogach, chodzi o to, żeby nie było ich za dużo. No i taki certyfikat dla zwykłego samochodu, dobrze, że siedzisz teraz, Daria, uwaga, osobowego, kosztuje około 350 tysięcy złotych.
2: Ile?
0: Już, no, tysięcy złotych.
2: To ja już wiem, dlaczego samochody w Azji są takie tanie.
0: No, słuchajcie, trzeba taką kasę wybulić i to zanim jeszcze zapłacicie za samo auto i trzeba taki certyfikat odnawiać co 10 lat, a po tym czasie, no właśnie, trzeba zapłacić jeszcze raz albo pozbyć się auta. I to właśnie dlatego z Singapuru tak dużo aut trafia w różne miejsca tego świata i uznawany jest Singapur za najdroższe miejsce na świecie do posiadania samochodu. No i co teraz? Jakoś tak z tą wiedzą dumniej stoi się wam w korku, co?

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj tyle fajnych okazji, żeby robić fajne rzeczy. Słuchajcie, dzień mycia samochodów mamy, ale oprócz tego też dzień dobrych uczynków. To da się w sumie połączyć te dwie okazje. A oprócz tego także dzień fair play. Także działajcie od samego rana w ten dzień, który wtorkiem jest. Prawie w pół do ósmej mamy w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
6: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Poodkręcamy tempo w Melo Radio Smolasty i Trips i Duże Oczy. I dziś pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Z czego jesteście zadowoleni już w tym tygodniu? Wprawdzie to dopiero wtorek, no ale przecież tyle wam się udało już zdziałać, prawda?
1: Ja jestem dumna, że dzisiaj zaliczyłam sesję na studiach podyplomowych.
0: A nie mówiłem? Gratulacje, gratulacje. A ty?
2: Dlatego, że zmieniłam swój sposób myślenia. Przestałam się bać. Zaczęłam realizować własne marzenia.
0: Słuchajcie, realizacja własnych marzeń to jest to. Na przykład można zrealizować swoje marzenia i zgarnąć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą dzisiaj dla was także szczegóły już niedługo. Bądźcie blisko Mela, a to jedna z gwiazd, które tam się pojawią. Rainer Zonnewald w Melo i Loco Loco i Gordo także. Już za 17 minut 8. A gdyby ktoś chciał dorzucić głosówkę, to czekamy na meloradio.pl.

0: James Hype, Be Mine i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i sporo propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Czekamy też na wasze głosówki. Co wam się już w tym tygodniu udało?
1: Ja w tym tygodniu dostałam wymarzoną pracę.
0: No pogratulować, a nam się uda newsy wam zaprezentować za chwilę.
2: Tak, szybko się przez nie prześlizgnę, bo mam w nich masło.
3: A już o 8 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i może też i Daria. Beauty and the Beat. Tym numerem zaczniemy. I tak zagramy już niedługo, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 8 minut 8.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak. Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6
9: 6 do 9?
18: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
18: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
19: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: poranny szczyt ciśnie na pewnych obrotach, a kieleckie ulice mocno gęstnieją. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień mycia samochodu, także możecie zrobić dzisiaj coś dobrego dla siebie i swojej furki, wymyć, wypolerować, wypastować. Na krajówce Woli Mrawickiej jest już poranny kocioł przed zwężeniem. Dorzućcie tutaj spokojnie z 10 minut. Jakieś takie szarobure przygaszone jest to niebo w Kielcach dzisiaj. Gdzie się podziało słońce, które miało rozstąpić się w ten wtorkowy poranek na kieleckim niebie, ja się pytam. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy o tej porze 11 stopni, a w ciągu dnia dobijemy dziś do 18, w tym najcieplejszym momencie dnia oczywiście. Ciśnienie mamy umiarkowane.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Uwaga na burze w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie oraz pomorskie. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 12 do 23. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Spór o ceny masła na koniec. Dwie sieci dyskontów wprowadziły promocję na kostkę masła. Można ją kupić poniżej 2 zł. Sieć sklepów z Połem wniosła skargę do UOKiK-u i uważa, że to nieuczciwa konkurencja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi zaś, że to chwilowa promocja. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
3: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
2: A według SPOEM ta cena to znacznie poniżej kosztów produkcji masła.
1: A ja wam uczciwie powiem, że już za kilka chwil będziecie mieli szansę wykazać się odpowiednio i udowodnić, że jesteście bezcenni, za to gotowi na wszystko. To już niedługo, Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Jest już 8.

0: Wet Finger, See Hive i Superstar w Meloradio. Ktoś tutaj dzisiaj będzie naprawdę bardzo zadowolony. Liczymy na to, że właśnie ty, jeżeli się dodzwonisz już teraz pod 321-321-777, to będzie duża szansa. Już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Czekamy jak zawsze na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć super Melo Merch. Są skiety i Melo Torba. Dzwoncie.
1: 321-321-777. Czekamy.
0: 12 po 8. Dzwoncie teraz. You make me feel alive again.

0: Back a Hilly, David Guetta w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Już 17 minut po 8. To już ten czas i to już ten moment, żeby oni się sprawdzili i wykazali i udowodnili. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć, siema. Słuchajcie, Kaśka brzmi tak fajnie z samego rana, ma dużo energii, bo potrzebne jej będzie dużo energii na remont i malowanie w domu dzisiaj. Hej.
2: Hej, hej, hej.
0: Tak sobie wymyśliła Kasia, a Krzysiek, cześć Krzyśku.
3: No, siemanko.
0: Siemanko, Krzysiek to jest bardzo zadowolony, co nie?
3: No, powiedzmy.
0: Krzychu, ja próbuję cię ratować teraz. Jeszcze raz, Krzysiek. Krzysiek to jest bardzo zadowolony, prawda? Co nie?
3: Tak, bardzo zadowolony. Tak, cieszę się bardzo.
0: Tak zadowolony jest, że aż zadzwonił do radia pochwalić się, że żona mu dzisiaj wymyśliła przemeblowanie domu i już nie może się doczekać.
4: Ale zabawa!
3: Dokładnie.
0: Słuchajcie, dobra, to wcześniej rozgrzejemy się w zabawie. Gotowi na wszystko. Będą dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jasne?
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to super. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Z iloma państwami graniczy Brazylia? Z 5 czy z 10?
2: 6.
0: Ło, ale trudnie teraz będzie. Kto pierwszy, Daria?
4: Kasia.
0: Kasia? Dobra. Kasiu?
2: 5.
0: Kasia, jakby ci to powiedzieć. 5? To tak prawie, bo prawidłowa odpowiedź to jeszcze 5 i byłoby 10, no. Remont pójdzie ci na pewno lepiej dzisiaj, Kaśka, no. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. O czym jest animacja Gdzie jest Nemo? O świetnym...
2: Kasia!
0: To teraz Kasia chyba, co? Zdecydowanie. Kasia?
2: O rybce.
0: Oho, która miała na imię?
2: Nemo.
0: No właśnie, brawo, Kasia.
3: Kaśka,
0: jak tobie tak dobrze idzie, to ty może oprócz remontu, malowania, to też i byś coś przemeblowała dzisiaj, co?
2: No jasne, bez problemu.
0: Jak się Kasia bierze, to za wszystko. Krzysiek.
3: Jestem.
0: Jesteśmy z tobą, merch ci wysyłamy, już pakujemy, żeby ci tam dzisiaj dobrze szło. Żonę pozdrów.
3: Pozdrowie na pewno.
0: To teraz pozdrów, Krzysiek.
3: Pozdrawiam moją najkochańszą żonę Gabrysię.
0: Poszło. Kasia, a dla ciebie melotorba. Fajnie było. Dzięki, bye, hej.
2: Super, dzięki,
1: gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Kygo i Kali, to Save My Love w Melo Radio i tak się zastanawiamy, co trwa dłużej w wykonaniu faceta. Mycie samochodu czy zmywanie naczyń? Nie, no to pytanie chyba wiadomo, że retoryczne, nie? Daria, jak myślisz,
1: totalnie
0: czy nie?
1: Retoryczne, zdecydowanie no. Do samochodu. Przecież jest milion, wiesz, jakichś kosmetyków.
0: Poczekaj,
1: do tego samochodu.
0: Ja ci powiem, jak to się robi. Nie? Żebyś miała takiego wstępniaczka delikatnego. Musisz mieć tak, kilka ściereczek z mikrofibry, wiesz, piankę do plastików, jakieś nabłyszczanie, po myciu, wiesz, zaplanować sobie czas na woskowanie. No i wiesz, no to jest poważna sprawa, to nie można tego podejść tak,
1: wow.
0: O, nie?
1: Tymczasem no. Talerz pewnie myjesz tak, że opukujesz po prostu wodą i tyle.
0: Nie, otwierasz zmywarkę, wkładasz naczynia, zamykasz zmywarkę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
18: Bittersweet.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.

0: Tiesto i Dimitri Vegas. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia. Szybko do wyjęcia, 200. Szybko wbijajcie do meloradio.pl i szybko dajcie znać, jakie macie fajne pomysły na to, żeby wydać te pieniądze, a może po prostu przepuścić, Ewelina?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to był pomysł Eweliny. A twój? Czekamy na zgłoszenia na meloradio.pl. Ellie Goulding i Illenium teraz w Melo za 18:09.

0: Fisher, Tones and I, Favor. Jedna z propozycji do listy 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl i możecie zajrzeć tam teraz. Jest kilka fajnych propozycji do listy. Wybierzcie tę, którą wam się podoba najbardziej. Może właśnie ta, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy też do was newsy. Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach będzie smacznie, bo będzie kimchi, które ma nam podobno pomóc.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Największa fala porannego szczytu w Kielcach powoli opada. Przypominajka dla pomykających na jednośladach w związku z jutrzejszymi pracami przy S74. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Świętokrzyskiej zostanie zwężona i zmieniona na strefy wyłącznie dla pieszych. Niestety, chmury rozdomowiły się po prostu nad Kielcami. Jakaś taka szaro-bura aura się wciąż utrzymuje. Niby jakieś delikatne przejaśnienia są, ale słońca takiego konkretnego brak. Na szczęście są dobre informacje w związku ze słońcem. Ma się go pojawić jutro, całkiem nawet sporo, a temperatura ma podskoczyć do 21 stopni.
1: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Wstrzymanie rotacji, ale nie redukcja wojsk USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników.
3: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
2: Żadnej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce więc ma nie być. Możliwe są za to przegrupowania na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski, ale to proces, który trwa. Dziś maksymalne ceny paliw to 6,42 zł za litr benzyny oraz 6,58 zł za litr diesla. I jeszcze o tym, że kimchi może pomóc usuwać nanoplastik z organizmu, to przez znajdujące się w tej potrawie probiotyczne bakterie, które wiążą się z cząstkami tworzyw sztucznych, według naukowców pomagają w ich wydalaniu.
1: A my mamy coś, co całkiem naturalnie doda wam odpowiedniej dużej energii do działania dzisiaj we wtorek. Tak robimy od samego rana, tak podkręcamy tempo. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej, siema. Jest 9:00. Inni gadają, a my już gramy.

0: Tayo Cruz, Ludacris w Melo Radio, Break Your Heart w Melo. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, jest 19 maja i ja tylko przypomnę, że dzień mycia samochodów mamy dzisiaj. Też dzień dobrych uczynków jest i dzień fair play. Czy tą zasadę wyznajecie?
1: To powinieneś zagrać fair play, zrobić dobry uczynek i umyć mi samochód, wiesz?
0: To ja wiedziałem, że coś tam w ten deseń zakombinujesz. Dobra, dobrze, że Daria dzisiaj samochodem nie przyjechała, ale słuchajcie, jakbyście chcieli zobaczyć, jaką Daria ma dzisiaj rozkminę od rana, to wbijajcie na naszego Instagrama, tam jest kanał nadawczy. Można, a nawet trzeba zajrzeć.

Odkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano i czekamy na wakacje. No i kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to dziś znów będzie szansa je zgarnąć w Melo Radio i zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Długa lista gwiazd, najlepsi DJ-e szykują swoje sety. Zagrają dla was Paul Van Dyke, Axwell, Cosmic Gate, będzie Scooter i Afrojack. I wy też możecie dołączyć. Bilety na Sunrise Festival czekają na was w Melo Radio. I mamy jeszcze coś, uwaga, już w piątek na naszej antenie Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. A teraz jeszcze jeden artysta, który też zagra na Sunrise Festival, to James Hype w Melo i Waterfalls już teraz.

Bałzaj Magnetic w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 27 minut po godzinie 9. Słuchajcie, nepalski przewodnik pobił rekord wejść na Mount Everest. 56-latek wszedł na ten szczyt już po raz 32 w życiu i jeszcze mu się nie znudziło. To ja tylko wam to wrzucam, gdybyście chcieli dzisiaj ponarzekać, że znów musicie robić to samo. Pomyślcie, kto tu ma naprawdę podgórkę, co? The Kongs w Melo za chwilę.

0: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
13: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Fasa i Haldzio, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No dobra, to co tam fajnego robiłaś wczoraj, przyznaj się?
1: No ja fajnego oglądałam program Freeza, który nazywa się Bądź Fajny. No i ta, jak ta sama nazwa mówi, no to oni szukają ludzi, którzy są fajni. Trochę jest cringe'owy, trochę bardzo jest cringe'owy ten program i naprawdę tam się wiele działo. Był tam Jurson Luzak, który wbił nagle, odegrał scenkę, że z Żabą chce nagrać numer, w którym disują Kiniego. Kompletnie nic nie zrozumiałam z tej scenki, ale było fajnie, śmiesznie. No i Jurson Luzak przyszedł dalej. Ocenili, że jest fajny, idzie do drugiego etapu. No mi się wydaje, że mieli z niego bekę i go dlatego przepuścili. Karolku, nieładnie tak, naprawdę nieładnie.
0: Dobrze,
1: ale Jurson,
0: ciebie tam nie
1: kochamy
0: było,
1: cię.
0: No.
1: Ja bym na pewno przeszła, ja bym w ogóle dostała złoty przycisk i wygrała.
0: Jasne. No. I program musiałby się nazywać Bądź Najfajniejsza.

0: matka, a to mój numer skizo od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Snap Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy i te dźwięki, których ja tutaj słyszałem dzisiaj, tyle ich było. Nie wiem, czy bardziej Marcin, czy bardziej Daria. Daria, powiedz. Marcin chyba bardziej, nie? Dzisiaj od samego rana.
1: Tak, Marcin po prostu straszy człowieka spokojnego, czyli mnie.
2: Już ziewam, no.
3: A już o 10:00 zagramy.
0: Teraz ty.
2: Bibi Rexha, Faithless New Religion, siema.
0: Hej, hej.
2: I co, wtorek mamy i znowu szaro ponuro, nie?
0: Ale muszę ci to powiedzieć, ale fajnie, że jesteś.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
9: Południowy chillaucik wjeżdża na pełnej. Pamiętajcie, że od jutra przy wycince drzew pod S74 na Jesionowej i Świętokrzyskiej może pojawić się ręczne kierowanie ruchem i krótkotrwałe wstrzymania samochodów. Przystanki autobusowe na szczęście zostaną nienaruszone, więc komunikacja miejska pojedzie bez rewolucji. Stopni pokazują termometry w Kielcach. No słońce chyba się obraziło i jakoś nie pokazuje się zbyt wybitnie w Kielcach. Jutro ma być więcej, no ale musimy żyć dzisiaj jakoś, prawda, bez tego słońca. A dzisiaj jest w ogóle dzień dobrych uczynków, więc zróbcie coś miłego dla siebie, dla kogoś. Może kawka, bo ciśnienie coś poleciało w dół.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
9: Ewelina Walczak. W poniedziałkowy wieczór na centralnej magistrali kolejowej we Włoszczowie doszło do śmiertelnego wypadku. W rejonie wiaduktu przy ulicy Młynarskiej pociąg relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia potrącił mężczyznę, który zginął na miejscu. Włoszczowska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Tymczasem w województwie świętokrzyskim wystartował miesiąc zdrowia rodzin, w ramach którego aż do 23 czerwca mieszkańcy regionu mogą korzystać z bezpłatnych porad medycznych i pikników profilaktycznych, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
10: Warto pamiętać, że profilaktyka nie jest trudna i nie trzeba jej odkładać na później. Każdego dnia mamy wybór, więc wybierajmy świadomie.
9: Harmonogram wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Kieleckiego Oddziału Funduszu. Dbając o zdrowie, warto też wybrać się na wieczorny spacer po stolicy regionu, gdzie historyczny klimat wrócił na ulicę za sprawą budżetu obywatelskiego. Na ścianie kina Moskwa rozświetlono miniaturę 8 kultowych neonów z drugiej połowy XX wieku.
2: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Wiadomo, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, tak twierdzi agencja Reutera. Według niej decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy polecił wydać wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Nowy premier Węgier i jego 7 ministrów przyjadą dziś do Polski. To będzie pierwsza zagraniczna oficjalna wizyta Petera Madziara po przejęciu władzy. SOR pod szczególnym nadzorem. Oddział ratunkowy szpitala specjalistycznego w Radomiu będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez Straż Miejską. Wielu pacjentów jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków i bywają agresywni, mówi rzecznicza szpitala Wiktoria Kościelniak.
12: Była wzywana policja, musiała ona niestety interweniować. Tutaj ci strażnicy miejscy ułatwią nam troszkę to, że to bezpieczeństwo będzie zachowane.
11: Rekordzista w ubiegłym roku miał we krwi 6 promili alkoholu.
13: Taki olimpijczyk w sumie trochę. Siemanko, ja jestem Adrian. Bardzo się cieszę, że jesteście. Za chwilę pogadamy o tym, żeby nie wkurzać sokoła.

i Benny Hollow w Meloradio 15 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. Lepiej nie wkurzać sokoła. A dlaczego? To wie ornitolog, który trochę narozrabiał. Podczas pracy w terenie przeszkodził rodzince ptaków i jeden z nich się wkurzył. Złapał w swoje szpony smartfona intruza i poleciał w siną dal, dosłownie. W sieci macie nagranie, także to wszystko zobaczycie. A ja postanowiłem poprosić właśnie sokoła o komentarz w tej sprawie. No i usłyszałem jedno z

Milky David Guetta i Just The Way You Are w Meloradio, 27 minut po 10. Jak tam u was, mordeczki? Co dobrego, jak się macie? Chcielibyście trochę ponarzekać, chcielibyście się podzielić tym, co u was? Mam nadzieję, że jedno i drugie. A jeśli tak, to super, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na wypasione głosówki, chętnie je zagram na antenie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie.

0: Blank and Jones i Catch w Meloradiu. 18 minut do godziny 11, bo okazję czasem trzeba po prostu złapać. A to jest Meloradio, gdzie macie do zdobycia szybką kasę, 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie i jak chcecie. No i ja zapytałem przed momentem Ewelinę, na co chciałaby sobie taką kasę wydać.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Dziewczyno, jesteś świetna i proszę cię, nie zmieniaj się i właśnie na coś takiego...

0: Anima, Lisa i Bad Angel, prawie zbuntowany anioł. Natalia Oreiro się przypomniała. Nieważne, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, jesteś prawo czy leworęczny?
0: Prawo.
1: Ja też jestem praworęczny i w tych najbliższych newsach dowiemy się prawdopodobnie dlaczego.
0: Aha, no dobra, ale to dobrze czy to źle?
1: Też nie będzie? Wiem, chyba neutralnie.
0: Aha, no to spoko.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Czy dominacja kontrolowania ręki wpływa na poglądy polityczne?
1: Nie wiem.
0: Aha.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Jakieś większe przejaśnienia zawitały w końcu do Kielc, chociaż taki szary filtr mam wrażenie, że wciąż jest narzucony na chmury i przez te chmury próbuje przebić się słońce, ale niestety mam wrażenie, że tę walkę dzisiaj trochę przegrywa. Teraz w Kielcach na termometrach mamy 14 stopni, dobijemy dziś do 18 i raczej bez deszczu.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego o śmiertelne pobicie mieszkańca Kielc. Mężczyzna wpadł na autostradzie A4, gdy próbował uciec z kraju. Przypomnijmy, do tragedii doszło na początku maja. Napastnik zaatakował 56-letniego mężczyznę, a później uciekł, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji.
2: W miniony piątek 36-latek został doprowadzony do prokuratury oraz sądu. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia.
0: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Z kolei w samych Kielcach 3 firmy chcą zaprojektować nowoczesny zbiornik retencyjny i przebudowę ronda Giedroycia. Ruszyła już analiza ofert, z których tylko jedna mieści się w miejskim budżecie wynoszącym ponad 500 000 zł. Zostajemy w stolicy regionu. 4 dni pełne spotkań z kulturą czekają na mieszkańców w ramach 2. Świętokrzyskiego Festiwalu Literackiego, który rozpocznie się 28 maja. Oprócz rozmów ze znanymi pisarzami i aktorami, organizatorzy przygotowali warsztaty tworzenia karykatur, piknik literacki oraz koncerty.
3: To są newsy Meloradia, minuta do 11:00, Marcin Sikora.
4: MSWiA chce przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. To na czerwiec, lipiec i sierpień, tak zakłada projekt rozporządzenia. Małe miejscowości, wielkie długi. Mieszkańcy wsi i miasteczek mają prawie 30% zaległości finansowych wszystkich konsumentów. To w sumie 12 miliardów złotych. Najwięcej do spłacenia mają osoby w wieku 46-55 lat, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
5: Wystarczy, że ktoś z domowników traci pracę lub zaczyna nieregularnie dostawać wypłatę, a pojawiają się problemy.
4: Dochód mieszkańców największych miast jest o ponad 1/3 wyższy niż mieszkańców małych miasteczek i wsi. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna. Może to być skutek wyprostowanej postawy i wykształcenia większego mózgu. Tak wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego.
3: Czyli co, osoby, które są praworęczne, mają większy mózg?
4: I na pewno są bardziej proste, jeśli chodzi o postawę.
3: To jest niesamowite. Ja kiedyś od kogoś usłyszałem, że jestem prosta, ale zrozumiałem to trochę inaczej.
4: No widzisz, trzeba było inaczej.
3: No właśnie. Siemanko, ja jestem Adi, mamy 11:00 na zegarach. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Backscomb, Think About Us. Dobrze, że jesteście.

0: Alok Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po 11. Wiemy, dlaczego psy jedzą trawę. W końcu udało się to ustalić. Słuchajcie, weterynarze rozwiewają wątpliwości dosłownie, no bo podobno chodzi o ciekawość, smak, czasami nudę lub też po prostu instynktownie to robią. I specjaliści też mówią, by im tej przyjemności nie odbierać. No chyba, że trawa jest czymś pryskana, no to wiadomo, wtedy unikamy. Chociaż są też takie psy, co raczą się czymś trochę innym.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi.

Jest taki magiczny współczynnik, który mówi, że jeżeli wypiliście kawę jakoś 5 minut temu i słuchaliście tego numeru, to wchodzi dwa razy lepiej. A to był John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. A propos czasu, gdybyście pytali, to mamy 25 minut po 11 i to oznacza, że jeszcze do godziny 12 dużo dobrej muzy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat to na pewno będzie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to...

tym tańcem to tylko trzeba uważać, bo czasami ten życiowy parkiet bywa śliski. Ostatni raz zatańczysz ze mną, Trip Skubańczyk w Melo Radio. 20 minut do 12, tak podkręcamy tempo we wtorek, oczekując weekendu i ja wiem, że wam się nie chce. Ja was w 100% rozumiem, bo ja też miewam takie chwile, ale są rzeczy, które poprawiają nastrój i do tego grona na pewno należy muza. A to, co się dzieje w 30 Meloradia, to jest coś pięknego, bo to wy decydujecie o tym, które numery zyskują waszą aprobatę. No i tak, ten numer, który chcę zagrać, czyli Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, to jest kawałek, który tak naprawdę zyskał drugie życie, a ostatnio podczas notowania zajął miejsce czwarte. Z waszą pomocą może być pierwsze. Głosujcie na meloradio.pl.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Czy będzie satysfakcja po spróbowaniu, jak to się nazywa?
1: Strumpwafel.
0: Jezu, strasznie. Dobra, poczekajcie.
2: Ale dobre, co tam jest, Pofi?
1: Nie wiem, to Jeremi przyniósł, to niech się wypowiada.
2: Bardzo dziękujemy, Jezu, rewelacja. A co masz w newsach?
1: A ja mam w newsach, co ja mam? Mam lek na bezdech senny na przykład, tak do odmiany, żeby było zdrowo.
2: Rewelacja. Jak to się nazywa jeszcze raz?
1: Strumpwafel.
2: Strasznie trudna nazwa.
3: A już o 12 zagramy
2: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo Radio.
0: Dobra, ostatni raz, jak to się nazywa?
1: Strumpwafel.
0: Mam wrażenie, że dziadek wymieniał podobną nazwę.
1: No tak brzmi jak jakieś niemieckie siły bojowe, nie?

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Wybija samo południe, a Kielce w końcu mogą trochę odetchnąć. Grube chmury zaczynają w końcu pękać i wjeżdżają do nas wyczekiwane rozpogodzenia. Na termometrach mamy teraz prawie 15 stopni. Wiatr uspokoił się. Jutro ma uderzyć do nas piękny błękit nieba, a temperatury wreszcie przebiją magiczną barierę 20 stopni.
0: To są newsy Melo Radia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Blisko 800 mandatów i 3 poważne wypadki to bilans weekendowej akcji Prędkość w regionie świętokrzyskim. Większość kierowców wpadła w rejonie przejść dla pieszych, a rekordzista z Sandomierza pędził w terenie zabudowanym aż 119 km na godzinę. Kierowcy w regionie muszą zwolnić również w samych Kielcach, gdzie rusza kolejny etap budowy trasy S74. Od jutra duże utrudnienia czekają na pasażerów, pieszych oraz kierowców na ulicach Jesionowej i Świętokrzyskiej, głównie w rejonie Galerii Echo. A kto chce uciec od drogowych korków, może sprawdzić kalendarz profilaktycznych pikników. W regionie wystartował miesiąc zdrowia rodzin, mówi Agnieszka Białasitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
5: Miesiąc zdrowia rodzin to dobra okazja, by zadbać o zdrowie z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
4: W kilkunastu miastach regionu aż do 23 czerwca będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i porad ekspertów.
6: Prawie 12. Marcin Sikora i newsy Melo Radia.
7: W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe amerykańskich czołgów Abrams. Dzięki temu nie będzie trzeba ich naprawiać w USA. Centrum serwisowe ruszy w 2028 roku, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
8: Ze względu na to, że tutaj w Dęblinie to centrum będzie jedyne, więc liczymy na to, że tutaj będą mogły być też naprawiane czy serwisowane czołgi należące do innych państw Abramsy albo do armii amerykańskiej, które stacjonują w Polsce.
7: Na całym świecie oprócz Polski Abramsy będą serwisowane tylko w USA i Australii. A Stany Zjednoczone pokazały pewną elastyczność w rozmowach pokojowych, tak twierdzi Iran. Chodzi o wstrzymanie sankcji na irańską ropę. Naukowcy wynaleźli lek na bezdech senny. To przyjmowana na noc tabletka, która leczy przyczyny zapadania się dróg oddechowych. Pozwala kontrolować oddychanie.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Siemanko, mamy godzinę 12, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Jeżeli tylko macie ochotę, to się tym podzielcie na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na głosówki. Elo!

Wiecie, jak się do tego fajnie sprząta? Spróbujcie, Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 12. Wstydzicie się robić 6-7? Słuchajcie, no to znamy kogoś, kto to zrobił. Papież Leon XIV rizuje jako Ohio Sigma. Podczas spotkania z młodymi pielgrzymami w Watykanie dzieci pokazały mu popularny gest, a duchowny po chwili z uśmiechem na twarzy postanowił go powtórzyć. No i papież zrobił 6-7. Nagranie szybko podbiło internet i do tej pory osiągnęło już ponad 22 miliony wyświetleń. Tak sobie myślę, że jeszcze to mu trzeba by było pokazać.

0: Vibe. Fajny vibe, another talk to you w Meloradio i 28 minut po 12. Tak, podkręcamy tempo, mamy wtorek. Przypominam, to jest bardzo dobra wiadomość, bo już poniedziałek za nami, czyli najgorszy dzień tygodnia. A od jutra w pogodzie ma być znacznie lepiej. Widziałem na termometrach nawet jakieś takie 23 stopnie. Nawet słońce, byłoby super. Ale Sai Heroes jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Melatonina leka. Dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: To z dedykacją dla was, bowiem jak ciężko pracujecie i robicie wszystko, by było po prostu dobrze. Heroes w Meloradio. 17 minut do godziny 13. Mikołaj Kujawiński.
1: Cześć, cześć,
0: siemanko.
1: Jestem.
0: Słuchaj, a propos bohaterskiej postawy i tego numeru, który graliśmy, to był Alesso, by the way. Mhm. Masz jakiś cytat?
1: Mam cytat, taki jeden z moich ulubionych.
0: Naprawdę?
1: Wiesz, Kenway, w świecie bez pieniędzy bylibyśmy bohaterami. Blackbeard, Assassin's Creed 4 Black Flag.
0: Bardzo ładny cytat. Swoją drogą, jak wspomniałeś o Assassinie, to ja tylko powiem, że w okolicach września ma być premiera tej czwórki z remake'iem.
1: Czekam,
0: czy to będzie udane? Zobaczymy, no miejmy nadzieję.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradio. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. No bo dołączył też Adrian Górny, siemanko.
1: Siemanko.
0: Co tam w newsach masz, przyjacielu?
1: No będzie na przykład o nowych słodkich, przynajmniej z wyglądu, nie pod innymi względami, no, gryzoniach w poznańskim zoo.
0: Dobra, no to w takim razie zamieniamy się w słuchi, zaraz o tym posłuchamy więcej.
2: A już o 13 zagramy.
0: Też niezłe gryzonie. The B-Rexa i Faithless. A ten genialny numer usłyszycie punktualnie o 13 w Meloradio.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
16: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
15: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
16: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
15: Jaką mamy zatem alternatywę?
16: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
15: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
14: Ogłoszenie płatne.
17: Meloradio Kielce na 103,9 FM.
18: Minuta do 13:00. Newsy Meloradia i Adrian Górny.
0: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Estonią. Jak poinformował tamtejszy minister obrony, najprawdopodobniej ukraińskiego drona. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców, ich nieba strzegą samoloty z innych krajów NATO. Rolnicy protestują przeciwko wysokim cenom nawozów. Dzisiaj bez polskich rolników w Strasburgu, a polscy będą protestowali jutro w Warszawie. Ceny nawozów w ostatnim roku wzrosły w Europie średnio nawet o 70%. Nowi mieszkańcy w poznańskim zoo. To szerokostopki jałoogonowe, gryzonie. Jeden samiec i trzy samice przybyły z Wrocławia. Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
19: Mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. W momencie interakcji syczą.
0: Szerokostopki białoogonowe wywodzą się z Madagaskaru. Największym zagrożeniem jest tam dla nich wycinka lasów.
20: Na zegarach 13. Siemanko, ja jestem Adi i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Na początek PB Rexa i Faithless z cały czas bardzo piękną nowością New Religion. Do 14 jesteśmy razem. Yeah!

Kygo, Khalid Griffin i Save My Love of Melo. 14 minut po 13. Berlin wpadł na pomysł, co robić, by radzić sobie z sypem na mieście. Mimo, że miasto faktycznie piękne, to boryka się ze sporym śmieciowym problemem. Dlatego coś z tym zrobili. Przekminili, że w zamian za sprzątanie śmieci w mieście obywatele, mieszkańcy dostaną zniżki do ulubionych restauracji i jakieś inne benefity. I szczerze, uważam, że to jest naprawdę mega fajny pomysł, bo jest to kozacka motywacja. I co by nie mówić, żarcie zawsze działa. Sam bym się rzucił i brał wolne w robocie.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, 28 minut po 13:00, tak, podkręcamy tempo. No tak, a Sony Fodera to będzie na Sunrise Festival 31 lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Tam się widzimy i wy tam też będziecie razem z nami. Sony też będzie. I coś mi się wydaje, że spotkamy się z nim na Red Stage. A w piątek po godzinie 21 Sunrise Honor, a to między innymi też szansa na to, żeby zgarnąć bilety na tę imprezę.
1: Meloradio Kielce. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
10: No jest lipa.
11: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
9: Get ready with me.
11: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
9: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
11: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek. Wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Filipe, Knel i Sir Mich w Melo Radio. Niech się kręci. 17 minut do godziny 14, a my w Melo mamy taki konkurs. Jak on się nazywa?
1: Szybka kasa.
2: Kasa.
0: Ewelina, na co by się wydała? Powiedz mi szczerze, dziewczyno.
3: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie się zgłosić. Jak ten konkurs się nazywa jeszcze raz?
1: Szybka kasa!
0: No i super, wszystko jasne. Jesteśmy firmą, która najlepiej sprzedaje swoje produkty.

0: Powiem tylko tyle. Tu należy zachować szczególną ostrożność. Offenbach? Nie, to James Hype, przepraszam. Be mine.
1: James Hype, który zagra na Sunrise Festival, człowieku.
2: A my tam jedziemy razem z wami na jakiej scenie on zagra. Trzeba to szybko sprawdzić.
0: Na Red Stage'u. Jestem
1: Red
0: bardziej
1: stage'u.
0: Niż pewny.
1: No
0: to będzie
1: grubo. Wow.
0: Tak jest. Iga Mikołaj jest tutaj, siemanko.
3: Yo.
0: Jak się czujecie?
2: Dobrze.
0: Fantastycznie. Ekstra. Macie to przygotowane?
2: Aha. A już o
1: 14 zagramy. Zokaria, Andy Dust.
4: Coś mi się przypomniało.
1: No i z czego ta beka, co?
4: Nie wiesz z czego.
2: I ten numer zagramy wam punktualnie o 14. Jej.
4: To było wczoraj?

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
7: Przed mikrofonem Adrian Górny.
8: 4 osoby zabite i 29 rannych po rosyjskim ostrzale ukraińskich obwodów charkowskiego i czernichowskiego. W ataku użyto przede wszystkim dronów, ponad 200, ale także rakiet. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z europejskimi orderami zasługi. To nowa nagroda Unii Europejskiej. Uhonorowano nią także 18 innych osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i unijnych wartości, m.in. Władimira Zełenskiego czy Angela Merkel. Warszawa liderem pod względem liczby kolizji i wypadków na drogach. W ubiegłym roku w stolicy było prawie 23 tysiące takich zdarzeń, ale gdy zestawimy liczbę zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderem jest kto inny.
9: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
8: Mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Najwięcej ciężko rannych ofiar wypadków było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest wtorek, Mikołaju. Ja tobie przygotowałam dzisiaj
2: kanapkę.
1: Instrukcję, jak obchodzić się z kobietami.
2: A możesz dorzucić do tego kanapkę?
1: A z czym?
2: No tak, nie wiem, tak z szynką i ze serem, nie? Z
1: nie
2: pomidorem
1: mam.
2: Może jakimś.
1: A mogę dać ci po prostu nic?
2: No dobra.
1: Może być?
2: Lepszy, chociaż lepszy ryc niż nic.
1: No to mogę dać siebie, mój uśmiech, o!
2: Może być.
1: Drogie rzeczy, Iga Mikołaj, siemanko!

0: Stars, Molo Radio, Mikołaj. Mhm. Jak robi alpaka?
1: Nie wiem. nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Chyba jakieś takie...
0: To bardziej osioł.
1: Co ty, osioł robi? Co ty, osła nigdy nie widziałaś? Nie odpowiadaj na to pytanie, nie odpowiadaj.
0: Ale my o alpakach chcemy porozmawiać, ponieważ mamy nową mieszkankę warszawskiego zoo.
1: Jest nowa alpaka, która została nazwana Suzy. Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy głosowali. 25 tysięcy głosów na imię Suzy właśnie.
0: A czemu nie Zuzia?
1: Nie wiem. Ja bym nazwał tę alpakę też jakoś inaczej.
0: Na przykład?
1: Alpaka Tupaka. Mm. O, dobre,
0: że
1: nie?
0: Taki rym. No. Wow, myślałeś, żeby zostać poetą?
1: Kupujcie moje wiersze. Proszę.
0: Amen. Hello.

0: Lecę, bo chcę we Freak Fight'cie. Czy ty, Mikołaj, kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy jestem skomplikowana?
1: Nie, zastanawiałem się. Dobrze wiem, że jesteś.
0: No właśnie. A znasz taką aktorkę Anna Maria Sieklucka? Zagrała w 365 dni.
1: Kojarzę film, kojarzę zamysł tego filmu.
0: No. Rozumiem, że nie widziałeś, ale jest to znajome.
1: Nie oglądałem, ale wiem, o co chodzi. Tam facet ją porywa i ona się w nim zakochuje, bo tak działa świat najwyraźniej.
0: Nie, ale tak, fabuła tak właśnie brzmi. I ta aktorka ostatnio udzieliła wywiadu i przekazała taką instrukcję mężczyznom, jak powinno się obchodzić z kobietami. Czy jesteś gotowy?
1: No, słucham.
2: Każda kobieta na przykład w miesiącu jest nas cztery. No bo w zależności od tygodnia cyklu, my w każdym tygodniu jesteśmy inne.
0: Czyli jedna kobieta to tak naprawdę cztery kobiety, rozumiesz?
1: To dlatego tyle gadacie. Za cztery.

0: Uwielbiamy ten kawałek Magnetic Bausa, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o sztuce.
1: No, takiej sztuce nowoczesnej.
0: O. Dwóch sztukach.
1: A to dobre jest.
0: A dziękuję, dziękuję. No to zostańcie koniecznie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 80 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty krzące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Drodzy panowie, proszę dać głośniej. Może macie czas 20 maja, bo mam ciekawy casting.
1: Ten na Playboya takiego, tak?
0: Dokładnie. Doda i Fagata szukają mężczyzny atrakcyjnego, zadbanego, pewnego siebie. Powinien wyglądać jak osoba przyzwyczajona do luksusu i powodzenia u kobiet. Uwaga, tak naprawdę to szukają atrakcyjnego faceta do tortur.
1: Do tortur? Co będą robić? Śpiewać?
0: No teledysk kręcą.
1: Czyli będą śpiewać.
0: No w zasadzie to tak.
1: Najgorzej.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Toes and I. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A w newsach przeniesiemy się do Wrocławia.
1: O, moje miasto rodzinne.
0: Na autostradę A4.
1: O, nie lubię jej strasznie.
0: A, to może polubisz, jest taka szansa, ale musisz posłuchać newsów.
1: No nie wiem, może jak nawierzchnię zrobią nową.
0: No właśnie.
2: A już o 15:00 zagramy
1: I Run, Haven i Caitlin Aragon. Czyli będzie nawierzchnia?
0: Tego nie powiedziałam.
1: A dobra, bo to wiesz, jeszcze akwarelista te autostrady budował i to
0: będzie
1: widać.
0: Będzie sztuka.
1: To brzmi niebezpiecznie.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
18: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
22: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Adrian Górno on the mic.
2: Premier Węgier już w Polsce. Peter Madziar przyleciał do Krakowa, gdzie ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To część wizyty o charakterze prywatnym. Oficjalne spotkania będą w Warszawie, a premier odwiedzi jeszcze Gdańsk. Jest ostateczna decyzja o centralnym porcie komunikacyjnym w Baranowie. Minister finansów i gospodarki negatywnie rozpatrzył odwołania od decyzji lokalizacyjnej. Prace związane z budową fundamentów pod terminal pasażerski mają rozpocząć się we wrześniu. W Muzeum Architektury w Wrocławiu można oglądać wystawę o autostradzie A4. Tytuł brzmi: na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka Agata Ciastoń.
3: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali.
2: Dowody w postaci zdjęć są na wystawie. Ekspozycja będzie dostępna do września.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Teraz na środkowym pasie są wyboje albo dziury czasami nawet.
1: To też sztuka, jakby nie patrzeć.
0: No.
1: A kto lubi Czarka Pazurę?
5: Ja.
1: Ja też, o nim pogadamy.

0: Armin van Buuren, Come Around Again. Między mną a Mikołajem jest spora różnica wieku, więc znalazłam informację dostosowaną do twojego poziomu.
1: Dziękuję.
0: Proszę. Cezary Pazura to jest mega znany aktor.
1: Cezary Pazura to jest mój poziom? Nie, no dzięki, gra.
0: Ależ proszę cię bardzo. Ja wprawdzie nie widziałam takiego filmu jak Dzień Świra. Ale
1: dobra, no.
0: Mam informację od Czarka, specjalnie dla ciebie.
2: Odrzuciłem główną rolę w filmie Dzień Świra. Już wstaliście? Już? Tak? Dochodzicie do siebie? Tak, odrzuciłem.
1: To dobrze, bo sobie chyba nikogo innego nie wyobrażam w tym filmie jak Marka Konrada. Chociaż przecież Cezary Pazura też zagrał Adasia Miałczyńskiego w filmie Nic Śmiesznego. Też pewnie nie widziałaś.
0: Nie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Malo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz porozmawiamy o bardzo dziwnym zdarzeniu.
1: Tak, strażak, ochotnik tak? Zniecił pożar lasu na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, a potem brał udział w akcji gaśniczej i został oczywiście złapany. Przyznał się do stawianych mu zarzutów i stwierdził, że podpalał las z głupoty.
0: Świetne wyjaśnienie. Z głupoty po prostu niszczył przyrodę i był fatalny.
1: Przynajmniej uczciwie, ale no czasami się robi w życiu takie różne rzeczy.
0: Ale
1: z głupoty.
0: Takie.
1: No nie, no ja na przykład z głupoty poszedłem na studia dziennikarskie. To był duży błąd.
0: Okej, okay. A wy co zrobiliście w życiu z głupoty? Dajcie nam znać głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ale poczekaj, studia ci się przydały, jesteś tutaj.
1: Ale ich nie skończyłem, więc właściwie to mi się nie przydały.
0: A wy? Co głupiego zrobiliście? Dajcie nam znać, WhatsApp Meloradio, przyjmiemy głosówki najchętniej, ale wiadomości tekstowe również. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: i John Summit w Meloradiu. Sprawdzamy, jakie rzeczy zrobiliście w życiu z głupoty i mamy głosówkę od Oli.
1: Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam, to wyjście za mąż. Wiecie, ile kosztują rozwody?
2: To mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że facet powie, że właśnie się ożenił z głupoty, a tutaj patrzcie, jak nas pięknie zaskakujecie.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Trips nad wodę w Meloradiu. Sprawdzamy, co w życiu zrobiliście z głupoty. Dziękujemy za wszystkie głosówki. I przyszła taka właśnie głosówka od Andrzeja.
1: Z głupoty to ja zostałem pracownikiem fizycznym, bo nie chciałem się uczyć.
2: Ja powiem, Andrzej, że akurat ja to ciebie szanuję, bo pracownicy fizyczni pchają ten świat do przodu. Pewnie. A wszystkich innych i tak zastąpi sztuczna inteligencja, więc po co się starać?
0: Mikołaj, podwyżkę przecież chcieliśmy, nie pamiętasz?
2: No ale nas chyba nie zastąpi, nie? Prawda? Prawda? Prawda?
0: Don't want your love, Illenium, Ellie Goulding. Two ships in the night.

0: Za każdym razem jak Grabbed Angel, to czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze.
1: W takim cyberpunku, no. Mhm. Jest ten klimat.
0: A wiesz, że w newsach porozmawiamy o nowej aplikacji?
1: O, do czego?
0: Musisz posłuchać newsów Melo Radia, żeby się dowiedzieć.
1: No dobra, no to w takim razie zostaje.
0: Będzie tam natura.
1: Okej. Okay.
2: A już o 16:00 zagramy
1: Bad, WW i Kashmir.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla Smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: O reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy od krwawego starcia w kieleckim Heliosie. Jeśli macie dziś ochotę na totalną kinową demolchę, to wybierzcie się na seans filmu Mortal Kombat część drugą. Na ekranie bezwzględna walka o losy Ziemi. Ulubieni bohaterowie, widowiskowa akcja i legendarny klimat kultowej gry w najlepszej jakości. A już w ten piątek w klubie studenckim w SPAK wystąpi człowiek legenda polskiej sceny Cezary Jurkiewicz. Byłam na jego występach, widziałam i z ręką na sercu polecam Wam, bo moim skromnym zdaniem to po prostu jeden z najlepszych stand-uperów w Polsce. A jak już przetrwacie piątkowy maraton śmiechu, to w sobotę startuje Wielkie Święto Kieleckiej Przyrody, rusza piąta edycja Geofestiwalu. Pierwszy weekend to totalne szaleństwo w Parku Kadzielnia. Czekają na Was loty na Tyrolce, jaskinie, kajaki, warsztaty oraz nocny koncert.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Adrian Górny.
4: Dwoje Polaków, którzy byli na łodziach z pomocą humanitarną dla strefy Gazy, są już w drodze do izraelskiego portu. Wczoraj niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło te łodzie. Polska służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy naszym aktywistom. Pilne posiedzenie Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie eboli. W Demokratycznej Republice Konga zmarło już ponad 130 osób, a ponad 500 ma objawy. WHO określa to jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. To drugi najwyższy stopień alertu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przygotowała aplikację Lasy Kujaw i Pomorza, mówi Honorata Galczewska.
5: Możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w lasach, ale zobaczyć, jakim szlakiem, jeżeli preferujemy turystykę rowerową, tam dojechać.
4: Przez aplikację można też zgłosić pożar, podrzucanie śmieci lub ciekawe miejsca.
2: Szybko, z czym się kojarzy Wiking?
3: Wiking kojarzy mi się z metalem. No. Metalem.
2: Z metalem? No. Ciężkim czy...
3: No ciężkim metalem.
2: Ciężkim metalem. Porozmawiamy o Wikingach? Tak jakby.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, dobrze powiedziane. A teraz Wiking.
1: Wiking. Erling Haaland to jest taki piłkarz, gra w Manchesterze City, tak? I pochodzi z Norwegii, jest też reprezentantem tego kraju. No jak się spojrzy na Erlinga Haalanda, na jego twarz, jak on biegnie do tej piłki, no to się można przestraszyć, bo ma taki wyraz takiego wikinga właśnie, jak on biegnie.
0: To dobrze, że będzie animacja właśnie o nim jako o wikingu.
1: Tak, animacja Vikings, to ma być norweska pełnometrażowa produkcja i tam Haaland zagra wikinga o imieniu Haaland.
0: Jak kreatywnie. A my za chwilę pobawimy się w Czy coś ci dzwoni? Fajny dźwięk przygotowaliśmy.
1: Bardzo nostalgiczny.
0: Mi nieznany.
1: No tak.

0: To Ray Dalton w Moloradiu. Czy coś ci dzwoni? My co wtorki gramy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania Mellow Mystery Box pełen tajemniczych gadżetów.
0: Ależ to kusi, naprawdę. My gramy dźwięk, wy zgadujecie przez WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Zasady są chyba proste. Dźwięk
1: zasady
0: niekoniecznie.
1: Znamy. Nie jesteśmy na wczasach. Proszę zapuszczać.
2: Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy.
0: Usłyszałam to po raz pierwszy w życiu.
1: No co ty, Iga, ale wy, słuchacze, na pewno wiecie, co to jest.
0: A mogę jeszcze raz puścić, bo to trudne?
1: Dawaj.
0: Dobra. Ja naprawdę pierwszy raz teraz to słyszę.
1: Musimy zadbać o twoje jakieś wykształcenie filmowe, bo... Ani tego, ani Dnia Świra, ani nic śmiesznego, ani Killera,
0: lajków,
1: ani Chłopaki nie płaczą, ani Poranek Kojota.
0: Oglądam wszystkie filmy.
3: Czy coś ci dzwoni?
0: A jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Z czego ten dźwięk pochodzi?

0: startuju, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, a wy zgadujecie z czego one są i dzisiaj było ciężko, przynajmniej dla mnie.
1: Przypomnijmy może w takim razie o co się rozchodzi.
0: A jakie są negatywne odpowiedzi?
1: No, pojawiły się takie, że to Złotopolscy, Plebania, Klan i to też są takie polskie, kultowe seriale, ale nie o to chodzi.
0: Na szczęście jest Natalia. Dajesz.
2: Jest to oczywiście Rodzina Zastępcza.
0: Brawo!
1: Moja reakcja to Jędrula Face.
0: Kto?
1: Musimy nadgonić to wszystko.
0: Na 1000 lajków.
3: Czy coś ci dzwoni? Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachu tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
17: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: BFF, Bambi, Ankleosia. Na pewno każdy ma ten sam problem, jak jedzie na wakacje i leci samolotem. Jak tu się zmieścić? Jak się spakować w ten mały plecaczek?
1: Ja nie mam takiego problemu.
0: Okej. Okay. Ale większość ludzi ma taki kłopot i zawsze te limity bagażu są przerażające.
1: No tak, a teraz będzie jeszcze gorzej.
0: Tak, ponieważ jedna z linii lotniczych podkręca takie kontrole bagażu i będzie rozdawać swoim pracownikom premię za każdego przyłapanego pasażera.
1: Wow, premię za bycie konfidentem bagażowym. Super, super. A u nas taka premia bez donoszenia na nikogo. Szybka kasa od Meloradia. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tyle.

0: How does it feel w Meloradiu?
1: Feels good.
0: Feels good?
1: No, feels good w Meloradiu.
0: No oczywiście, że tak, bo Meloradio podkręca tempo. I wiesz, co jeszcze robimy? Zabieramy ludzi na Sunrise Festival.
1: To już w ogóle jest jakiś kosmos, nie? Że tak dwa w jednym.
0: Wow. Wow.
1: Wow, wow, wow.
0: Wow.
1: Wow, a zaraz newsy. Wow.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal the Man. Niech to będzie zwiastun słońca, bo już mam dosyć tych chmur.
0: To wyjrzyj za okno.
1: Świeci, o!

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
5: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
5: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
14: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Bittersweet.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Po reklamie. Autopromocja.
20: Wieczorami
1: idę w Melo.
20: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 8.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, kto jeszcze nie był, niech koniecznie nadrabia, bo na ekrany po 20 latach wróciła najsłynniejsza szefowa świata w filmie Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Byłam ostatnio na tym w kinie z moją przyjaciółką i powiem Wam, że bawiłam się naprawdę całkiem nieźle. Pośmiane było. Szykujcie kalendarze też na koniec miesiąca. Od 28 do 31 maja Wojewódzka Biblioteka Publiczna organizuje potężną drugą edycję Świętokrzyskiego Festiwalu Literackiego. I czeka na Was aż 25 bezpłatnych wydarzeń. Do Kielc przyjdzie m.in. Robert Więckiewicz, Mateusz Damiński. Będzie się działo. No i jeśli już teraz szukacie planów na kolejny miesiąc, to 17 czerwca do klubu SPAK wbija sam Ponti. Cezary Ponteski, tak, przyjedzie do Kielc ze swoim zupełnie nowym programem stand-upowym.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Adrian Górny on the mic.
4: 3 miesiące aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w powiecie kętrzyńskim. Chłopak zmarł po pobiciu, do tragedii doszło w sobotę. Jednemu z aresztowanych prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, pozostałym 3 pomocnictwo w tym przestępstwie. Przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami o obecności ich wojsk w naszym kraju, po tym jak Pentagon wstrzymał rotację brygady pancernej.
5: Wiceministrowie Obrony Narodowej odbywają spotkania z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także wizyta w Białym Domu.
4: Mówi premier Donald Tusk. Z kolei w Brukseli szef naszego sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił NATO w Europie. Polka rodzi pierwsze dziecko średnio w wieku ponad 31 lat, wynika z najnowszych danych GUS-u. Średnia wzrosła o 5 lat przez ostatnie ćwierć wieku.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zbliżymy się do siebie bardzo mocno.
2: O, ale są błędy, których nie należy popełniać w takich sytuacjach.
3: Dive into the ocean, Alok, tak zaczynamy.

0: sobie, że chcesz się zbliżyć.
1: No.
0: Do kogoś.
1: No.
0: I nie wiesz, co dalej. Znaczy,
1: co?
0: Wiesz, ale nie wiesz raczej, bo są trzy rzeczy, których nie wolno robić.
1: Świetne wprowadzenie. No, jakie są trzy rzeczy, których nie można robić w łóżku?
0: Nigdy nie można zawstydzać partnera, czyli nie możesz go w żaden sposób
1: urazić. Ma to sens.
0: Ma to sens.
1: Tak, tak, tak.
0: Nie możesz używać intymności jako testu dla tej swojej partnerki. I najważniejsze, Mikołaj, skup się. Nie możesz tego nigdy zrobić pod żadnym pozorem. Nie możesz udawać orgazmu, zapamiętaj. No,
1: dobra, zapamiętam, dzięki.
0: Przyrzekasz, że nigdy tego nie zrobisz?
1: Dobrze, nigdy nie będę udawał.
0: To dobrze. Win, gips, meloradu.
1: To poszło w dziwnym kierunku.

0: na speak americano. 1, 2, 3. Wychodzi na to, że ty nadużywasz sztucznej inteligencji, bo co trzeci z nas to robi.
1: No, nie. Myślę, że inaczej powinniśmy policzyć.
0: Słucham cię.
1: Ja akurat używam bardzo rzadko. I to zazwyczaj do jakiegoś troubleshootowania rzeczy, które mi się psują na komputerze.
0: Okej, a podobno Polacy nadużywają i generalnie AI zastępuje nam terapię. Ja tylko czasami się go pytam, co uważa o tym, że mój współprowadzący jest dla mnie niemiły, albo
1: no i
0: o
1: co
0: tym,
1: uważa?
0: Że
1: odpiąć go zaraz od prądu?
0: Po prostu nie słuchasz moich potrzeb.
1: Głupi ten komputer, powiem ci.
0: Nie no, ale naprawdę nie używasz sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów cudzych albo własnych?
1: Nie.
0: Zszokowałeś mnie.
1: No jednak, wiesz, myślę, że i tak jesteśmy tak po prostu nabodźcowani tymi cyfrowymi wszystkimi rzeczami, że no człowiek musi o czymś myślić, nie? Bo zaniknie mu mózg.
0: Dobra, ja sprawdzę za pomocą sztucznej inteligencji, czy na pewno jesteśmy przebodźcowani, bo ja ci nie wierzę.

0: Kaigo, Khalid w Meloradiu. Nie wiem, czy wiecie, ale nie można sobie tak po prostu używać emoji.
1: Nie, no bo one noszą ze sobą takie też ukryte czasami przesłania.
0: I teraz rozumiesz, dlaczego ja się często stresuję, jak ty do mnie piszesz?
1: To ja nie używam.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: O tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Anima z Martin Garrix i Mikołaj grający na zębach.
1: Dzięki.
0: Bierna agresja z uśmiechem, stosujesz to non-stop.
1: Ta? Wątpię, bo ja w ogóle emotikon nie wysyłam.
0: No to może cię z kimś pomyliłam.
1: No właśnie, bo zostało przeprowadzone badanie a propos emotikon, jak są one odbierane przede wszystkim w pracy. No i się okazuje, że te pozytywne są raczej odbierane okej, ale tylko przy pozytywnych wiadomościach. Jak napiszesz komuś, ale zrobiłeś słabe wejście, uśmieszek, to wtedy wychodzisz na pasywno-agresywną. Najlepiej wysłać XD po prostu.
0: Aha, ale
1: XD
0: zrobiłeś wejście.
1: Na zawsze.
0: XD.
1: No.
0: XD.
1: No XD.
0: Fajnie wyglądasz XD.
1: No. To też ma takie pejoratywne, ale...
0: No dosyć.

0: No przegrałeś.
1: No wyciągają na mnie kwity po prostu jak z szafy Lesiaka. Nie przegrałem. To nie było emoji, co wysłałem 5 lat temu.
2: Uwaga,
1: tylko
2: ja wytłumaczę, bo Mikołaj powiedział, że nie używa emotek i ja przeskrolowałem nasze wiadomości na 6 lat do tyłu.
0: Wow.
2: I uwaga, 25 grudnia wysłał mi emotkę w 2020 roku. Muszę wstać o 9. Dwukropek, podłoga, dwukropek. I to jest emotka.
1: Kropka, podłoga, kropka.
0: To była radość czy smutek? No, czy nie była... wiesz?
2: No jak wstawało o 9, to myślisz, że radość? A już o 18 zagramy. Śpiewał wtedy pewnie Loco, Loco.
1: Loco, Loco, to jest ta rozmowa. W przeciągu 6 lat wysłałem jedną emotkę.
2: Ale
1: i to nie
2: wysłałeś,
1: było emoji. I to nie było emoji.
2: Przegrałeś. Iga Buzi.
0: No, Buzi, mła, mła.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Get ready with me.
7: Czas na wspólne szykowanie się na lato. Chciałabym powiedzieć, że to też jest na lata, no ale przy regularnym stosowaniu w sumie tak będzie. Mam dla Was beauty life hack z serii To serio działa. Dzisiaj zadbamy sobie o nasze stopy. Robimy, wiecie, takie szybkie spa, bo jest już ciepło, no to taki idealny czas na balerinki, klapki, sandałki i tak dalej. Do tego nie potrzebujecie wielu składników. Będzie dobrze i będzie tanio. Yeah! Przygotujcie sobie cukier, olej rzepakowy i jakieś skarpety. Najpierw musimy zrobić peeling, czyli mieszamy olej z cukrem. Proporcje to tak mniej więcej jedna łyżka oleju i jedna łyżka cukru. Jak to już mamy, no to przechodzimy do masażu. I ten peeling złuszczy nam martwy naskórek. Dzięki temu skóra będzie gładka jak... No dobra, lepiej nie mówię. I po zmyciu tego peelingu nakładamy na stopy grubą warstwę oleju i na to zakładamy skarpetki. Wiadomo, aby nie pobrudzić niczego. Można to zrobić na noc albo w dzień przed jakimś wydarzeniem. Efekt będzie genialny. Sprawdźcie, a sami się przekonacie.
5: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Meloradio Kielce na 103.9 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
9: Nawet kilkanaście tysięcy związkowców może jutro protestować w Warszawie przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Przejdzie przed Kancelarię Premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Jurand Czabański przepłynął 76 km, przebiegł 3600 km i przejechał na rowerze 844 km ponad 17 dni. Pobił poprzedni rekord z 98 roku o ponad 24 godziny. Coraz więcej szczurów pojawia się w Gliwicach, nawet w samym centrum. Dlatego miasto ogłosiło pierwszą w historii akcję deratyzacji i przypomina mieszkańcom.
10: Pozostawianie resztek żywności czy wrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
9: Mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu. Urzędnicy przypominają też o obowiązku deratyzacji dla właścicieli i zarządców prywatnych posesji.

0: idę w Melo.
1: A ja teraz przypominam o zupełnie innym obowiązku pójścia wieczorem w Melo, no bo bez tego dzień się nie zalicza do udanych. Pychu z tej strony, siemano, ja wam pogram tak tego wieczora, żebyście zapomnieli o wszystkim złym, co się wydarzyło w ten wtorek. Ale Farben, Irene Miller, Body Talk, to na pewno będzie za kilka chwil. Yours in the RC King też się na pewno pojawi, a zaczynamy od Loco Loco. To Gordo i Rainier z Unewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: mam z tym numerem tak, że mógłby lecieć 24/7, a on by mi się w ogóle nie znudził. Heaven is a place on earth. W&W za nami w Melo. Szybka kasa. A przed nami, a konkretniej przed Tomaszem, szansa na to, żeby zgarnąć 200. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. Tomek zgłosił się na meloradio.pl. No i teraz pytanie, na co chce wydać ten hajs? Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć. Tomek, masz na imię?
1: Tak.
0: No to Tomek, powiedz mi, na co byś wydał 200, gdybyś miał je dostać się w tym momencie od Meloradia?
1: Jakbym miał wydać 200, to wydałbym je na paliwo, bo mam pierścionek zaręczynowy, który od 2 tygodni czeka u mnie w szafce i jako student wiem, każdy grosz się liczy, zbieram na szczytny cel i chcę się oświadczyć.
0: A gdzie chcesz się oświadczyć, że na to paliwo zbierasz?
1: Planuję na Maderze, wynajmiemy sobie samochód i będziemy jeździć.
0: O, jak słodko, ale czekaj, Madera nie jest wyspą? Jak ty chcesz się tam samochodem dostać?
1: na Maderze sobie samochód chciałbym, aby te 200 nam paliwo opłaciły.
0: Stary, no to ja nie mogę zrobić inaczej, no mam nadzieję, że się nie wysprzęglisz w swojej wybrance do tego momentu. A ja ci opłacę ten przejazd na Maderze. 200 w tym momencie, Tomek, lecą do ciebie.
1: Dobrze, dzięki wielkie, Jezu. Coś pięknego.
0: Mam nadzieję, że twoja dziewczyna zareaguje na tej Maderze tak samo.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: A ja też mówię tak na nowość, którą gramy już teraz na antenie Meloradia. Tame Impala, Jenny i numer Dracula. On zgarnął serca wszystkich, którzy mają TikToka w ostatnich miesiącach. No mam nadzieję, że zgarnie też serca wasze. Gramy go w Meloradiu już teraz.

nowość o tym Marshmello, to Where We Go w Meloradio. A Marshmello ma dzisiaj urodziny, no 100 lat życzymy, no a pamiętajcie, że jest to jeden z DJ-ów, którego setów co jakiś czas możecie posłuchać w ramach Dobrego Melo. W piątki po 22 i w soboty od godziny 20 rozkręcamy najlepsze, jedyne, prawdziwe Melo w Polsce. No a póki co mamy 27 minut po 18 we wtorek, Pychu z tej strony, siemano, no i jeszcze w tej godzinie powiem wam, czy jesteście osobami pewnymi siebie.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Znowu lecicie?
12: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Bla, Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 19 nam zostało. Jeśli tak rozpoczynacie rozmowę, to jesteście pewni siebie. Mam przed oczami artykuł, w którym czytam, że osoby pewne siebie wcale nie rozpoczynają rozmowy od cześć, hej, takich prostych słów, tylko na samym starcie od razu zadają pytania otwarte. No takie na przykład, co tam dobrego u ciebie słychać, co ci się dziś udało i tak dalej, i tak dalej. No i ja już wiem, gdzie my popełniamy błąd. Na przykład rozmowy z naszymi szefami nie zaczynajmy od hej, tylko, a kiedy ostatnio dałeś mi premię? Może zadziała. A teraz nowość na naszej playliście. Old Jimmy, Alexandra Stan. In my head, baby, I'm sorry.

0: Marlon Hofstadt. Tak gramy jeszcze przed 19:00. Wysłuchacie Meloradia. Po 19:00 będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, ale też masę dobrej muzyki.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sobel i Francis. Całe lato. Ten numer pojawi się punktualnie o 19:00 na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.com. EU Costa.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Savawood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. 19 już powoli się zbliża, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, tak? Żeby być przed wszystkimi. Tak właśnie działa Melo Radio. Milky David Guetta, Just The Way You Are, to na pewno wam zagram za kilka chwil. Będzie Vinay i Vomero z numerem Rise Up, a zaczyna Sobel i jego już kultowe całe lata. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

prywatnie to jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival.

0: Paradise, tak podkręcamy dla was tempo w Meloradio. 17 po 19 na zgarach, a już w lipcu i w sierpniu
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 3 dni napakowane naprawdę wielkimi nazwiskami muzy elektronicznej. Końcówka lipca, no i początek sierpnia. Nad morzem, w Kołobrzegu. To będzie coś, czego na pewno nie zapomnicie przez te długie lata. Kto już był, ten wie, że dokładnie tak to działa. Sunrise Festival. Tę imprezę, na którą oczywiście mamy dla was wejściówki, trzymam w rękach właśnie w tym momencie podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień tego festiwalu, no wtedy, 31 dnia lipca, wystąpią m.in. Sigala, Scooter, Rehab. No naprawdę masa artystów, których naprawdę nie możecie pominąć. No i musicie ich usłyszeć i zobaczyć na żywo, a żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wchodźcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki, krzycząc: najbardziej chcę iść na... No i właśnie, na kogo? Na Sigale, na Scootera. Kogokolwiek tylko sobie wybierzecie, dawajcie mi o tym znać, krzycząc głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, więc dajcie się ponieść waszej fantazji. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Alit, to Dive Into Me w Melo Radio. 25 minut po 19.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i ja wiem, że jest cała masa chętnych na to, żeby wybrać się do Kołobrzegu już w te wakacje na Sunrise Festival. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy, na piątek, piąteczek, piątunia. No i mogliście ją zgarnąć, warunek był jeden. Wystarczyło, że nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Melo Radia, krzycząc: najbardziej chcę iść na... I tutaj wasza odpowiedź. No i odpowiedzi była naprawdę cała masa. Mega trudno było wybrać tę najlepszą. Ale Tomek, to skradł moje serduszko.
2: Najbardziej to ja chcę iść na skuta! Skuta!
0: No mistrz!
2: Skuta!
0: No to Tomek, możesz to już wykrzyczeć wszemi wobec. Idziesz na pierwszy dzień Sunrise Festival. I to nie sam, bo podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie. Ale jeżeli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie. Kolejna szansa na to już jutro. A najwięcej szans będzie w piątek po godzinie 21. Wtedy program Sunrise on Air. Jeszcze więcej Sunrise Festival w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

zapach miało wakacjami. Bob Sinclair. Word, hold on. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minuty do 20. Tego nienawidzą w nas stewardesi i stewardzi. Mam przed oczami ranking zachowań, których no nie za bardzo lubią osoby obsługujące nas w samolotach. No i okazuje się, no że jeszcze są w stanie przeżyć to, jak zamieniamy się miejscami na pokładzie. Jak dzieci płaczą, jak otwieramy luki bagażowe. Ale najgorsze, co można zrobić według nich, to zdjąć buty. No faktycznie, trochę niemiła sprawa. No i coś mi się wydaje, że jak tak zrobicie w samolocie, no to nawet nie tylko obsługa się wkurzy. Wśród innych pasażerów to raczej kompanów do urlopu też nie znajdziecie. Timmy Trumpet i All My Life. Ten gość też w samolotach bardzo dużo czasu spędza. Mam nadzieję, że butów nie zdejmuje.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas to Blessings w Melo. Tak gramy jeszcze przed godziną 20, a po niej no, pobawimy się w nową zabawę na antenie Melo Radia. Zobaczymy, czy wam się spodoba. O czym myśli Pychu, tak się ta zabawa nazywa. I po 20 przetestujemy, czy zgadniecie, o czym myślę.
1: A już o 20 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. No i myślę, że będzie też dużo fantastycznych sztosów po 20. Sprawdźcie, słuchając Melo Radia.

0: promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: O reklamie. Idę w Melo.
5: 20 już powoli dochodzi na wszystkie zegary w całej Polsce, a w tej godzinie pogramy sobie w nową zabawę na antenie Meloradia. O czym myśli Pychu? Będę dzisiaj myślał o jednej rzeczy, dam wam podpowiedzi, a wy będziecie dzwonić i zgadywać o tym, o czym ja myślę. Pierwsze podpowiedzi macie już na storkach na Instagramie Meloradia. Zachęcam, żebyście tam spojrzeli, a za chwilę gramy.
0: Meloradio. Idę w Melo.
5: A wcześniej mocno podkręcamy tempo. Florida i T-Pain, Low, za chwilę będzie Meduza, a zaczynamy od Jazzy, Can't Deny It. Tu Pychu, siemano.

0: Rehab i All My Life w Melo Radio. Tak, podkręcamy dla was tempo, 14 minut po 20, a ja mam dla was nową zabawę na antenie Meloradia. No sprawdzimy, czy wam się spodoba. Robocza nazwa to O czym myśli Pychu. Dziś kategoria to wakacje. No i już teraz możecie dzwonić. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. A ja mam dla was trzy podpowiedzi. Myślę o jednym z miast, no i moje podpowiedzi to ciepło, morze i 3 godziny lotu z Polski. Jest to za granicą, jest to dosyć daleko. No i czekamy na to, czy zgadniecie, o jakim mieście mówię. Możecie zadzwonić i zadać jakieś pytanie takie, żeby trochę wam ułatwił. 321-321-777. Dzwonicie właśnie teraz, w tym momencie. Ja czekam na to, aż linie się otworzą, no i aż będziecie zgadywać. Cóż to jest za miasto? Jest to miasto za granicą, jest 3 godziny lotu z Polski, jest tam naprawdę bardzo ciepełko. No i dobra, rzucę wam jeszcze jedną podpowiedź. Albo nie. Albo nie rzucę. Zobaczymy, kto się dodzwonił. Halo, odbieram telefon. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: No, czy to jest
1: Barcelona?
0: Czy co jest?
1: Czy to jest Barcelona?
0: No dokładnie, no stary, jak masz na imię?
1: Szymon.
0: Szymon, słuchaj, jaka podpowiedź ci najbardziej przypasowała?
1: Powiem szczerze, żadna. To było radio włączyło i tylko 3 godziny ciągu z Polski, tak mi się skojarzymy.
0: No i cudownie, stary, przynajmniej wiesz, gdzie jest fajne miasto, żeby na wakacje lecieć.

Dua Lipa i Houdini w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. A jeżeli u was jest lipa, jeżeli chodzi o hajs, no to my pomożemy. Szybka kasa od Meloradia czeka. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dajcie nam znać, na co byście wydali 200. A kto wie, być może jutro właśnie wy je zgarniecie. A teraz zgarniajcie nowość, Even i Runaway.

ale sekrety przed nami skrywają. Rigard i Ray w Melo Radio to Secrets, już za nami 19 minuty do 21. Zabrała nie swoją kurtkę od lekarza. Na warszawskim Mokotowie wydarzyło się to, czego bałem się przez całe swoje życie. Jakiś facet zostawił kurtkę w poczekalni. Wszedł do gabinetu, wyszedł, no i kurtki już nie było. No ale spryciarz wpadł na to, jak ją znaleźć. No, w kurtce oprócz kluczy i dokumentów miał też słuchawki. No i znalazł tę kurtkę po lokalizacji swoich słuchawek. No okazało się, że zabrała ją jedna z innych pacjentek. No i może ona myślała, że to nie wiem, jakiś taki dobry sposób na podryw, żeby mu tę kurtkę zajumać. On potem będzie ją szukał, no i ją w końcu znajdzie. No ale znam lepsze sposoby. Na przykład takie, za które nie grozi 5 lat za kratkami, jak w tym przypadku.

0: Pięknie wygląda, pięknie śpiewa, no czego chcieć więcej? Shawn Mendes i Stitches w remiksie od Seba, tak gramy jeszcze przed 21. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Off. Tym numerem rozpoczniemy 21, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Na zegarach już prawie 21, to jest program Idę w Melo, no i ja między wejściami chciałem sobie zadzwonić do Igi Dudziuk, żeby zapytać ją, co tam, no i Iga nie odebrała, teraz oddzwoniła, siemano.
5: Hejka, spałam.
4: Co ty robiłaś?
5: Spałam.
4: Ale jak to spałaś? Jest 21. A uważasz, że to była naprawdę najlepsza pora na drzemkę?
5: No tak nie za bardzo.
4: Aha, no to dziękujemy. Jak widzimy, Iga podejmuje świetne wybory, a wy nie drzemcie, no bo będziecie jak Iga, nie wyspani, bo ty teraz, Iga, będziesz miała trudno, żeby zasnąć, wiesz?
5: No właśnie.
4: No to wy jeszcze nie śpijcie, wychodźcie w Melo, use the Jack style, turn the lights off. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Anima i Joji. Beautiful, to już za nami. Klimatycznie się zrobiło, ale zaraz my mocniej podkręcimy tempo. Wpadnie Cyril, a wy możecie wpaść już w piątek do warszawskiej progresji. Tam zagra Stefan Bocin, to mega doświadczony DJ prosto zza naszej zachodniej granicy, z Niemiec. No zna się na dobrej i trensowej muzie. No jak dzieją się jakieś fajne rzeczy w muzie elektronicznej, o to oczywiście, że macie na nie wejściówki w Meloradiu. Mam dla was podwójną wlotkę na to wydarzenie. Jeśli chcecie się tam wybrać, no to wpadajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie mi głosówkę. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam pójść. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Kiedyś to był skuter. Teraz David Guetta i Kim Petras. When we were young. Tak dla was podkręcamy tempo w Meloradiu. 21:28 na zegarach. W ten sposób rozpoznacie królową albo króla dram. Scrollowałem internet, no i trafiłem na taki artykuł. No podobno są sygnały, po których jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jakaś osoba się dramami ekscytuje. No i słuchajcie, to są podobno osoby, które tak, dopytują nas o dosłownie każdy szczegół z naszego życia. Udają mega sympatyczne, no a o innych to mówią bardzo, bardzo źle. No i tak jakimś zupełnym przypadkiem pomyślcie, pasuje to do każdego i każdej z naszych ex, co nie? Coś ich łączy. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich nowość. Gramy już teraz połączenie niecodzienne, ale numer wspaniały. Repeat it, już teraz w Melo, to nowość.

Tak brzmią zbliżające się wakacje. Loco Loco, Gordo i Rainier Zunewelt w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. Tyle zostało nam do 22, a kilka miesięcy, które zlecą naprawdę jak wstrzyknięciem palcem, zostało nam do Sunrise Festival. Tam m.in. Rainier Zunewelt, który brał udział w numerze Loco Loco, wystąpi, no i zagra w Kołobrzegu, a to gość, który zna się na rzeczy. Pochodzi z Holandii, no i ma nawet swoją własną wytwórnię. Techno jest mu bardzo dobrze znane, więc mamy wrażenie, że na pewno będziecie się świetnie bawić w trakcie jego występu nad Polskim Morzem już w te wakacje. A jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej Sunrise Festiwale w Meloradiu, no to po godzinie 21 w piątek mamy dla was Sunrise on Air. Program z muzą od DJ-ów, którzy w Kołobrzegu zagrają, no ale też będzie masa wlotek, które codziennie wieczorem zresztą możecie zgarnąć słuchając Meloradia. Mocno polecam. Ale mocno polecam też numer, który przed nami. Oki i Sobel. Ten duet stworzył naprawdę wielkiego sztosa już kilka ładnych lat temu. Ile lat się on nazywa, no ale ten numer wciąż brzmi dobrze i wciąż brzmi wakacyjnie. Tak gramy w Meloradio.

How Does It Feel? To Dubdogs w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22, a ten numer czeka na wasze głosy na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie. A już za chwilę wybije 22.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponad czterech hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
0: Po reklamie.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską, wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysztof Kołowczyc, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, zdobywca trzeciego miejsca w rajdzie Dakar, mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zostałem przedstawiony tak mocno, także...
1: No, mocne rozpoczęcie, będzie mocna rozmowa. Chyba nie jeden chłopak chciałby być Krzysztofem Kołowczycem.
2: No cóż, no ja też kiedyś chciałem kimś być i może z innej perspektywy. Myślę, że każde wyzwanie, każdy sport zaczyna się od marzenia. Zaczyna się od tych chwil, kiedy coś sobie wyobrażasz, kiedy gdzieś chciałbyś być, czy gdzieś dojść. I ja bym tu radził dla wszystkich młodych ludzi, którzy, mam nadzieję, nas słuchają, że wszystko zaczyna się od marzeń i później te marzenia muszą być, no, jakby maksymalne. Jak chcesz zdobyć szczyt, to ten największy. Jak chcesz wygrać rajd, to ten największy. Jak chcesz być piłkarzem, to najlepiej, żebyś wygrał Ligę Mistrzów albo był w reprezentacji, która zdobywa Mistrzostwo Świata. Jak gdyby te marzenia z jednej strony, które na początku wydają się zupełnie nierealne, zupełnie niemożliwe do spełnienia, one właśnie nas później ciągną dalej do przodu. I nawet jeżeli skończysz w połowie drogi, czy może w trzech czwartych, czy bardzo blisko tego upragnionego szczytu, to na koniec okazuje się, że ta droga, którą przebyłeś, ona jest fantastyczna, ona cię zmienia, ona uczy cię życia, ona daje też tą szansę, że odnajdujesz szacunek do siebie, że lubisz się chwilami i to jest ważne i po to chyba żyjemy, żeby te wyzwania, które oczywiście są w różnych płaszczyznach, bo życie to nie jest tylko sport, bo też trzeba mieć tego świadomość, że oprócz tego, że ścigasz się, tak jak w moim przypadku, czy trenujesz, czy walczysz, czy zwyciężasz, czy przegrywasz, masz normalne życie. O tym sportowiec nie powinien zapominać.
1: Krzysztof Kołowczyc mówi, że trzeba mierzyć wysoko, ale robota rajdowca to chyba nie jest łatwa robota.
2: No, fajne określenie robota. No, jest to taki sport, w którym po pierwsze jesteśmy naprawdę na dużym ryzyku i to wyróżnia ten sport od innych. W ogóle sporty motorowe są zawsze blisko tego miejsca, kiedy możesz zniknąć i musisz mieć tego świadomość, że po pierwsze wszystkie warunki bezpieczeństwa, wszystkie te, no, słowo już trochę wytarte, bezpieczeństwo, bo wszyscy go używamy, chcielibyśmy być bezpieczni na każdej płaszczyźnie, ale finalnie to jest element, który jest bardzo ważny w motorsporcie, przez federacje, przez związki, cały czas bardzo pilnowane, ale wygrywa ten, kto ryzykuje, kto dochodzi tak bliziutko do tej granicy, gdzie tam już gaśnie światło. Ja to zawsze mówię, jak przy 100 jest przekroczenie, to 99,9 najlepiej jechać, a to nie jest łatwe. I teraz im bardziej jesteś przygotowany, im jesteś lepszy, im więcej czasu spędziłeś w przygotowywaniu swojego sprzętu, siebie, swojej fizyczności, swojej mentalności, bo to okazuje się aspekt w sporcie piekielnie ważny, coraz bardziej już doceniany przez wszystkich tych, którzy się na tym znają. I finalnie coś osiągasz, gdzieś lądujesz, do czegoś dochodzisz. A jak wiemy, sportowcy są nienasyceni. Chcą jeszcze więcej i jeszcze dalej. I jeszcze ten jeden tytuł. I może ten ten szczyt jest prawie mój i chyba tak powinno być. W sporcie nie ma takich momentów, kiedy jestem świetny, już teraz wszystkich pokonałem. Jeżeli tylko tak poczujesz, to już cię nie ma.
1: Piekło Dakaru na podium to książka, która opisuje pana przygody z Dakarem. Przygody oczywiście, tu bardzo duży cudzysłów, bo to dosyć duże wyzwania. Jak wygląda Dakar z bliska? Bo my znamy to tylko z opowieści, z relacji dziennikarskich, prawda?
2: No właśnie ta książka, już te słowo pierwsze, piekło Dakaru, trochę sygnalizuje, że tam nie jest do końca tylko cudownie i sportowo i świeci słoneczko i sobie po wydmach jeździmy i jest fajne dwa tygodnie spędzone. To jest wyjątkowo trudny rajd, najtrudniejszy na pewno rajd na świecie, jeden w ogóle z najtrudniejszych wyzwań sportowych, bo proszę sobie wyobrazić, że przez dwa tygodnie przejeżdżamy, no teraz był najkrótszy Dakar, kiedy bardzo ładnie zresztą Kuba pojechał, ale poprzednie Dakary były kilkanaście tysięcy kilometrów, takie się zdarzały. I to były, no, wyzwania, w których każdego dnia przejeżdżałeś ogromne ilości kilometrów, ogromne ilości godzin spędzone za kierownicą. Także ta fizyczność, przygotowanie zespołu, bo dlaczego mówię zespołu? To jest bardzo zespołowy sport. Tak się wydaje, że jedzie kierowca, jest pilot.
1: Jeden kierowca, prawda? Jest pilot.
2: I wszyscy pamiętają w zasadzie dwóch gości, a tam ktoś tam jeszcze im tam koło zmieni czasem. Tak. To jest piekielna praca dla mechaników. To są wspaniali ludzie, wyjątkowi. I tworzenie takiego zespołu, czy dostanie się do takiego dobrego zespołu, daje już jakieś szanse, gwarancje na to, że startując, że stojąc na starcie, masz szansę na zwycięstwo. Dlaczego mówię szansę, a nie pewność, prawda? No bo przecież jestem świetnie przygotowany, wszystko dobrze działa, w zasadzie powinniśmy zwyciężyć. Tak to wygląda, ale w Dakarze myślę, że ten element szczęścia, no różnie jest szacowany. Ja tak twierdzę, że to jest około 20%. Nasz szef Sven Kwant mówi nawet 30%, chłopaki. Wszystko zrobicie idealnie, a szczęścia zabraknie i ta jedna dziura, lądujesz, samochód koziołkuje, czy coś urywa, jakieś koło, stoisz grzecznie, czekasz na serwis i w zasadzie te sny o marzeniach, o zwycięstwie upadają. No, pamiętam taki Dakar 3 lata wcześniej, przed tym moim podium, kiedy już prowadziłem rajd po zwycięstwie na takim super ciężkim Moesie po Fiambali. Wyszliśmy wtedy z Jean-Markiem, z moim pilotem, na prowadzenie rajdu i parę OS-ów do końca. Wyglądało, że już jest pewne. Cały czas jechaliśmy w trójce, cały czas bardzo wysoko na każdym odcinku specjalnym, no i rureczka, mała rureczka pęka, zostajesz bez wspomagania, nie możesz jechać dalej. Jak to zawsze jest, lawina innych awarii, które momentalnie się do tego samochodu przyczepiły.
1: No i szczęście. Prawda?
2: Jakieś 7., 8. czy 5. miejsce, już nie pamiętam. No w każdym razie zabrakło tego szczęścia. Wszystko zrobiliśmy dobrze. To jest dopiero frustracja. Kiedy wszystko zrobiłeś dobrze, zespół ciężko pracował, jedna rureczka, która nie miała szans na pęknięcie, jednak pękła.
1: A jak sobie z tą frustracją pan radził?
2: No myślami o tym, że następny Dakar zaczyna się zawsze wtedy, kiedy kończy się ten, w którym jesteś. I to jest fantastyczne, bo rzeczywiście już na tym wysokim poziomie zespołów fabrycznych musisz mieć świadomość, że jeden Dakar się kończy, drugi się zaczyna. I wtedy ta ciągłość powoduje, że no musisz zapomnieć o tym. Jedziemy do Maroko, testujemy, walczymy z przeciwnościami losu technicznego, czyli z tą techniką, która nas otacza, no i także ze swoimi słabościami, bo człowiek wbrew pozorom ma swoją granicę wytrzymałości i odporności, chociaż na Dakarze zobaczyłem, że ona jest w zupełnie innym miejscu niż sobie wyobrażałem.
1: Prawda. Kiedy pojawiło się pragnienie wystartowania w tym najtrudniejszym rajdzie na świecie?
2: A to bardzo ciekawa historia, bo jeżdżąc w rajdach WRC, czyli tych bardzo szybkich, ja bym je określił jako rajdy sprinterskie w porównaniu do Dakaru, no nagle mój menedżer Andrzej mówi: Krzysztof, czas na Dakar. Ja mówię, zwariowałeś, przecież to w ogóle dla dziadków taki, wiesz...
1: Czyli tak to nie w panu się pojawiło.
2: Zupełnie. Mówię, co ty, po wydmach jeżdżą te śmieszne terenowe samochody, przecież to ledwo jedzie, zobacz, przecież to wygląda, że oni stoją w miejscu. No i pierwszy pojechałem, to był afrykański jeszcze Dakar, bo 3 Dakary pojechałem w Afryce. To było coś niewiarygodnego. To był rajd, który wiedziałem od razu po rajdzie, że przyjechałem tam 2 razy. Po raz pierwszy i ostatni. Nigdy nikt mnie nie będzie mordował za co ja to w ogóle te katorgi przenoszę. Płakaliśmy jak dzieci z Jean-Markiem. Dwóch naprawdę twardych facetów, którzy wiele w życiu widzieli. No płakaliśmy z niemocy. Z niemocy, że nie można nic zrobić. Że ten samochód jest ciągle popsuty. Że my go psujemy, bo później dopiero zobaczyłem, że to ja jestem tym psujem, który morduje te auto, bo mu się wydaje, że każdy metr trzeba jechać na 100%, a tu trzeba rozkładać siły. Tu powoli przez lata, po 3-4 latach dopiero zrozumiałem, o co chodzi w rajdach terenowych i że muszę się stać maratończykiem, człowiekiem, który rozkłada siły nie tylko swoje, sprzętu, mechaników, wytrzymałości całego zespołu i musisz tej granicy takiej niesamowitej nie przekraczać i pewnie, że później będąc w coraz lepszych zespołach, doszliśmy już do takiego poziomu, że jechaliśmy prędkościami, no maksymalnymi, cały czas 100% obciążenia, no ale ten zespół każdego dnia rano dostarczał ci nowy samochód, no mówię oczywiście w pewnej przenośni, ale serwis tak działa, ma takie schematy przygotowań, że auto następnego dnia rano jest gotowe do pełnej walki, do obciążeń maksymalnych.
1: No dobra, ale ten pierwszy Dakar miał być pierwszym i ostatnim właśnie. To, co się wydarzyło, tak, że były kolejne.
2: No niestety nie wiedziałem, że ten wirus tam już we mnie zakiełkował mocno i tak po 3-4 miesiącach już ja chodziłem za moim menedżerem, mówię: Andrzej, wiesz, chyba ten Dakar nie był taki zły, może spróbujmy jeszcze raz. No i zaczęło się i nagle się okazało, że wpadłem tam po uszy, zakochałem się, bo to jest chyba tak jak z takimi wielkimi wyzwaniami, kiedy poczujesz, że było tak ciężko, że już więcej nie mogłaś nic zrobić, to chcesz tam wrócić i sobie udowodnić, dam radę, wyrwę się z tych takich chwil, w których ta słabość tak bardzo dominuje. I rzeczywiście będę ciągle powtarzał słowa słynnego kierowcy rajdowego fińskiego Juhy Kankunena, który tak dla mnie był moim mentorem. Powiedział kiedyś: Krzysztof, jak skończysz Dakar, będziesz innym człowiekiem. I to dokładnie tak jest, bo nagle się okazuje, że te granice, które wydawały się w ogóle nieprzekraczalne, fizyczności, takiej odporności, one, jeszcze raz to powtórzę, są w zupełnie innym miejscu. One w nas wszystkich, no każdy z nas ma zupełnie inne możliwości niż te, które wykorzystuje na co dzień. Możemy dużo, dużo więcej i Dakar mi to pokazał.
1: I przełożyło się to na życie prywatne.
2: Też. No, wracam z innej perspektywy, spoglądam na świat. Dużo problemów, które wydawały mi się takie ogromne, ciężkie, nie do rozwiązania, w ogóle są pomijalne. Trzeba je zostawić i sobie iść dalej, bo finalnie życie jest w zupełnie innym miejscu niż w tych drobnych takich sprawach, o które walczymy, zacięcie. Na Dakarze to się wszystko wypłaszcza. Nagle się okaże, że trzeba się napić, zjeść, mieć gdzie spać.
1: Podstawowe
2: te rzeczy, które wydają nam się tak oczywiste i tak proste, no przecież one są. No jak to? No przecież mam dom, sobie śpię, woda to jest wszędzie, jest osiągalna. Tam nagle się rozglądasz za takimi najprostszymi rzeczami i dopiero je zauważasz, kiedy wrócisz, że ten spokój, ta chwila jakiegoś ciepła, takiej normalności, to jest coś dużego. To jest coś, co mając na co dzień wydaje się rzeczą tak naturalną i oczywistą, ale kiedy tego nie możesz znaleźć, kiedy śpisz na kawałku jakiejś derki, bo znalazłeś suche miejsce, tam nie wieje wiatr, piasek nie leci i jesteś szczęśliwy, jak tu jest dobrze, jak tu jest wygodnie. Także wracając i kładąc się w łóżku, czy nawet wysiadając zawsze na naszym Okęciu z tymi krawężnikami, gdzieś tam, gdzieś walizki nie można przeciągnąć, mówię, ale do poukładanego świata wróciłem.
1: Prawda?
2: Jak tu jest cudownie, jak tu jest spokojnie.
1: A co czuł Krzysztof Hołowczyc, dojeżdżając na metę, mając już tę świadomość, podium?
2: To był bardzo ciekawy rajd, bo po chyba trzecim czy czwartym odcinku specjalnym straciliśmy napęd. Cudem przejechaliśmy na przednim napędzie. Tak, dokładnie. Wtedy miałem to szczęście. I Xavier też to podkreślał, że to jest niewiarygodne, że z urwanym wałem przejechaliśmy w miejscach takich feszowych. To są takie bardzo grząskie miejsca. My jednym napędem przejechaliśmy tam, gdzie zawodnicy sprawnymi samochodami takimi jak nasz potrafili się zakopać. Także to było naprawdę ogromne szczęście. Straciliśmy co prawda pół godziny i byliśmy już daleko w stawce i później krok po kroku wracaliśmy, że do tego trzeciego miejsca dojechaliśmy. Śmialiśmy się z Xavierem, że gdyby ten rajd trwał jeszcze tydzień, to może byśmy się dalej przenieśli, ale oczywiście to jest takie tylko gdybanie. Ja mam fajną konstrukcję, bo Dakar dla mnie jest zawsze za krótki. Kiedy wydaje mi się, że już padam, to jest trzeci, czwarty dzień, czyli zupełny w zasadzie początek i wtedy nie, do domu już, mam tego dość, nienawidzę tego Dakaru, ale po przerwie jest ten pierwszy dzień, drugi, trzeci i nagle czuję, to jest cudownie, już złapałem rytm, już czuję, już używam tego urządzenia.

0: Jestem tak nakręcony, mam tyle energii, adrenaliny pewnie, że potrzebuję to zgasić i wtedy rzeczywiście jest ten moment, kiedy żona chowa mnie do szafy, zamyka na klucz i mówi, siedź tu, odpocznij wreszcie.
1: No dobrze, ale był też Dakar, który skończył się nieciekawie dla pana zdrowia. I jak sobie z takimi rzeczami radzić?
0: No, ten sport, jak już powiedziałem, niestety zbliżając się do granicy, niby nieprzekraczalne, jednak ją czasami przekraczasz, no i wtedy coś się zdarzy. Ja złamałem kręgosłup, już mówiąc o najważniejszych rzeczach, bo nie mówię o drobnych rzeczach, jakichś żebrach połamanych, czy jakichś złamaniach, ale dwa razy złamałem kręgosłup i to dosyć mocno. I to był moment, w którym no, przychodzi takie zastanowienie. Co dalej? Czy wrócę? Czy będę potrafił wznieść się znowu na te prędkości? I tak jak ten pierwszy moment, kiedy dwa kręgi piersiowe zostały mocno uszkodzone, tak trochę zmiażdżone, no to rzeczywiście było zastanowienie, co dalej? Bo jednak to jakiś czas się organizm przestawiał, układał do tego nowego położenia. Drugi raz to wyglądało, że tak jakbym z wydemki sobie pum, spadł, w ogóle nie groźnie, ale mój inżynier, który ma pełną telemetrię, powiedział, no to jeżeli ludzie nie wiedzą, nie wierzą ci, że to się można tak połamać, to niech uderzą 65-70 na godzinę w ścianę na raz. To mniej więcej taka była siła, taki był impact. I myślę, że oni inżynierowie bardzo dokładnie wiedzą, że te nasze samochody powinny być trochę zmodyfikowane, bo one nie mają żadnych stref zgniotu. One w zasadzie uderzają bardzo sztywno. To jest ta konstrukcja rurowa, która nie bardzo się ugina, bo ona też ma mieć ogromną wytrzymałość, bo uderzamy w różne kamienie, nawet gdzieś tam i drzewko można położyć, bo chłodnice są daleko z tyłu. Także ten samochód trochę z premedytacją ma taką konstrukcję, ale niestety, kiedy uderzasz, bo ja wtedy postawiłem, jak to mówimy naszym slangiem, stempla, czyli samochód wylądował tak perfekcyjnie, że ani się nie przechylił do przodu, ani do tyłu, tylko tak stuknął i wtedy cała energia poszła w nas, w zawodników. No, ta niestety substancja nasza białkowa jest dosyć miękka, dużo miększa już niż samochód. Najśmieszniejsze było to, że auto było gotowe do jazdy, pewnie, że było troszkę pogięte, ale dalej nadawało się do jazdy, a ja już nie. I to była ogromna frustracja.
1: Niestety. Wróćmy do dzieciństwa i do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, do tego, że nie jeden chłopak marzy, żeby zostać Krzysztofem Hołowczycem. A jak to było z panem w tym wieku młodzieńczym? Kiedy pojawiła się ta pasja do motoryzacji, do tego sportu?
0: No myślę, że tata nieświadomie, inżynier, który kochał samochody, zaraził mnie tą miłością do sprzętów mechanicznych, bo pamiętam, jak mieliśmy takiego Wartburga skrzydlaka. Niesamowite urządzenie, piękne, taki niebieski, piękny Wartburg. I tata otwierał maskę i pokazywał, tu jest gaźnik, tu jest prądnica, bo jeszcze to były takie czasy, że nie było alternatora i nie było wtrysku, tylko były gaźniki, ja to wszystko sobie oglądałem, konotowałem gdzieś, to było fantastyczne, jeszcze ten dźwięk, jeszcze jak mogłem nacisnąć, pochylając się tam głęboko pedał gazu, a tata mnie między kolana włożył i gdzieś tam próbowałem sobie pierwszych jazd, to już wtedy
1: zrozumiałem.
0: O, jeszcze nie byłem w szkole podstawowej. To już jest to pierwsza nasza taka jazda. Tata mówi, już byliśmy w rowie, bo na cztery nogi obsługując te pedały. Bo ja tam mówię, tato, zabieraj nogi, ja sam będę naciskał gaz i sam będę. Rzeczywiście pierwszy mój start, cała rodzina to wspomina. Nacisnąłem gaz, wrzuciłem jedynkę, naciskając gazu pięknie, płynnie puściłem szczęgo i ruszyliśmy idealnie. Tata był zdziwiony, bo mu powiedziałem, ja już to umiem robić. Obserwując jego. Tego samego dnia już byliśmy tyłem na takim pieńku nadziani rowem, tak? W rowie siedzieliśmy. Ten zderzak, pamiętam, zahaczył o taki pieniek i już było, no może wtedy nieśmiesznie, to były czasy, kiedy się płakało, jak samochód był uszkodzony, ale rzeczywiście ta miłość do samochodów przez tatę, no a później jak większość młodych chłopaków, go-karty, karting, całe życie w tych silnikach, grzebanie, korbowody, tłoki, czasy otwarcia kanału ssącego, wydech. Już wtedy stawałem się też mechanikiem powoli. To później bardzo, bardzo procentowało w rozumieniu sprzętu, jak on działa. Także to jest długa droga i nigdy nie ma tak, że na pstryknięcie się wchodzi nagle w super świat, albo wygrywam coś i za chwilę przychodzi wielki sponsor i mówi, młody człowieku, ty będziesz jeździł. Niestety te mity nie działają. Ale,
1: to jest
0: ale,
1: biznes, prawda?
0: Ale, tak, to jest też duży biznes, trzeba mieć tego świadomość, ale myślę, że jeśli mógłbym coś podpowiadać...
1: No właśnie, jak rozpocząć? Jak taki chłopak ma w ogóle
0: rozpoczęcie, no tak jak powiedziałem, go-karty są ciągle, jeżeli mówimy o czterech kołach, bardzo świetnym

0: tanim miejscem, relatywnie tanim oczywiście jak na motorsport, ale na pewno bym wszystkim polecał, szukajcie najsilniejszych grup, tam gdzie jest największa konkurencja, bo jeżeli jakikolwiek łowca talentów się pojawia, to on zawsze szuka w tych grupach, gdzie jest największa rywalizacja, bo tam można wyłowić talenty, ale też niestety to jest pragmatyczne podejście, krok po kroku osiągam ten etap, następny i w pewnym momencie rodzicom zaczyna brakować pieniędzy i jeżeli nie pojawi się sponsor, to wielu młodych, naprawdę utalentowanych ludzi, no nie może pójść dalej. To jest znowu ten element szczęścia, też ma znaczenie, aczkolwiek trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Ja też nie miałem rodziców, którzy mogli powiedzieć, synu, jeździ sobie do woli, bo nas na to stać. No niestety bardzo niewielu ludzi może mieć takie możliwości, ale finalnie ci, którzy już są na samym szczycie, no to niestety są to wielcy sponsorzy, jest to już taki marketing na najwyższym poziomie i świadomość, że nie jesteś tylko sportowcem, że też jesteś produktem, który musi w odpowiednim miejscu się pokazać. Tego nie należy odpuszczać. To też jest bardzo ważny moment, żeby funkcjonować i od strony medialnej, i od strony takiego wspierania wizerunku twojego sponsora, czy wręcz już idąc jeszcze dalej w ten marketing, żeby to się przekładało bezpośrednio na zyski sponsora twojego. Musisz mieć tego świadomość.
1: Bardzo dużo składników łączy się w ten sport i można powiedzieć zawód. A czy trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje?
0: No myślę, że tak. To jest...
1: Fizyczne, psychiczne?
0: To jest taki... Inaczej, można się nauczyć bardzo dobrze jeździć i być średnio dobrym, nawet bardzo dobrym zawodnikiem, ale ci, którzy sam szczyt osiągają, to ja to zawsze mówię, ten dar od Boga, to coś, ta iskra musi być, że w pewnym momencie jesteś w stanie zaryzykować bardziej, no super refleks, super postrzeganie, myślenie takie jednak szerokie, bo musisz widzieć, co się wokół ciebie dzieje, musisz mieć ten charakterystyczny etap zwalniania. Jedziesz potworną prędkością i nagle widzisz wszystko bardzo wolno, masz na wszystko czas. To jest to coś, co poprzez oczywiście długotrwały trening, poprzez ciągłe operowanie z takim super szybkim sprzętem, że z boku wygląda jakby goś oszalał, bo macha tymi rękami, wywija tym samochodem, leci frunie, a ty w środku jesteś bardzo spokojny. Słuchasz swojego pilota, on podaje ci informacje, co masz zrobić. To jest ten moment, w którym zaczynasz jechać bardzo szybko. Od strony psychologii sportowej to jest taki stan flow, kiedy już jesteś człowiekiem, który nie za bardzo myśli o tym, co robi. Jesteś maszyną do jechania, która poprzez długotrwały trening pozwala perfekcyjnie wykorzystywać sprzęt. A ten sprzęt jest tobą. Ja wielokrotnie miałem takie momenty, że czułem samochód do samego końca, że idąc bokiem, twarde było z tyłu, wiem, że będę urywał, ale za kołem, więc bezpiecznie. Niestety nie będzie zderzaka, będzie brzydko, ale samochód na pewno pojedzie dalej i będzie można walczyć o zwycięstwo.
1: To jest tylko męska gra?
0: Nie, absolutnie. Coraz więcej dziewczyn, świetnych dziewczyn się pojawia. Sport jest trudny dla dziewczyn, bo chociażby Dakar jest bardzo brudny. Jest takim miejscem, w którym trzeba... No, oczywiście, kiedy on poszedł z Afryki, trochę się poprawiło, bo jednak bliżej cywilizacji, bliżej hoteli, bliżej takich miejsc, gdzie jednak można się w jakiś sposób doprowadzić do porządku, ale podziwiam dziewczyny. One sobie świetnie dają radę. Coraz bardziej wypychają nas, chłopaków, z tej dyscypliny. No i chyba dobrze, tak jest świat skonstruowany.
1: Taką wskazówkę dla rodziców, których dzieci właśnie chcą pchać się w ten świat, uspokoić ich trochę, czy uczulić na coś?
0: Jeśli rodzice mają kontrolę nad tym, musi być ciągły niedosyt. Jeżeli to dziecko mówi, jeszcze bym poszedł na jeden trening, jeszcze raz bym się przejechał, to jest dobrze. Ale jeżeli rodzic mówi, jeszcze musisz jeden trening zrobić, bo wtedy będziemy mieli plan, a dzieciak już chce się spotkać z kumplami, czy gdzieś sobie pójść, to wtedy no, robimy sportowca na siłę. Sportowiec, który sam dąży do tego, który zrobi wszystko, żeby jeszcze raz wyjść, czy na boisko, czy na tor, ten sportowiec ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Popychany przez rodziców dojdzie. Może nawet wysoko, ale nigdy do szczytu.
1: Pana hobby przekształciło się w zawód. Rozmawialiśmy już chwilę o tym zawodowym sporcie. No o tym też nie jeden chłopak marzy, żeby żyć ze sportu.
0: No, tata zawsze powtarzał i ja też to będę powtarzał. Pamiętaj, synu, robić to, co się kocha, jeszcze dostawać za to pieniądze.
1: Cudowne, prawda?
0: I to jest wspaniałe i pewnie, że tak. I oczywiście, że miałem wiele trudnych chwil, czy wiele takich momentów, kiedy stawiałem wszystko na jedną kartę, wszystko, co miałem, pakowałem w jakiś samochód, którym musiałem wystartować, no bo jak to, przecież cały sezon, wszystko zaplanowane, a tu nagle nie ma sponsorów, coś się dzieje i były takie trudne momenty, no to też wiele uczy człowieka, że te pieniądze, które wydaje ci się, że tak z takim trudem zebrałeś, już jest taka duża kubka, w motorsporcie tupnieją jak kostka lodu na pustyni, tak w ułamku sekundy, siu, i nic nie ma, także trzeba być bardzo pragmatycznym, mądrze te wszystkie rzeczy układać i finalnie jednak pilnować budżetów. No, to jest ciekawe, że motorsport uczy także biznesu. Bardzo wielu ludzi, którzy w motorsporcie osiągali sukcesy, później w biznesie bardzo sobie dobrze dawali rady, bo to jest właśnie taki element, w którym musisz bardzo wiele czynników złączyć, żeby na koniec stanąć na starcie, operować jednak zespołem ludzi, no, operować budżetami, które, no, tak jak powiedziałem, nie są z gumy, bo motorsport przyjmie każdą ilość pieniędzy, przetrawi i nawet nie poczujesz, a finalnie można nic z tego nie osiągnąć. Także to jest bardzo ciekawa dyscyplina, w której z jednej strony no, emocje są na najwyższym poziomie, bo też zbliżasz się do tych granic, które są często nieprzekraczalne, a z drugiej strony musisz być mądry, pragmatyczny, zimny, no wręcz kalkulować często, że trudno, przegram ten odcinek specjalny, żeby wygrać cały rajd.
1: Piekło Dakaru na podium kończy się na roku 2015, na tym trzecim miejscu, na tym podium. Teraz już minęło kilka lat od tego momentu, od tego 2015 roku. Jakie plany teraz ma Krzysztof Łowczycy?
0: No cóż, no, sytuacja sponsorska nie jest łatwa i wszyscy o tym dobrze wiemy. Pewnie, żeby się chciało jeździć, ale też mam świadomość, że żeby jeździć dla jeżdżenia, to ja sobie pojadę jeden czy dwa rajdy w roku dla przyjemności. No, kończąc karierę, wygrywając rajd Baie Poland, zresztą wtedy wygrałem z Nasserem Alatiją, chociażby z obecnym zwycięzcą Dakaru, powiedziałem, kończę intensywną karierę. Także ta intensywność zmalała, to prawda, ale raz czy dwa do roku sobie jadę i to jadę w Pucharze Świata, w takim najtrudniejszej wstawce zawodników, którzy walczą o zwycięstwo i ciągle jestem no, szybki tak, że mogę walczyć, że walczę o zwycięstwo, że w zasadzie prowadziłem rajd nawet w tym roku, ale przygody spowodowały, że przegrałem, byłem drugi. A drugi to pierwszy przegrany, to o tym też należy pamiętać. Ale no, gdzieś to jest piękne w tej dyscyplinie, że nie ma takiego gwałtownego zakończenia, że nagle już skończyły się lata, czy skończyła się twoja fizyczność i nie funkcjonujesz. Jednak jeździmy mocno głową i teraz przy tej jednak nowoczesnym systemie przygotowań ja ciągle mogę być bardzo szybki. To jest fajne. Mówię oczywiście o cross country, bo w WRC już bym się nie odważył na takie loty, jak obserwuję tych młodych zawodników, bo to jest taka finezja, taka precyzja, ale w cross country jest jednak więcej tej wytrzymałości, takiej innej prędkości, którą trzeba przez wiele godzin utrzymać. I tu ciągle jestem dobry i w tym roku od żony no, piękne życzenia dostałem i ja to ciągle powtarzam, bo to ciągle w głowie mi kołacze, że wiesz co, tak patrzę na ciebie, jak taki chodzisz smutny, jakiś wysuszony, bierz się do roboty, jeździ sobie te rajdy. No i tak powoli gdzieś tam planuję coś, ale tak jak powiedziałem, jeżeli to robić, to na poziomie najwyższym i przynajmniej stojąc na starcie, mieć świadomość, jestem gotowy zwyciężyć. I jeżeli to szczęście gdzieś będzie blisko, chociaż jest takie stwierdzenie, które u nas zawsze funkcjonuje, że szczęście mają lepsi. Także jeżeli to szczęście będzie blisko, no to wtedy może się jakiś dobry wynik zrobi i po to trzeba jeździć. Jeżdżenie dla jeżdżenia, ja oczywiście w rajdach WRC już teraz jadę jako samochód otwierający, tak zwana zerówka. Jadę przed chłopakami, jestem w tym bałaganie cudownym. Wiślaka, mojego pilota sprzed lat, sadzam na prawy fotel i tak sobie jedziemy. Już taka trochę podróż sentymentalna, wcale wolno nie jedziemy. Kibice się cieszą, że nasza babcia, czyli Subaru z tamtych czasów naprawdę dobrze sobie daje radę po tych OS-ach, ale już nie ma presji wyniku, nie ma walczenia o sekundy, nie ma tego spięcia. Jest ogromna przyjemność, satysfakcja, a jeszcze tą radość, którą dostajemy od kibiców, to jest nie do... To jest, no, tego nie da sobie, nie chciałbym dać sobie odebrać. Bardzo to jest cudowne, jak nas witają kibice na starcie, na mecie poszczególnych odcinków, czy na mecie rajdu. To jest to coś.
1: Dlaczego?
0: Bardzo, bardzo. To są te chwile, w których doceniają to, co udało nam się kiedyś z Wiślakiem zrobić i myślę, że te przełamanie kiedyś tej słabości polskiego motorsportu motorsportu, kiedy on rzeczywiście z takiej trochę czeluści wychodził i później pojawiło się mnóstwo wórców, świetni zawodnicy, to gdzieś tam przydarzyło nam się, bo wtedy, jak mówią marketingowcy, była to rozpoznawalność, czy taka zainteresowanie na poziomie narodowym, że Hołek z Wiślakiem walczą o Mistrzostwo Europy i jeszcze jeden rajd i jeszcze, i to było niesamowite, bo byliśmy wtedy bohaterami. Ja wtedy sportowcem roku zostałem w Telewizji Polskiej. Pamiętam, to był wyjątkowy czas i pojawili się sponsorzy i wszystko jak gdyby się odmieniło. Pojawiło się wtedy mnóstwo dobrych zawodników młodych, którzy mieli bić Hołka i o to chodzi. To był taki bardzo duży, cudowny okres takiej siły polskiego motorsportu. To była wtedy czwarta, piąta dyscyplina, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. No niestety ona spadła teraz poza dwudziestkę i nic nie możemy z tym zrobić. I tu jest mi bardzo, bardzo przykro.
1: No dobrze, a o czym jeszcze marzy Krzysztof Hołowczyc?
0: O, marzeń jest zawsze dużo. No, chciałbym wrócić trochę do sportu, bo zdradzę trochę tajemnicę, bo jestem blisko FIA, czyli tej Federacji Sportu naszej. Mówi się o tym, że mają być od następnego roku Mistrzostwa Świata. Ja Puchar Świata zdobyłem. To są dalej te same zawody, tylko już będą się nazywały Mistrzostwami Świata. No i ten, kto wygra, będzie mistrzem świata. Co to by było?
1: Co to za tytuł,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak sobie dopiąć jeszcze ten kwiatek tak do kożucha i tak sobie, no właśnie, bo nawet nie przeczytałeś, że zdobywca Pucharu Świata, tak, ale tak. Jak to brzmi? Zdobywca Pucharu Świata, mistrz świata. To dopiero brzmi. I oczywiście, że to są marzenia i bardzo dalekie i bardzo trudne do zrealizowania, bo jest sporo takich gości, którzy i świetnie potrafią i cały czas nie wysiadają z samochodu i jadą, którzy powiedzą, gdzie spokojnie, my już te miejsca zajmujemy, ale sport jest piękny, że nigdy do końca nikt nie może powiedzieć, ja będę mistrzem świata.
1: No to co, sobie i panu życzę tego, żebym przy następnej rozmowie mógł przedstawić Krzysztof Hołowczyc, mistrz świata.
0: No pięknie by to brzmiało, może w następnym życiu, jakby się teraz nie udało.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dziś zastanowimy się, w czym tkwi tajemnica bezwarunkowego szczęścia, a przepis na takie szczęście w życiu zdaje się znać mój dzisiejszy gość, a jest to Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu i autorka projektu poczujsiebie.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo miło jest gościć Cię w naszym studiu. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo przyjemnych, mam wrażenie, tematach, ale na początek zapytam Cię, po co poczuć siebie? Co nam to może dać?
3: Po to, żeby żyć pełniej, żeby czuć wszystko, co się dzieje. I dobre rzeczy, i złe rzeczy. Bo bardzo często jest tak, że chcemy tylko te dobre, tylko te fantastyczne uczucia, te wakacje, a potem idziemy do pracy i po prostu mówimy blech. Więc chodzi o to, żeby z wszystkim być w zgodzie i wszystko czuć, przyjmować i akceptować, tak ogólnie.
1: A jak akceptować te niefajne rzeczy? To chyba trudna sztuka.
3: To jest trudna sztuka, dlatego tego uczę.
1: No właśnie, bo cieszymy się, tak jak mówisz, cieszymy się z wakacji, z przyjemnych chwil, potrafimy je celebrować przez cały rok, no ale jeżeli pojawi się w pracy stres, to albo chcemy ten stres, nie wiem, zajadać, albo jakoś odreagować, albo zapomnieć i wyprzeć. Po prostu nie wiedzieć nic na ten temat.
3: Dokładnie to nazywasz tak, jak jest, bo my właśnie uciekamy. To wszystko, co wymieniłeś, to są naturalne ucieczki przed złymi uczuciami. My nieraz doświadczaliśmy, że te złe uczucia bolą, po prostu nie są przyjemne. To, czego ja uczę, to żeby je poczuć, zaakceptować, że one są, a później nauczyć się z nimi być, tak jakby nie odpychając ich, tylko przyjmując. I uwierz mi, że jak tylko się przejdzie przez tą akceptację, to nagle one się rozpływają.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do takich praktycznych porad. Co zrobić, żeby właśnie poczuć siebie? Mówisz, że uczysz specjalnych technik. Co to są te techniki?
3: To są głównie techniki oddechowe i techniki medytacyjno-relaksacyjne. To znaczy uczyć się. Zazwyczaj uczę w takich przyjemnych, łagodnych warunkach, czyli wyjeżdżając na przykład na weekend do ośrodka, gdzieś tam koło lasu, albo na warsztatach właśnie jednodniowych. Uczę, jak osiągnąć w ogóle ten stan, po to, żeby później w sytuacji stresowej umieć zareagować i zastosować te narzędzia. Te narzędzia to no, właśnie głównie oddech, czyli sama świadomość oddechu, tego, jak oddychamy, tego, czy on jest właśnie głęboki, czy płytki, czy szybki, czy wolny. Jeśli nauczymy się tego w takich bezpiecznych, przyjemnych warunkach, w ogóle być z tą świadomością, to bardzo szybko zauważymy w sobie stres i będziemy w stanie tak jakby go zaakceptować jeszcze zanim on się rozwinie i rozkręci się ta cała taka kula śniegowa stresu.
1: Chcesz mi powiedzieć, że przez sam oddech, wiem, sceptycznie to brzmi, że przez sam oddech jesteśmy w stanie pokonać stres?
3: Jest to możliwe. Przez sam oddech, ale świadomy oddech i uważność oddechu. Aczkolwiek są też bardzo dynamiczne techniki oddechowe, które stosuję, kiedy mam silny stres.
1: Jak wyglądają takie zajęcia z oddechu?
3: To są zajęcia ogólnie relaksacyjne, czyli oddech jest jednym z elementów. Zazwyczaj skupiam się zarówno trochę na pracy z ciałem, czyli trochę, żeby pozrzucać stres. Wyobraź sobie taką grupę ludzików, która siedzi na stali i trzepie całym ciałem i robi...
1: To musi być mega odstresowujące, prawda?
3: Tak, tak. Nawet jak poruszymy rękoma, każdy może teraz słuchasz sobie tak wstrzepać trochę energii z rąk. To jest takie uczucie, że zrzucamy coś. I o to chodzi. No, napięcie się pojawia i znika. Możemy po prostu szybciej je odreagować, ale zanim odreagujemy, najpierw musimy je poczuć. To nie jak się tak nakręci, bo jak się nakręci, to już bardzo ciężko tą wielką kulę śniegową powstrzymać po prostu. No.
1: I to jest odblokowywanie ciała, bo właśnie o tym piszesz na swoim portalu, prawda?
3: Tak, tak.
1: Czyli zrzucanie przez takie fizyczne ćwiczenia, zrzucanie stresu.
3: Dokładnie.
1: A do tego później jeszcze jest oddech.
3: Potem jest właśnie druga część, czyli oddech i mamy techniki oddechowe, którymi pracujemy, które w sobie oswajamy, zarówno dynamiczne na zrzucenie stresu, relaksacyjne, kontemplacyjne, wyciszające, takie wyciszające, czyli żeby trochę bardziej sobie uświadomić, nie wiem, swoje priorytety, swoje marzenia i tak dalej. I jest jeszcze właśnie taka kwestia bardziej związana z duchem, z emocjami, ale to już w momencie najpierw zrzucamy z ciała, później właśnie kontaktujemy się z oddechem, uczymy się tych narzędzi, a na koniec już kontaktujemy się ze swoimi emocjami, swoją duszą, swoimi potrzebami, tym, co gdzieś tam się otwiera w nas, nadaje kierunek, bo na pewno doświadczyłeś, albo sam zauważyłeś po znajomych, zdarza się, że ktoś wiele lat jest w jakiejś albo nie tym związku, w którym powinien być, albo nie w tej pracy, w której czujesz, że się realizuje i tak gromadzą się jakieś takie dyskomforty.
1: Cegiełka
3: ale w sumie,
1: do cegiełki.
3: Dokładnie, a potem nagle jest buch. I po co nam buch w życiu, no?
1: No dobrze, jest jeszcze medytacja w tym wszystkim i to jest... Też tak jak przed rozmową wymieniliśmy kilka zdań, medytacja jest różnie postrzeganym przez społeczeństwo. Niektórzy mówią świrusy, a niektórzy są strasznie tym zainteresowani, bo można powiedzieć, że mamy teraz trochę modę na medytację. Czym tak naprawdę jest medytacja?
3: Medytacja to jest wyciszenie umysłu, po prostu. Wyciszenie różnymi metodami, najczęściej koncentracją, zwróceniem uwagi na coś, na przykład oddech. Ale są różne techniki właśnie koncentracji umysłu. Chodzi o to, żeby przestać myśleć.
1: To musi być związane z jakąś religią?
3: Nie, absolutnie. To nie jest związane z żadną religią. To, że między innymi na wschodzie powstał, gdzie akurat jest buddyzm, powstał tak jakby zalążek medytacji, przez to, że oni po prostu są bardziej wyluzowani, a ludzie zachodu są bardziej spięci.
1: Zestresowani.
3: To po prostu do nas przyszło w jakimś sensie, ale to nie jest związane z religią. I też moje zajęcia, ja tak jakby nie wchodzę w żadne religijne klimaty, bo religia to jest kompletnie inna rzecz, to w co ktoś wierzy i czy w coś ktoś wierzy, a techniki relaksacyjne to co innego. Medytacja jest fantastycznym narzędziem do tego, ale skojarzenia są.
1: No właśnie, moje pierwsze skojarzenie z medytacją to prawidłowa postawa, trzeba usiąść na ziemi, wyprostować plecy, noga na nogę, w sensie to jest, jak się to nazywa?
3: Lotos,
1: właśnie. Czy to jest konieczne przy medytacji, czy na przykład medytować możemy w autobusie?
3: Możemy. Możemy, aczkolwiek najpierw zaleca się nauczyć medytacji, kiedy powiedzmy odcina się jak najwięcej bodźców, bo jak jesteś w autobusie, to tak, tutaj babuszka się przechodzi i patrzy się krzywo na kogoś, tutaj kierowca nagle mocno zahamuje, tu słyszymy dźwięki, drzwi się otwierają, zamykają, bardzo dużo wrażeń. Ciężej jest nam wyciszyć umysł. Podziwiałabym kogoś bardzo i wręczyłabym jakiś order, gdyby zaczął medytować od razu w autobusie.
1: Czyli polecamy na początek przynajmniej medytację w zaciszu domowym, wtedy, kiedy nic nam nie przeszkadza.
3: Tak, albo w zaciszu domowym, słuchając, są teraz bardzo fajne aplikacje medytacyjne, albo właśnie najlepiej w sumie jest nauczycielem. I to taki, który po prostu podpasuje, bo nauczyciel też potrafi, nawet jak się przez aplikację ćwiczy, można napotkać na pewne takie bariery, swoje własne blokady, niechęć, a chodzi o to, żeby po prostu przez to przejść, nauczyciel w tym jest pomocny i jak się przez to przejdzie, to potem już jest ekstaza.
1: Często słyszę przy tematach związanych z medytacją czy z techniką relaksu, że ciekawym rozwiązaniem są afirmacje. Co to takiego?
3: Afirmacja to jest coś takiego jak wypowiedzenie życzenia, powiedziałam. Tak jak łamiemy się opłatkiem na Wigilię i po to są życzenia, żeby umacniać w sobie wiarę w to, że będę miała super pracę, będę miała sukces, miłość, radość i wszystko co najlepsze. I po to są też afirmacje, czyli to jest na przykład afirmacją: jestem w pełni zdrowa. Ważne jest to, że mówię jestem, a nie chcę być, bo chcę wyraża to, że mam brak tego zdrowia i to umysł nie słyszy nie. Więc jestem zdrowa, jestem w pełni zdrowa, jestem w pełni szczęśliwa, mam dużo miłości w życiu, dużo satysfakcji. To jest afirmacja.
1: I takie afirmacje zależą od tego, czego potrzebujemy?
3: Tak. Jednak dobrze jest właśnie skupiać się na tym, że mamy to. To jest takie tricky thing. Mamy to, mamy do tego dostęp, a nie skupiać się na tym braku, czyli nie wyrażać tego w formie chcę.
1: No właśnie, bo ty na swojej stronie piszesz, że podróż w głąb siebie może uzmysłowić nam, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy.
3: Co nas, dokładnie.
1: Jak to możliwe? Potrzebuję mieć prawo jazdy. Nie mam. Jak to działa? Wytłumacz.
3: Wiesz co, no to... To jest tak, że no z tym prawo jazdy, to jest materialna rzecz, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. To jest materialna rzecz, chodzi o to, że nasz poziom szczęścia nie zależy aż tak bardzo od tych rzeczy na zewnątrz.
1: I dobrze, że o tym mówimy właśnie, bo to nie chodzi w tym wszystkim o posiadanie dóbr.
3: To jest nasz zachodni problem troszkę. I to też nie jest tak, że ja chodzę po mieście na boso i nie mam auta, nie? To nie jest w ogóle tak.
1: Ja widzę, to wszystko jest na miejscu.
3: Tak, to wszystko jest na miejscu. Tylko ja mam wolność wyboru i wybieram, że chcę mieć auto, a nie jest tak, że ja muszę. W momencie, kiedy nie wkładam i teraz to jest cały twist, cała ta zmiana. Jeśli czuję, że Boże, ja potrzebuję auto, ja chyba tak strasznie potrzebuję auto, jest mi źle z tym, że nie mam auta, to co się we mnie dzieje? Co się dzieje w moim ciele? Właśnie poczuj siebie, jest napięcie, jest stres, jest dyskomfort, jest brak szczęścia. W momencie, kiedy myślę sobie, okej, w sumie to potrzebowałabym auto, coraz bardziej doświadczam tego, że chcę, przyda mi się, to co czuję? Kierunek, lekkość, przyjemność, nie? Czujesz to
1: zrobić?
3: Mniej więcej? I właśnie o to chodzi. W momencie, kiedy nie ma, jeśli my jesteśmy napięciem, to my przyciągamy z zewnątrz napięcia. Wszystko się wali, wszystko się sypie. W momencie, kiedy jesteśmy spokojni i szczęśliwi, to przyciągamy to samo. To tak jak z miłością. Przyciągamy tego, kim my sami jesteśmy. Nie? Mhm.
1: No właśnie, ta dewiza, którą przeczytałem na twojej stronie, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy, odnosi się bardzo mocno chyba do właśnie emocji, czyli na przykład do szczęścia, do miłości, do sukcesu.
3: Mhm. Tak, do takiego sukcesu, jakkolwiek kto to pojmuje, nie?
1: Sukcesu w życiu, prawda? Niekoniecznie zawodowym.
3: Takiego po prostu bycia w zgodzie z sobą. I dużo w tym jest miłości, bo bycie w zgodzie z sobą to jest miłość do samego siebie. Czyli akceptowanie tego, co czuję, co jest dla mnie ważne, że mogę być inny od kogo innego, inni mogą mieć właśnie super bryki, a ja chcę mieć jakiegoś po prostu Fiata i nie wydawać dużo pieniędzy na benzynę, bo to jest w zgodzie ze mną. I mam wyrąbane na to, co inni o mnie pomyślą.
1: I jestem po prostu szczęśliwy.
3: Jestem szczęśliwy, jeżdżąc sobie tym, wiesz, na przykład różowym Fiatem z... takie fajne ostatnio widziałam w ogóle z rzęsami zamiast świateł. No?
1: I to może być szczęście. Martyna, ty na co dzień zajmujesz się prowadzeniem warsztatów. Powiedz, kto uczestniczy w takich warsztatach?
3: Bywało statystycznie na rynku, powiedzmy, wśród moich znajomych, którzy też prowadzą podobne rzeczy, jest, że 70% kobiet, mniej więcej 30% mężczyzn. I to wiek najczęściej 25 do 40 lat, ale ostatnio doświadczam bardzo zaskakujących i fajnych rzeczy, bo na najbliższy na przykład warsztat zapisali się praktycznie sami mężczyźni. I zaskoczyło mnie to ogromnie, bo to jest takie niestatystyczne. Tak samo ostatnio na medytację przyszła do mnie, na całodniowy warsztat, przyszła do mnie dziewczynka, która ma 10 lat, a na najbliższy zapisała się dziewczyna, która ma 18. Więc zauważam ogromne zmiany. Te zmiany idą coraz szerzej. Coraz więcej ludzi się tym interesuje i mnie to ogromnie cieszy.
1: Powiedziałaś o tych młodych ludziach. 10-letnia dziewczynka, 18-letnia dziewczynka. Jak młodzi ludzie, tacy, którzy na przykład jeszcze się uczą, studiują, czy nie wiem, są na początku kariery zawodowej, a spotyka ich mnóstwo stresu wtedy, bo to są i egzaminy, i rozmowy kwalifikacyjne, i niepowodzenia w pracy, prawda? Bo człowiek musi się na początku jakoś przystosować. Jak sobie z tym wszystkim radzić w tak młodym wieku?
3: Właśnie w taki sposób można sobie radzić. To jest fantastyczne narzędzie. Powiedziałam wręcz, że dzieci mają naturalną umiejętność medytacji. To są najlepsi nauczyciele i dorośli mogliby się uczyć od dzieci medytacji. Tylko, że ja mówię o takich dzieciach, niemowlak, parę latek. Potem z każdym rokiem, zależnie od tego, gdzie się dziecko wychowuje i jakie sytuacje spotyka, traci troszeczkę tą umiejętność, ale mogę się założyć, że taka 16-letnia dziewczyna ma dużo większe zdolności medytacyjne niż na przykład 40-letnia kobieta, która doświadczyła dużo różnych trudniejszych sytuacji w życiu.
1: Nie ma tych cegiełek jeszcze aż tylu, prawda?
3: Tak. I właśnie na tym polega medytacja, żeby po prostu być naturalnie, wiesz, czuć siebie, po prostu czuć, zamknąć oczy i poczuć. O, tutaj mnie troszkę dzisiaj tak ściska. Co to może znaczyć? Może
1: jestem sobie wkurzona na
3: tą sytuację z wczoraj, nie? A nie, że się w nas kumuluje i potem tak kumuluje, zbiera te cegiełeczki i potem nagle spotykamy najczęściej najbliższą osobę i jest
1: wyżywamy się na niej.
3: Bo ty nie umyłeś talerza. Masakra.
1: Jasne, a to teraz obalamy trochę mit, bo wydaje mi się, że część osób może sobie pomyśleć, że medytacja jest tylko dla dorosłych na przykład.
3: Absolutnie nie. Nie jest dla dorosłych. Uważam, że młodzież powinna utrwalać w sobie i wzmacniać w sobie tą umiejętność, żeby po prostu od razu świadomie wchodzić w życie. Ile jest historii, kiedy właśnie wybiera się na lata nie tą ścieżkę kariery czy realizowania pasji, którą się chce, a potem na przykład się ma ogromny lęk, żeby to rzucić, no bo przecież już całe życie mam tą profesję. I to często jest po prostu nieszczęście, a kiedy się właśnie czuje siebie, to się czuje, co się chce robić i ma się uśmiech na twarzy od rana do wieczora.
1: Medytacja to jedno, a są jeszcze te techniki oddechowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Młody człowiek idzie na egzamin, bardzo ważny egzamin, do którego zakuwał nocami i dniami. Strasznie się boi. Czy przy pomocy oddechu, w taki bardzo szybki sposób, można sobie poradzić trochę z tym stresem?
3: Absolutnie. To jest właśnie najlepsze narzędzie. Zazwyczaj też jak mam duży stres, to po prostu siadam sobie w jakimś miejscu. Na to nawet nie musi być jakieś ustronne miejsce. Można sobie usiąść na korytarzu po turecku, zamknąć na chwilę oczy i po prostu skupić uwagę na oddechu, wziąć kilka wdechów, wydechów i od razu automatycznie człowiek się relaksuje. To jest biologicznie udowodnione z tego względu, że kiedyś jak był stres, czyli prehistorycznie to już jest tak jakby, my jesteśmy uwarunkowani jako ludzie, jak pojawia się dzikie zwierzę, przez którym kiedyś trzeba było uciekać do jaskini, to nagle przyspiesza oddech po to, żeby mieć więcej komórek tlenowych, które są transportowane do nóg, po to, żeby szybciej uciekać. I w ogóle samo transportacja do nóg to idealnie odpowiada temu, jak stoimy przed prezentacją i nagle po prostu czujemy taką pustkę w głowie. To jest brak tlenu w głowie, w umyśle. Po prostu umysł nie jest potrzebny do uciekania, a my właśnie jesteśmy w stanie ucieczki. I wszystko jest w nogach. Więc
1: niesamowite.
3: To jest fantastyczne. Tylko, że my możemy oszukać teraz ten umysł. Tak pozytywnie może współpracować z umysłem. Jeśli on próbuje sprawić, że my biologicznie uciekamy, a my wiemy, że nie potrzebujemy teraz fizycznie uciekać, tylko musimy się skonfrontować z sytuacją i mieć właśnie tlen w mózgu, to wystarczy pooddychać i wtedy do naszego umysłu wysyłana jest informacja pod tytułem jesteś bezpieczny. Jak jesteś bezpieczny, to przywracamy, okej, dobra.
1: Możemy kontynuować.
3: Wyluzujcie się, ziomki, tutaj wszystkie komóreczki, wracamy na miejsce.
1: Możesz zdradzić nam coś takiego? Czy to jest zwykły oddech, po prostu wdech, wydech, wdech, wydech? Czy musimy pamiętać o jakichś, nie wiem, zasadach, czy o wydech przez nos, wydech przez usta, bo są różne rodzaje oddechu.
3: Jest mnóstwo technik oddechowych. Mogę wam zdradzić w tym momencie taką przykładową, na najprostszą. To się nazywa technika oddechu oczyszczającego. I to są cztery cykle, albo rundy, oddechu. W pierwszej rundzie bierzemy wdech przez nos i wydychamy przez nos i też staramy się jak najbardziej wydłużyć, szczególnie wydech. Nie chodzi o to, żeby robić taki wdech tylko powolny wdech, na przykład jakieś tam 3 sekundy, zatrzymanie, powolny wydech przez nos i zatrzymanie na koniec. I tak 5 razy. W sumie jest 20. 4 razy 5. Potem mamy kolejną piątkę, kolejną rundę. To jest wdech przez nos i wydech przez usta. Później trzecia runda to jest odwrotnie. Wdech przez usta, otwarte, wydech przez nos. A czwarta runda, otwarte usta, wdech, otwarte usta, wydech. Czyli 4 kombinacje. I to jest bardzo proste. 5 do 10 minut zajmuje. To jest taka pełna technika, ale nawet w sytuacji stresowej wystarczy usiąść i po prostu zwyczajnie skierować uwagę na oddech, pooddychać spokojnie 10 wdechów, 10 wydechów i jesteśmy w domu.
1: Warto zapamiętać, drodzy słuchacze, a może nawet zapisać i zastosować w momentach stresujących. Warsztaty to jedno, ale ty organizujesz także rejsy, podczas których łączysz swoje dwie pasje. Jak wyglądają te rejsy? Bo ja, czytając o twojej działalności, nie mogłem sobie do końca tego wyobrazić. Nie mogłem też chyba uwierzyć do końca, że to są takie prawdziwe rejsy.
3: Na takich rejsach łączymy to właśnie, tak jak powiedziałeś. To znaczy, zarówno bawimy się i spędzamy fajne wakacje, żeglując i odkrywając w ogóle pasję żeglarstwa, a jednocześnie odkrywamy właśnie tajniki medytacji, oddechu i relaksacji. Zawsze rano, zanim wypłyniemy, startuję z taką małą jogą na pomoście. Czasami pójdziemy na trawkę, gdzie jeszcze rosa jest na tych zielonych listkach. To jest cudowne uczucie. Po tej jodze robimy sobie technikę oddechową i medytację. To mniej więcej trwa godzinkę, czasami nawet półtorej. Także bardzo przyjemny start dnia. Czasami idziemy nawet w piżamie.
1: Super.
3: A później jemy śniadanko i wypływamy. I tym się różni to od normalnego rejsu, że nie wypływamy od razu, tylko robimy sobie taki przyjemny start dnia. A wieczorem, jak dopływamy, to czasami też robię jakieś warsztaty, pogłębiam różne techniki. To wszystko zależy od grupy, od ich potrzeb i dostosowuję to, bo narzędzi mam mnóstwo.
1: Powiedzieliśmy sobie, jak zwalczyć stres i to jest metoda oddechu. A czy możemy zrobić coś jeszcze, tak na co dzień, kiedy mamy mega stresującą pracę i wracamy do domu?
3: Po prostu zadbać o siebie i dać sobie 15 minut takiego czasu zrobienia tego, co najbardziej się lubi, zamknąć oczy i poczuć, dobra, na co teraz najbardziej mam ochotę, nawet jeśli to są lody czekoladowe. Idę do sklepu, kupuję lody czekoladowe.
1: No ale moment, potem jest dieta jeszcze, prawda? Bo też chcemy dobrze wyglądać.
3: Tak. I to oczywiście jest jakaś tam, tak mówiliśmy, o formie ucieczki, także to jest też jedzenie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby to robić regularnie. Podałam taki przykład trochę dla żartu. Czasami oczywiście wszystko jest dobre, jeśli z miłością dla siebie, a nie właśnie z zajadania.
1: Oczywiście.
3: Ale to czasami może być po prostu poleżenie i wypuszczenie myśli swobodnie. Chodzi o to, że często wracamy z pracy do domu i jak jesteśmy na przykład zestresowani, czy wracamy ze szkoły i jest coś nie tak, to właśnie albo wyżywamy to na kimś, chociaż w sumie tego nie chcemy, albo wkręcamy się w to. Ale można na przykład właśnie zrobić coś konstruktywnego, jak się poczuje, że chce się pójść pobiegać, albo poskakać, nawet po prostu stanąć w pokoju, zamknąć pokój i poskakać i sobie pokrzyczeć.
1: Wyładować swoje emocje.
3: Tak. Lepiej na tak zwanej poduszce niż na drugim człowieku.
1: A jak powiedzieć swoim bliskim, że słuchaj, jestem mega zestresowany i teraz potrzebuję chwili dla siebie. Tak, żeby się nie obrazili, bo często to jest tak odbierane, że sobie wymyślił tam poleżeć, chcę odpocząć, len jeden, nie? A jak wytłumaczyć im, że naprawdę potrzebuję tych 15 minut dla siebie, podczas gdy, nie wiem, dzieci płaczą, chłopak krzyczy, chodź, idziemy gdzieś tam, dziewczyna robi coś tam. Jak dać im znać, że ja potrzebuję czasu dla siebie?
3: Tak jak to sformułowałeś, to już było fajne. Tym bardziej, jak się doda jeszcze coś, co wykazuje taką aprobatę tej osoby, nie odrzucenie, bo czasami ludzie to postrzegają jako odrzucenie. Nie chcę ze mną gadać, nie chcę mojego kontaktu. Można powiedzieć, jak to jest bardzo bliska osoba, kocham cię strasznie, ale naprawdę potrzebuję teraz chociaż chwilki dla siebie, a wtedy będę dla ciebie pełniejsza, będę dla ciebie lepsza i lepiej skorzystamy z tego czasu. W momencie, kiedy parę razy damy doświadczyć tego i na przykład nie będzie tak, że olejemy tą osobę później, tylko rzeczywiście przyjdziemy pełni uśmiechu, osoba zobaczy, ale ty przed chwilą miała taką kwaśną minę, a teraz jest uśmiechnięta i rzeczywiście mamy fajny czas, wywiązała się z obietnicy. No to wszystko gra i to wchodzi w życie wtedy często. Chodzi o to, że my nie dbając o siebie, nie zadbamy o innych. To jest też jakaś taka moja zasada, że z pustego dzbana nie nalejemy.
1: Czyli to nie jest tylko egoizm.
3: Nie, to nie jest. To jest tak zwany zdrowy egoizm, ale w praktyce skutkuje dobrymi relacjami. Paradoksalnie. Jak zadbamy o relacje z samym sobą, to później możemy budować bardzo prawdziwe relacje, kiedy my możemy coś dać, bo mamy co dać. Mamy uśmiech do przekazania, mamy dobrą energię do przekazania, radość. Czasami dajemy bardzo dużo, tylko że dajemy na przykład złość, dajemy krytykę, frustrację i to takiego dawania ludzie
1: nie chcą.
3: Raczej nie chcą. No.
1: Na swoim blogu proponujesz też ćwiczenia z nic nie robienia. To mi się spodobało najbardziej, muszę przyznać. Ale to też nie jest taka łatwa sztuka, żeby powiedzieć sobie, tak jak właśnie z tym odstresowaniem się, tak? 15-minutowym jakąś medytacją czy wyciszeniem. Tak samo w natłoku różnych zadań ciężko jest usiąść i powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj nic nie robię. Bo za chwilę włączać się lampka, naczynia są do pozmywania, trzeba wstawić pranie, wyprowadzić psa i tak dalej. No to jak sobie dać ten czas i nic naprawdę nie robić?
3: No to jest bardzo duże wyzwanie. Też jak organizowałam te warsztaty, to pierwsze pytanie, jakie dostałam, ale co będziemy robić na tych warsztatach?
1: No właśnie, bo nic nie robienie to też robienie czegoś.
3: To jest bardzo, bardzo zabawne. Tak, my nie potrafimy nic nie robić. I to właśnie po to jest ten cały nurt, żeby troszeczkę się tego uczyć, bo znowu nic nie robi, bo wyobraź sobie, że my cały czas nasz umysł pracuje. Jak my śpimy i śnimy, to jest też praca umysłu. Mhm. On nie odpoczywa. I medytacja tak naprawdę, albo czasami ktoś osiąga też stany medytacyjne, czy właśnie nic nie robienia, kąpiąc się, co jest czynnością, no ale jednak jak siedzisz w wannie pół godziny zamiast 10 minut, żeby się umyć, to już zaczyna się nic nie robienie. Także wydaje mi się, że każdy ma jakiś tam dostęp, już doświadczył nic nie robienia, patrzenia się w okno i tak dalej, albo siedzenia na kanapie i zamyślenia się, to też jest nic nie robienie w jakimś sensie. Chodzi o to, żeby sobie coraz częściej pozwalać na takie momenty i naprawdę uwierzyć w to, że to jest, ta inwestycja się opłaca. To jest tak jak dobra lokata, bo w momencie, kiedy wkładamy czas w to nic nie robienie, to my znowu zyskujemy energię, zyskujemy kreatywność i te same zadania wykonujemy 3 razy szybciej. Więc to naprawdę można potraktować jak taką fajną inwestycję i gwarantuję, że to się zwraca, jak się podejdzie do tego na 100%.
1: Właśnie tu problemem chyba nie jest znalezienie tego nic nie robienia, tylko przyzwolenie sobie na to, bo my bardzo często nic nie robimy, tak umysłowo odpoczywamy, tak. Tylko po chwili, ojej, zmarnowałem 10 minut, tak? Właśnie zamiast tej krótszej kąpieli siedziałem w wannie pół godziny, a w tym czasie mogłem posprzątać, prawda?
3: Tak, i właśnie wylewamy na siebie jakąś taką dozę niechęci, nie? Niezadowolenia z siebie. Mhm. A to my tego chcieliśmy, podświadomie tego chcieliśmy.
1: Dokładnie. Organizm sam, prawda, oczekuje czegoś takiego.
3: Sam się domaga czasami, no. A często nawet choroby się pojawiają wtedy, kiedy czegoś bardzo nie chcemy. Nieraz mi się też zdarzało, że miałam na przykład jakiś egzamin ważny, albo było coś niewygodnego dla mnie w życiu. Wiesz, że godziłam się na jakąś sytuację, która nie jest fajna, albo niedobrze się układało na przykład na studiach akurat w tym tygodniu i strasznie chciałam po prostu przed tym uciec i nagle bęk, jestem chora.
1: Ja jeszcze na chwilę wrócę do medytacji, bo przyznam szczerze, że próbowałem sobie, może nie nazwę tego medytacją, ale wyłączeniem umysłu i wtedy pojawiają się, właśnie to wyłączenie umysłu jest strasznie trudne, bo pojawiają się takie myśli. Siedzisz, nic nie robisz. Zachowujesz się jak jakiś nienormalny człowiek. I zamiast wyłączyć umysł, to skupiamy się na tej, no można w cudzysłowie powiedzieć, irracjonalnej sytuacji, że siedzimy, nic nie robimy i próbujemy wyłączyć umysł. I tak chcemy ten umysł wyłączyć, że nam nie wychodzi. Jak wtedy sobie z tym poradzić? Jak odpychać te myśli niepotrzebne?
3: Właśnie odpychać, po prostu. To znaczy, jeśli nasza intencja głęboko z serca jest taka, że chcę nauczyć się medytacji i głęboko wiem, że to jest dla mnie dobre, jestem przekonana o tym, to myśli i tak się będą pojawiać i te uczucia się będą pojawiać, tylko to są wszystko takie nasze stare nawyki. To jest naturalne, że nasz umysł reaguje nawykowo. Siadasz do medytacji i nagle jest bum, co ty robisz?
1: Tak.
3: To chodzi o to, żeby to zauważyć. O, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Ciung, pojechało. Wyobrażasz to sobie? Mm-hmm. Ja bardzo często stosuję taką, szczególnie dla początkujących, taką medytację chmur. Wyobraź sobie niebo, pełne różnych drobnych chmur, takie małe kumuluski, pierzaste owieczki i kładziesz się na łące i po prostu każda z tych chmur jest jakąś myślą. Załóżmy, że masz to czyste niebo przed sobą, czyli akurat nie myślisz o niczym i nagle fruwa jakaś chmurka.
4: Co ja tu robię?
3: Tak, co ja tu robię? I patrzysz na nią. Okej, czy ja ciebie chcę, czy ja ciebie nie chcę? Czy pomagasz mi w życiu, czy mi nie pomagasz? Ale też przyjmuję, czyli nie odpycham tak w pełni, tylko najpierw, tak jak ci mówiłam, najpierw zauważyć, zaakceptować. Okej, mam taką myśl, to jest w porządku. Jak zaczniemy z nią walczyć, to ona będzie
4: narastała
3: chmurą deszczową.
4: Dokładnie.
3: Tak, a w momencie, kiedy stwierdzimy, o, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Dobra, czy ja chcę ten nawyk, czy nie? I podejmuję decyzję, taką właśnie z głębi serca, z poziomu spokoju, że ona sobie odfruwa. I potem pojawia się kolejna i znowu. I to jest właśnie nauka doświadczenia. To po to właśnie są warsztaty i trening, bo tak jak się uczyliśmy jeździć na rowerze, to parę razy się nie udało, czasami nawet się wywaliliśmy. Tak, tu też będziemy się czasem wywalać, tu też nie będzie szło, ale w końcu ruszymy i będziemy jechać płynnie.
4: Tylko może nie będzie otarcia w tym przypadku. Do mojego programu zapraszam ludzi, którzy mogą być inspiracją dla młodych osób, które poszukują swojej ścieżki życia. Powiedz, Martyna, jak w twoim życiu pojawiły się te wszystkie rzeczy związane z relaksem, z medytacją, z oddechem?
3: No u mnie właśnie pojawiło się to na zasadzie takiej, że jak doświadczyłam takiej dużej ilości stresu, z którą już ciężko mi było sobie poradzić, bo bardzo szybko, powiedzmy, wspięłam się na jakieś takie szczyty kariery. Już w wieku 27 lat byłam producentką telewizyjną talent show, gdzie na całej hali studyjnej było kilkaset osób. Takie duże wydarzenia. I to naprawdę była ogromna dawka stresu. Chyba moje ciało jeszcze nie było przygotowane na tak duże wyzwanie. Nadal chciałam realizować się w tym, bo później jeszcze zrobiłam wiele programów, a jednocześnie było mi ciężko z tym poziomem stresu. Zaczęłam szukać rozwiązań i znalazłam. Szukałam różnych rozwiązań, a to okazało się skuteczne. I dlatego teraz, mając to doświadczenie i tą wiedzę, stosując to na co dzień, chcę po prostu się tym dzielić.
4: Pięknie. Myślę, że to jest bardzo dobra kropka do naszej rozmowy. Szukajmy takich rozwiązań, które pozwolą nam poczuć siebie i żyć w zgodzie ze sobą. Martyna, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Meloradia.
3: To ja dziękuję.
4: Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu, autorka projektu Poczuj Siebie.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. W kolejnej audycji porozmawiamy o problemach młodości też i o tym, jak młodzi ludzie mogą podchodzić do różnego rodzaju inicjatyw ruchowych, czyli jak ruszać się, robić to z głową, ponieważ wiek dojrzewania też jest obarczony różnego rodzaju kontuzjami. Jak sobie z nimi radzić, jak wychodzić z tego cało i zdrowo, żeby jak najszybciej wrócić do treningów? O tym porozmawiam z moim i waszym gościem, jest nim Aleksander Wójciak, rehabilitant i masażysta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Aleksander Wójciak, witam wszystkich państwa. Więc te problemy na pewno są dosyć złożone. W okresie wieku rozwojowego młodzież, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy narażeni są na szereg kontuzji, zarówno związanych z samym okresem rozwojowym, jak również z czynnikiem zewnętrznym, których jest mnóstwo i w pewnym sensie na każdy szczegół w tym czasie trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że wcale nie musi w tym okresie dochodzić do żadnych kontuzji, ale przy zachowaniu szeregu jakby zachowań takich prozdrowotnych można zdecydowanie uniknąć takich kontuzji.
5: Tutaj miałem na myśli między innymi ten wzrost, kiedy kości rosną, stawy. No w tym okresie łatwo ten organizm gdzieś uszkodzić. Ja nie mówię, że to będą jakieś skomplikowane i poważne kontuzje, ale możemy odczuwać dyskomfort w postaci bólu. Kości, gdy rosną, też bolą, bo mięśnie mogą nie nadążyć za rozwojem kości. Wtedy na przykład przy jakiejś aktywności fizycznej możemy gdzieś ten organizm nadwyrężyć.
6: No więc tutaj to, co zauważyłeś, niekoniecznie wszystko musi iść jakby razem. Czy przyrost masy mięśniowej i przyrost długości kości, żeby był synchronizowany wspólnie, byłoby to idealne. Na ogół jest to właśnie nieunormowane. Albo kości najpierw przyrastają na długość, nieuzupełniane są szkieletem mięśniowym, garniturem mięśniowym, który by je utrzymał, bądź na odwrót, nieprzygotowane kości, nieprzygotowany szkielet czy też garnitur kostny jest obciążany przy wzrostem masy ciała. Jedno i drugie nie jest na pewno korzystne dla organizmu, ponieważ występują w jednym momencie przeciążenia, a w drugim momencie brak zborności ruchów, brak koordynacji bądź asymetrie ciała powstałe w związku z tym, ponieważ w przypadku przyrostu długości kości rośniemy w górę, nie mając odpowiedniej masy mięśniowej i siły mięśniowej, która by naszą sylwetkę była w stanie utrzymać w sposób prawidłowy. Więc jednak ulegamy wtedy różnym asymetriom ciała typu skoliozy, typu bóle kolan, typu na przykład płaskostopie wtedy się pogłębia, co również ma wpływ na dalszy wygląd naszego ciała, czyli na przykład to, żebyśmy mieli sylwetkę wyprostowaną, pionową, wzrok skierowany horyzontalnie. To są bardzo ważne rzeczy i tutaj współgranie całego organizmu, zarówno tkanki mięśniowej, jak i tkanki kostnej w postaci szkieletu, musi być jakby zsynchronizowane.
5: I stąd mogą się brać na przykład truje na WF-ie, bo gdzieś ten organizm nie na